Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojowo.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
1: Już czas ruszyć wspólną podróż małe i duże mobile. Witajcie, dzisiaj w programie nowe logo policji trafi na radiowozy i pas rozbiegowy, pasy włączania się do ruchu, wciąż sprawiające wielu kierowcom kłopoty. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Od 1 października tego roku zacznie obowiązywać nowe logo, które stopniowo będzie pojawiać się na radiowozach, budynkach komend i wyposażeniu funkcjonariuszy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia właśnie ustanawiającego nowy oficjalny znak graficzny policji. Symbol przedstawia srebrną, ośmiopromienną gwiazdę, przez której środek przebiega granatowa wstęga z białym napisem Policja. Nowe logo będzie wykorzystywane m.in. na radiowozach. Nie oznacza to jednak natychmiastowej wymiany wszystkich oznaczeń. Przewidziano aż 10-letni okres przejściowy. Teraz pasy do włączania się do ruchu wciąż sprawiające kierowcom problemy.
0: Aktualne przepisy.
1: Takie pasy są zawsze na autostradach i popularnych eskach i często nazywane są pasami rozbiegowymi i raczej tutaj nie sprawiają kierowcom problemów, chociaż oczywiście trzeba wzmóc czujność, kiedy z dużą prędkością chcemy włączyć się z takiego pasa do normalnego ruchu, na przykład na autostradzie. Gorzej bywa, jeśli takie pasy znajdują się w mieście. Tu kierowcy stosują swoje zasady, które często nie mają nic wspólnego z prawem o ruchu drogowym. Bardzo częstym zjawiskiem jest wpychanie się, mówiąc kolokwialnie, przed auto jadące pasem głównym, zmuszając go do hamowania. Ale są też inne figury, na przykład kierowca jadący pasem głównym, widząc jeden samochód na pasie włączającym, zwalnia lub zatrzymuje się, aby wpuścić go przed siebie. Niestety nie bierze pod uwagę sytuacji za swoim samochodem, a tam sznurek aut, które muszą gwałtownie hamować. A co się stanie, jak nie wyhamują? No wiadomo, blacharze będą się cieszyć. Inny aspekt takiego zachowania, pasy włączające często znajdują się tuż za skrzyżowaniami. Zwolnienie lub zatrzymanie auta powoduje, że samochody z tyłu mogą nie mieć szansy.

0: byłoby to znaczne zmniejszenie prędkości lub zatrzymanie się. Nie obowiązuje tu zasada prawej ręki przy włączaniu się do ruchu z pasa rozbiegowego. Nie obowiązują przepisy o jeździe na suwak. Taka pseudouprzejmość może kierowcę sporo kosztować, ponieważ przepisy stanowią jasno. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 zł. Arek Włodarski, dziękuję. Tym cytatem kończymy dzisiejszy program. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne Radio Lato. Przez całe wakacje w Muzycznym Radiu. Autopromocja.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Zakończyła się modernizacja kolejnej świetlicy wiejskiej w gminie Lubin. Zgorzelec i rewitalizacja terenu wokół Miejskiego Domu Kultury. A na początek jeszcze raz afera powodziowa w Jeleniej Górze. Ponad 4,5 miliona złotych z funduszy pomocowych trafiło do bliskich wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Z ustaleń śledztwa dziennikarskiego Wirtualnej Polski wynika, że ogromne wsparcie finansowe po kataklizmie z września 2024 roku przyznano mężowi i sąsiadom wiceszefowej agencji Anny Konieczyńskiej. Tymczasem według danych satelitarnych, analiz hydrologicznych i rejestrów Straży Pożarnej żadna z dofinansowanych nieruchomości w Dziwiszowie nie ucierpiała w wyniku powodzi. Lokalne władze przyznały, że wydając zaświadczenia o szkodach, opierały się wyłącznie na oświadczeniach samych wnioskodawców. Reakcja na publikację była natychmiastowa. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze wszczęła śledztwo z urzędu. CBA i Ministerstwo Rozwoju rozpoczęły kontrolę w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i urzędach gmin. Władze KO zawiesiły Annę Konieczyńską i zażądały jej dymisji z agencji. Politycy opozycji podjęli kontrole poselskie, zaznaczając, że realnie poszkodowani przedsiębiorcy z regionu wciąż czekają na pomoc. A dziś przed siedzibą Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pojawił się były premier Mateusz Morawiecki, który wraz z posłami Marzeną Machałek i Januszem Cieszyńskim odnieśli się do afery powodziowej, którą od wczoraj żyje cała Polska. Mówi Marzena Machałek.
6: To niezwykle bulwersująca, symboliczna sprawa, kiedy ktoś, kto nie dostaje się na stanowisko wójta, mieszkańcy nie wybierają, dostaje lukratywną posadę w tej agencji, a potem wiele miesięcy po też dostają pieniądze za pośrednictwem tej agencji, dostaje rodzina i dostają znajomi. To naprawdę musi bulwersować. To jeszcze dokładnie sprawdzimy. Na podstawie dokumentów, takich niezbyt dokładnych oględzin, stwierdzono w gminie, że tam była powódź. Z tego co wiemy, są to potwierdzone źródła, trzy źródła, między innymi zdjęcia satelitarne, raporty Państwowej Straży Pożarnej. Dostały te miejsca, której powodzi nie było.
7: Ja mam kontakt z ludźmi z Lądka Zdroju, ze Stronia Śląskiego. Tam nie wszyscy jeszcze wrócili do swoich domów.
8: Mówi Mateusz Morawiecki.
7: Tam niektórzy mieszkają cały czas w warunkach urągających sytuacji bytowej i w takiej, jakich nikt z Państwa nie chciałby mieszkać. Jak to dobrze mieć sąsiada panią Annę Konieczyńską, na pewno pomoże. Byliśmy z panią poseł Marzeną Machałek w Dziwiszowie, ewidentnie wielkie wzgórze, nawet nazwali sobie to Zielone Wzgórze. Pani Ania z Zielonego Wzgórza. Nie ma szans, żeby to wzgórze było zalane. A jednak również tam trafiały pieniądze, które powinny trafiać dla powodzian.
5: Jesteśmy w Jeleniej Górze dlatego, że parlamentarzyści Rozwoju Plus zabierają się do kontroli, do potwierdzenia tego, co ustaliły media. Nie ma zgody na takie złodziejstwo, zaznacza poseł Janusz Cieszyński.
9: Przeanalizujemy ponad 9 tysięcy wniosków o udzielenie pomocy publicznej. Wejdziemy do Agencji Rozwoju Regionalnego tutaj w Jeleniej Górze. Wejdziemy do samorządów. Dopytamy o kopie dokumentów, na podstawie których wypłacano miliony złotych. Zachęcamy do wejścia na stronę imsiepowodzi.pl. Tam przekazanie nam informacji o nieprawidłowościach związanych z aferami tej władzy, związanymi właśnie z kwestią powodzi. Gwarantujemy anonimowość i to, że każdy sygnał zostanie zbadany. Wszystkie nasze ustalenia trafią do wiadomości opinii publicznej, bo na takie afery po prostu nie może być zgody.
5: Zarząd Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oświadczył, że formalnie weryfikował dokumenty i przedłożone zaświadczenia. Od dalszych komentarzy wstrzymuje się do zakończenia oficjalnych kontroli. A pełna treść oświadczenia na naszej stronie internetowej.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Zakończyła się modernizacja kolejnej świetlicy wiejskiej w gminie Lubin. Obiekt w Składowicach jest gotowy do wyposażenia.
10: Dla jednych, tak zwanego ogółu, to mała sprawa, ale dla innych, szczególnie społeczności lokalnej, to sprawa ważna. W otwarciu świetlicy po nowemu w Składowicach uczestniczył wójt Norbert Grabowski.
11: Mieszkańcy otrzymują świetlicę praktycznie jak nową. Największą zmianą będzie nowa kuchnia. Przez wiele lat w budynku jej nie było. Dziś cała powierzchnia tego budynku została przeznaczona wyłącznie na potrzeby mieszkańców.
10: Teraz rozpocznie się wyposażanie świetlicy, dzięki czemu obiekt będzie mógł w pełni służyć organizacji spotkań, warsztatów i wydarzeń. W innej części gminy, w Siedlcach, zakończyły się prace przy remoncie stawu, który ma szansę stać się ważnym miejscem dla mieszkańców. To jedna z tych inwestycji, które nie rzucają się w oczy jak chodniki czy drogi, ale mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa, retencji wody i estetyki miejscowości, mówi Sylwia Rozkosz, rzecznik gminy.
12: Zakres robót był szeroki. Oczyszczono i pogłębiono czaszę zbiornika, usunięto rozrośniętą roślinność wraz z systemem korzeniowym, naprawiono uszkodzoną skarpę oraz elementy odwodnienia, uporządkowano teren wokół stawu. Całość kosztowała blisko 199 tysięcy złotych. Zarówno mieszkańcy, jak i wójt gminy Lubin liczą, że z czasem zbiornik ponownie wypełni się wodą. To inwestycja, która poprawia bezpieczeństwo mieszkańców, ale również przywraca temu miejscu jego lokalny charakter. W dalekim sąsiedztwie znajduje się drugi staw oraz ruiny pałacu.
10: Same ruiny pałacu ze względu bezpieczeństwa pozostałyby ogrodzone i niedostępne dla zwiedzających. Jednak całe otoczenie mogłoby odzyskać dawny urok i stać się kolejną wizytówką Siedlec. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: W Zgorzelcu trwa rewitalizacja terenu wokół Miejskiego Domu Kultury. Prace budowlane, dzięki którym otoczenie tej najbardziej reprezentacyjnej budowli miasta zyska nowy wygląd, to część projektu dofinansowanego przez Unię Europejską. Realizujemy go wspólnie z Görlitz, podkreśla Renata Burdosz z Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
13: Zrewitalizowane zostaną tereny parkowe, które są położone wzdłuż Nysy Łużyckiej, w tym Winne Wzgórze, które już zostało przebudowane. W czerwcu mieliśmy otwarcie nowego placu zabaw, to jest ten teren obok browaru przy kolejce parkowej. Projekt, podobnie jak przed kilkoma laty Park Mostów 1, obejmuje liczne wydarzenia kulturalne. To są warsztaty, to są koncerty plenerowe, kino letnie, popularne bardzo w Zgorzelcu prowadzenia z przewodnikiem.
5: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojem.
4: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Muzyczne radio. To jest Muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Będzie ochrona dla oszukanych w programie Czyste Powietrze. Etna nadal paraliżuje lotnisko na Sycylii w Katanii. Powiemy też, gdzie najlepiej oglądać dzisiejsze zaćmienie słońca. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ponad 280 milionów złotych. Tyle wynoszą nieprawidłowości, które ma naprawić ustawa o pomocy beneficjentom czystego powietrza. Rząd chce, by to państwo wzięło na siebie ciężar finansowy dochodzenia pieniędzy od nieuczciwych pośredników. Chodzi o sytuację, w której zaliczka na przykład na wymianę pieca trafiła do nieuczciwego przedsiębiorcy, który znikał z pieniędzmi i nie wykonał pracy. Dotację musiał wówczas spłacić właściciel domu, mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
3: Spłata zobowiązań będzie przechodziła, obowiązek tej spłaty zobowiązań z beneficjenta programu Czyste Powietrze na nieuczciwego wykonawcy, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
2: Ministerstwo szacuje, że problem dotyczy około 8 tysięcy oszukanych rodzin. Nowe rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zacznie dziś obowiązywać w Unii Europejskiej. Chodzi o przepisy dotyczące tzw. wiecznych chemikaliów w opakowaniach na żywność, które praktycznie nie ulegają rozkładowi w środowisku naturalnym. Zakazane będzie wprowadzenie do obrotu opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w których limity substancji będą przekroczone. Jeszcze do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii na Sycylii. Na miejscu utknęło około 200 polskich turystów. Wszystko z powodu przedłużającej się aktywności wulkanu Etna. W powietrzu unosi się pył wulkaniczny, który uniemożliwia kursowanie samolotów. W takich sytuacjach przewoźnicy są zobowiązani do wsparcia pasażerów, mówi analityk Polityki Insight Dominik Sipiński.
4: W przypadku, jeśli utrudnienia trwają więcej niż jeden dzień, czy obejmują noc po prostu, to linie lotnicze muszą zapewnić zakwaterowanie na tak długo, jak trwają utrudnienia, tak długo, dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś lotu zastępczego.
2: Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewieźć pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany. Pia Skrzyszowska została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka w Birmingham przegrała jedynie z Holenderką Nadine Visser. Na metę obie zawodniczki wpadły praktycznie jednocześnie, a złoto i srebro przyznano na podstawie dokładnego oglądania zdjęcia z fotofiniszu. To będzie niezwykły wieczór na niebie. Już dziś, krótko po 19:00, księżyc zasłoni tarczę słońca. Całkowite zaćmienie będzie można podziwiać w Hiszpanii i na Islandii. Z kolei w Polsce obejrzymy zaćmienie częściowe. Do jego obserwacji trzeba jednak wybrać odpowiednią lokalizację, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Słońce będzie bardzo nisko nad horyzontem, około 7 stopni nad horyzontem, dlatego obserwacje należy przeprowadzać w takich miejscach, gdzie jest widoczny horyzont. Jeśli będziemy gdzieś w mieście, w parku, nie wiem, lesie, no to oczywiście słońca nie będzie widać. Najlepsze są wysokie budynki, może góry.
2: Na zaćmienie słońca nie można też patrzeć bezpośrednio. Najlepsze do jego obserwacji są okulary ze specjalną folią chroniącą oczy przed światłem.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: Poranek zaczynamy od informacji z dróg. No i ten poranek na Dolnym Śląsku zaczynamy spokojnie na czwórce od Zgorzelca przez Legnicę do Wrocławia i w drugą stronę nie ma potwierdzonych wypadków ani blokad. W rejonie Legnickiego Pola sama autostrada jest przejezdna. Dalej przez Wądroże Wielkie, Udanin, Kostomoty i Kąty Wrocławskie również bez większych zatorów. Przy węźle Wrocław Południe radiowe mapy pokazują jedynie krótkie spowolnienie na AOW jednej z łącznic, a czwórka przez Karwiany w stronę Opola bez poważniejszych problemów. Dolnośląskie odcinki S3 i S5 są przejezdne. Podobnie jest ósemka z Wrocławia do Oleśnicy. Jeżeli wybieracie się dziś na przykład o poranku nad morze, a fajny czas chyba akurat na taki wypad, no to na początku A6 w Szczecinie po zderzeniu dwóch samochodów obowiązuje ruch wahadłowy. Drogowcy przewidują zakończenie utrudnień za kilkadziesiąt minut. S3 do Szczecina, S5 do Poznania, S8 w stronę Łodzi oraz Warszawy bez nowych dużych zdarzeń. O poranku same przeloty.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Jedziemy bezpiecznie wspólnie i otwieramy nasze środowe poranne spotkanie. Prawie 5 minut po godzinie 6. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. Muzyczne radio Lato o poranku już z wami, już w towarzystwie fenomenalnej muzyki. To możemy obiecać. Budzimy wspólnie, sprawdzamy, co dzieje się w regionie, sprawdzamy, co dzieje się w pogodzie i na drogach. Tego możecie być pewni o poranku z nami. Jump, J Balvin, ale się działo na Mistrzostwach Świata z tym nagraniem.

0: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla

0: Karcem w Muzycznym Radiu o poranku, 15 minut po godzinie 6 i bez końca grać będziemy ten utwór, na przykład na liście top30.pl. W każdą sobotę was pięknie zapraszamy. Słów teraz kilka o tym, co w naszej kartce z kalendarza.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: 12 dzień sierpnia, 141 dni do końca roku. Dziś Międzynarodowy Dzień Młodzieży, święto ONZ. Imieniny obchodzą Julian, Lech i Wiktoria. O tym znaczeniu imion i o tym, kto dziś urodzony i jakie tam cechy charakteru ma z racji tego, że urodził się 12 sierpnia, mówić będziemy za kilkanaście minut. Zresztą tradycyjnie, jak zawsze, przed horoskopem. Wschód słońca dzisiaj 5:38, zachód słońca 20:26. Dzisiaj dzień jest krótszy od najdłuższego, uwaga, o godzinę i 44 minuty. A jeśli chodzi o wydarzenia w Polsce, te muzyczne na przykład, no to 12 sierpnia w 1997 roku po raz pierwszy wystąpiła w Polsce grupa U2 na warszawskim Służewcu podczas trasy Pop Mart. Myślę, że dzisiaj jeszcze o poranku będziemy mogli coś z całej trasy Pop Mart ciekawego wam zagrać. Jeśli chodzi o urodzonych w 1963, właśnie 12 sierpnia urodził się Robert Makłowicz, dziennikarz, publicysta, autor znanego programu kulinarnego i generalnie jest niesamowicie znaną osobą i chyba nie ma nikogo, kto nie kojarzy Roberta Makłowicza. Krzysztof Zawadzki dzisiaj również obchodził urodziny, polski aktor urodzony w 1970 roku. Sprawdźmy kalendarium z regionu.
2: Kalendarium regionu.
0: 12 sierpnia w 1427 roku rozpoczyna się oblężenie Jeleniej Góry przez wojska czeskich husytów. Mimo kilkudniowych walk miasto zdołało się obronić. Spłonęły tylko przedmieścia poza murami obronnymi. W 1800 roku do księgi gości Schroniszka na Śnieżce wpisał się John Adams, późniejszy piąty prezydent USA. 12 sierpnia, ale w roku 1958 reżyser Kazimierz Kutz rozpoczyna zdjęcia do filmu Krzyż Walecznych w Lubomierzu. Jest to pierwsza produkcja filmowa kręcona w tym mieście.
2: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
3: My name is Alpha and you're listening to Muzyczne Radio Daily.

0: znany i lubiany chyba na całym świecie. Dobrze myślę, Alvaro Soler i Florida z nagraniem La Cintura o poranku 23 minuty po godzinie 6. Nie może być inaczej, po takie wakacyjne, po takie słoneczne dźwięki sięgamy oczywiście już od porannych godzin i do pierwszej kawy, smacznej kawusi wam życzymy i do tej pierwszej kawy oczywiście polecamy się również z polskimi nagraniami, takimi jak teraz Kamil Bednarek. Rób tak, żeby cię cieszyło.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: Klasyczne radio. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: 6.30 punktualnie spoglądamy na prognozę pogody. Teraz w Jeleniej Górze i w okolicach około 7 stopni. Dzisiaj maksymalnie 22-23, może 24 i 25, jeśli chodzi o Wrocław i okolice Wrocławia. Kolejny słoneczny i bardzo upalny dzień przed nami. Do końca tygodnia w zasadzie prognozowane są wysokie wartości na termometrach i duża ilość słońca.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Czas na raport regionalny poranny przedstawi Beata Nowicka.
3: Afera powodziowa w Jeleniej Górze. Ponad 4,5 miliona złotych z funduszy pomocowych trafiło do bliskich wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Święto Wojska Polskiego w Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze.
4: Udostępniane zostaną wnętrza pojazdów znajdujących się na wystawie. Dostępna będzie również przejażdżka zabytkowym wojskowym samochodem Munga.
3: W Świdnicy przebudują ważne rondo.
5: Niemożliwy będzie wjazd na to rondo od ulicy Łukasińskiego i od ulicy Pobożnego.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
3: Prokuratura i CBA badają sprawę wyprowadzenia ponad 4,5 miliona złotych z funduszy powodziowych w Jeleniej Górze. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że gigantyczne dotacje przeznaczone dla ofiar kataklizmu z 2024 roku trafiły do męża i sąsiadów wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anny Koniczyńskiej. Choć ich nieruchomości stoją bezpiecznie na wzniesieniu i nie ucierpiały w powodzi, przyznano im miliony na likwidację fikcyjnych szkód. Jak wynika ze śledztwa dziennikarzy Wirtualnej Polski, w dokumentach wpisano m.in. pęknięte kafelki na tarasie i rysy na balkonie pierwszego piętra. Anna Koniczyńska została natychmiast zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej, a partia żąda jej dymisji. Opozycja prowadzi w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego kontrolę poselską, podkreślając, że podczas gdy miliony płynęły do bliskich władzy, setki realnie poszkodowanych przedsiębiorców z regionu wciąż nie otrzymało pomocy. Tymczasem agencja w oficjalnym komunikacie zasłania się procedurami formalnymi i czeka na wyniki kontroli. Wtedy i my powrócimy do tego tematu.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Teraz Świdnica, gdzie ze sporymi kłopotami muszą się liczyć pracownicy dojeżdżający do świdnickiej strefy przemysłowej. Na osiedlu Zawiszów przebudowywane będzie ważne rondo. Więcej w materiale Jacka Zycha.
6: Tak, mowa o skrzyżowaniu ulicy Henryka Pobożnego, Łukasińskiego i Kazimierza Wielkiego. Istniejące tam rondo wymaga, zdaniem urzędników, remontu, a to jedno z newralgicznych skrzyżowań prowadzących właśnie w stronę zakładów z świdnickiej strefy przemysłowej.
5: Zmiany w organizacji ruchu obejmą tutaj zarówno kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Jeżeli chodzi o organizację ruchu na tym rondzie, niemożliwy będzie wjazd na to rondo od ulicy Łukasińskiego i od ulicy Pobożnego. Odcinek ulicy Łukasińskiego od ronda do wjazdu w drogę krajową 35 będzie dwukierunkowy na ten czas, a wjazd z tej ulicy będzie się odbywał dotychczasowym zjazdem przez ulicę Odnowiciela.
6: Wyjaśnia tę dość skomplikowaną organizację ruchu Magdalena Dzwonkowska ze Świdnickiego Urzędu Miasta. Zmianie ulegną też linie komunikacji miejskiej. Kilka przystanków zostanie też tymczasowo przeniesionych w inne miejsca.
5: Dokładnie jak te autobusy będą kursowały, czyli linie 3, 6, 9, linie 2, 4 i 5 oraz linie 7, 13 i 14 mogą Państwo się zapoznać z tym na stronie MPK, na stronie Urzędu Miejskiego. Nowe rozkłady i te informacje wywieszone są również na przystankach autobusowych.
6: Urzędnicy zapewniają jednak, że dojazd komunikacyjny do strefy przemysłowej pozostanie zachowany. Remont ronda to część większej akcji remontu ulic na Zawiszowie, która rozpoczęła się już kilka dni temu. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Utrudnienia potrwają do końca sierpnia. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Interesująco zapowiada się Święto Wojska Polskiego w Muzeum Historii i Militariów w Wieleniej Górze. W najbliższą sobotę odwiedzający naszą placówkę będą mogli obejrzeć tematyczne wystawy, m.in. Wojnę Szpiegów i wziąć udział w atrakcyjnych warsztatach i konkursach, mówi dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Wieleniej Górze Julita Zaprucka.
4: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na liczne atrakcje w Muzeum Historii i Militariów. Udostępniane zostaną wnętrza pojazdów znajdujących się na wystawie. Dostępna będzie również przejażdżka zabytkowym wojskowym samochodem Munga. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących szyfrowania tajnych wiadomości. W tym dniu zaplanowane są także wykłady o polskiej maszynie szyfrującej Dudek. Kolejny wykład o polskim superszpiegu z lat 40. i 50. XX wieku działającym w okolicach Jeleniej Góry. Ponadto we współpracy z Łużyckim Towarzystwem Historycznym Zamku Czocha wystawa tymczasowa uzbrojenia od szabli do karabinu oraz wystawa umundurowania żołnierza polskiego. A dla wielbicieli serialu Cztery Pancerni i Pies przygotowany zostanie specjalny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Serdecznie zapraszamy.
3: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Hello Poland. We are SNC and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne radio.
9: Dzień dobry wszystkim.

0: Dom Rozu i nagranie zatytułowane Nie ma miejsca jak dom w muzycznym Radiu Kwadrans. Do godziny 7 polecamy się o poranku i za moment spoglądać będziemy w gwiazdy.
1: Poranek z muzycznym radiem.

0: wakacyjnych nagrań u nas nie brakuje. Debauza teraz z utworem I Wanna. 10 minut do godziny 7 spoglądamy w gwiazdy.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany mogą poczuć się bezpiecznie i stabilnie. Ostatnie problemy zostaną póki co zażegnane. Byki, ktoś może się zwrócić z trudnym pytaniem. Niełatwo będzie wybrnąć z dziwnej sytuacji. Bliźnięta, dobry dzień na wyjazdy lub życie towarzyskie. Możliwe letnie porywy serca. Raki, czekają liczne zajęcia. Dziś nie ma co liczyć na odpoczynek, byle do długiego weekendu. Lwy, czeka sporo miłych sytuacji i pozytywnych relacji z otoczeniem w pracy lub w domu. Panny częściowo przeznaczą dzień na życie rodzinne. Warto zmienić się do kogoś nastawienie. Wagi spędzą dzień spokojnie, ale niestandardowe zachowanie sprawi komuś dużą przyjemność. Skorpiony będą obdarzone energią i siłą. Bardzo dobry dzień na stanowcze kroki i odpowiedzi. Strzelcy, teraz czeka towarzyski dzień sprzyjający wspólnym planom na świąteczny weekend. Koziorożce wykażą więcej inicjatywy. Można podpisywać umowy, ale wcześniej je czytać. Wodniki, czas się mobilizować. W stałych relacjach może być burzliwie, ale konstruktywnie. Ryby mogą liczyć na zodiakalną pannę. Sprawy osobiste podążą w pozytywnym kierunku. A dziś mamy środę, 12 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Julian, oszczędny i towarzyski. Lech, odważny, sprytny, o zmiennym charakterze. A Wiktoria jest wszechstronna, stała w przekonaniach. Osoby urodzone 12 sierpnia są wesołe i pewne siebie, mają poczucie humoru i łatwo zdobywają sympatię ludzi. Lubią zabawy i nowe przedsięwzięcia, mają talent przywódczy i potrafią zainspirować innych do działania. Prędko się jednak nudzą i brak im wytrwałości. W miłości są namiętne i bardzo zaborcze. Szczęśliwa cyfra 2, kamień szlachetny, granat, a sprzyjający znak zodiaku na dziś to baran.
2: Muzyczne radio.
3: Dzień dobry wszystkim.

0: Gypsy Go For Money, ostatni dzień lata, ostatnie minuty godziny 6:00 dzisiaj. Za chwilę wiadomości, wracamy dosłownie za moment.
1: Reklama. Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Siódma.
3: Czas na wiadomości.
4: Afera z pomocą dla powodzian. Stanowisko straciła wiceszefowa Karkonoskiej Agencji. Sanepid potwierdził salmonellę u kuracjuszy w Międzywodziu. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie czterolatki. Marcin Krzemiński. Afera z pomocą dla powodzian. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska została odwołana ze stanowiska. Jak informowała Wirtualna Polska, w sumie 4,5 miliona złotych wsparcia po powodzi miało trafić do firm sąsiadów oraz męża Konieczyńskiej. Sama zainteresowana mówi, że to medialny atak oraz że nie ma sobie nic do zarzucenia. Premier Donald Tusk zapowiedział wypalanie gorącym żelazem wszystkich nieprawidłowości.
5: Dla mnie najważniejsze jest, aby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
4: Anna Konieczyńska czeka teraz na decyzję Sądu Koleżeńskiego, czy wykluczy ją z Koalicji Obywatelskiej. Sprawę nieprawidłowości przy rozdzielaniu wsparcia bada już prokuratura i CBA. Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Badania wykazały też rotawirusy. Od weekendu nowych chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Kuracjusze z bólami brzucha, osłabieniem i biegunką zgłaszali się od 2 do 5 sierpnia. Służby ustalają źródło zakażenia. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Rzecznik rządu przekonuje, że analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen. No, możliwości przywrócenia rozwiązania obniżającego ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że dzisiejsze częściowe zaćmienie słońca nie zmienia zasad udostępniania szlaków. Wędrówki są możliwe tylko od świtu do zmierzchu. Osoby chcące podziwiać zjawisko, które rozpocznie się po 19:00, powinny wybrać miejsce poza granicami parku, na przykład jedno z widokowych wzgórz w Zakopanem lub okolicach. Prawie 50 pociągów PKP Intercity pojedzie z dodatkowymi wagonami w długi weekend, a to z powodu spodziewanej dużej frekwencji. W podwójnej trakcji pojadą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
6: Są to głównie trasy Warszawa-Wybrzeże, południe kraju Wybrzeże i w odwrotnych relacjach, czyli Wybrzeże-Zakopane-Kraków-Krynica.
4: Do pociągów dołączone zostanie ponad 180 wagonów. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie czterolatki. W niedzielę czterej mężczyźni złapali w koc dziewczynkę, która wypadła z balkonu bloku. Teraz otrzymali listy gratulacyjne i upominki od samorządowców. Nie znali się wcześniej, a mimo to wykazali się wzorową współpracą i uratowali życie dziecka, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
7: My jako samorząd miasta dziękujemy im za ten heroiczny czyn.
4: Władze miasta zabiegają też o to, żeby bohaterscy mieszkańcy Łomży zostali odznaczeni medalami przez prezydenta Karola Nawrockiego.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Jedziemy wspólnie, jedziemy bezpiecznie. Zaczynamy od A4 z Wrocławia w stronę granicy przy węźle Wrocław Południe. Wolniej jedzie się główną jezdnią AOW oraz łącznicą prowadzącą na autostradę. Dalej przez Karwiany, Kąty Wrocławskie, Kostomoty i Udanin bez potwierdzonych zdarzeń. Sprawnie jedzie się również w rejonie Legnickiego Pola i Legnicy. Radiowe mapy pokazują natomiast spowolnienie dopiero przy granicy w Jędrzychowicach. Jadąc do Niemiec, przygotujcie się tam na wolniejszy przejazd. W przeciwną stronę, od Zgorzelca do Wrocławia, czwórka bez większych zatorów. Na S3, S5 i S8 w regionie nie ma nowych wypadków ani blokad. S8 do Leśnicy jest przejezdna, dalej S5 do Poznania, S8 w stronę Łodzi bez poważniejszych problemów. Na końcu trasy, na przykład nad morze, pozostaje utrudnienie na początku A6 w okolicach Szczecina. Tam w nocy doszło do zdarzenia dwóch pojazdów i być może utrudnienia jeszcze przez moment będą tam trwały, choć podany termin zakończenia podany przez GDDK i ja już minął. Mamy informacje i widzimy na naszych mapach, że te utrudnienia, jak wspomniałem, mogą jeszcze przez chwilę potrwać.
8: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
5: Najlepszy wojownik to Cezaro.
6: Jaki wojownik?
5: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
6: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
5: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, przężycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
6: Dlaczego?
5: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
6: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
7: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Cezaro!
8: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Już czas ruszyć wspólną podróż małe i duże mobile. Witajcie. Dzisiaj w programie nowe logo policji trafi na radiowozy i pas rozbiegowy. Pasy włączania się do ruchu, wciąż sprawiające wielu kierowcom kłopoty. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Auto Radio.
1: Od 1 października tego roku zacznie obowiązywać nowe logo, które stopniowo będzie pojawiać się na radiowozach, budynkach komend i wyposażeniu funkcjonariuszy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia właśnie ustanawiającego nowy oficjalny znak graficzny policji. Symbol przedstawia srebrną, ośmiopromienną gwiazdę, przez który środek przebiega granatowa wstęga z białym napisem Policja. Nowe logo będzie wykorzystywane m.in. na radiowozach. Nie oznacza to jednak natychmiastowe wymiany wszystkich oznaczeń. Przewidziano aż 10-letni okres przejściowy. Teraz pasy do włączania się do ruchu wciąż sprawiające kierowcom problemy.
0: Aktualne przepisy.
1: Takie pasy są zawsze na autostradach i popularnych eskach i często nazywane są pasami rozbiegowymi i raczej tutaj nie sprawiają kierowcom problemów, chociaż oczywiście trzeba wzmóc czujność, kiedy z dużą prędkością chcemy włączyć się z takiego pasa do normalnego ruchu, na przykład na autostradzie. Gorzej bywa, jeśli takie pasy znajdują się w mieście. Tu kierowcy stosują swoje zasady, które często nie mają nic wspólnego z prawem o ruchu drogowym. Bardzo częstym zjawiskiem jest wpychanie się, mówiąc kolokwialnie, przed auto jadące pasem głównym, zmuszając go do hamowania. Ale są też inne figury, na przykład kierowca jadący pasem głównym, widząc jeden samochód na pasie włączającym, zwalnia lub zatrzymuje się, aby wpuścić go przed siebie. Niestety nie bierze pod uwagę sytuacji za swoim samochodem, a tam sznurek aut, które muszą gwałtownie hamować. A co się stanie, jak nie wyhamują? No wiadomo, blacharze będą się cieszyć. Inny aspekt takiego zachowania, pasy włączające często znajdują się tuż za skrzyżowaniami. Zwolnienie lub zatrzymanie auta powoduje, że samochody z tyłu mogą nie mieć szansy przejechać przez właśnie krzyżówkę i na nim, na tymże skrzyżowaniu zostać. Co w konsekwencji uniemożliwi przejazd innym samochodom i tak powstaje korek. Pseudo uprzejmość dla jednego auta powoduje dyskomfort dla kilku, kilkunastu innych, nie mogących płynnie kontynuować jazdy.
0: Porady ekspertów.
1: Na koniec przypomnę, pas włączania się do ruchu to specjalny odcinek jezdni służący do bezpiecznego wjazdu na drogę główną, służy do stopniowego zwiększania prędkości i dopasowania jej do ruchu na drodze. Kierowca korzystający z tego pasa musi zachować szczególną ostrożność, ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym już główną drogą. Auta znajdujące się na niej mają pierwszeństwo przed wjeżdżającym. Kierujący poruszający się po pasie rozbiegowym mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom, nawet wtedy, jeśli oznaczałoby to znaczne zmniejszenie prędkości lub zatrzymanie się. Nie obowiązuje tu zasada prawej ręki. Przy włączaniu się do ruchu z pasa rozbiegowego nie obowiązują przepisy o jeździe na suwak. Taka pseudouprzejmość może kierowcę sporo kosztować, ponieważ przepisy stanowią jasno. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 zł. Arek Włodarski, dziękuję. Tym cytatem kończymy dzisiejszy program. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Grzegorz Chyży. Słuchacie muzycznego radia.

0: Król nocy Grzegorz Hyży. No, królem nocy to by każdy chciał być, a gorzej być królem poranka, prawda? 20 minut po godzinie 7, jeśli ktoś z was jest królem poranka i nie ma z tym absolutnie żadnego problemu, że o godzinie 6 czy 7 szybciutko wstaje po jednym budziku. Są podobno tacy ludzie na świecie, naprawdę, którzy po jednym budziku wstają. Albo to tylko być może legendy, jak z Duchem Gór, nie wiem. Natomiast jeśli tacy jesteście, z pozdrowieniami dla was, szukamy króla poranka, który bez problemu potrafi tak wcześnie wstawać. 22 minuty po 7 teraz w Muzycznym Radiu.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Disco Bambino i Nile Rodgers, teraz Dancing Without You.

0: Jedna z naszych najnowszych propozycji, którą polecamy wam każdego dnia w muzycznym radiu Dancing Without, jak wspomniałem, Disco Bambino i Nile Rodgers i Sophie Ellis Bextor jeszcze, a królowa poranka właśnie odnaleziona. Dziśka dała nam znać, że codziennie wstaje, słuchajcie, po pierwszym budziku o godzinie 4:30 i najwięcej energii ma aż do godziny 10:00. Dziśka, bardzo mocno cię pozdrawiamy, ściskamy i w ogóle to zazdrościmy, bo gdybym ja wstawał o 4:30, to energii miałbym, nie wiem, do 4:35 najwyżej.
1: Poranek z muzycznym radiem.

0: Kasia Sienkiewicz odprowadza nas do raportu regionalnego. To nie o mnie, najnowsza piosenka, polska piosenka, którą wam bardzo mocno w muzycznym radiu polecać będziemy. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Nowość w Nachoru, resort Rokietnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokietnice nad Jizerą.
3: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przylot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: Minęła 7.30, oddychamy zdrowo na Dolnym Śląsku, a jeśli chodzi o termometry, 10 stopni pokazują teraz dzisiaj temperatura maksymalna w okolicach 23-24 stopni. Słonecznie i pogodnie będzie do końca tygodnia, no i tutaj z każdym kolejnym dniem coraz cieplej, bo końcem tygodnia w sobotę w okolicach nawet 32 stopni, więc te 2-3 stopnie każdego dnia więcej na termometrach powinniśmy zobaczyć. Poza tym, jak wspomniałem, bez deszczu, bez opadów, wiatr również nie będzie nam psuł, mam nadzieję, że planów, które już macie, no bo to już dzisiaj przecież środa.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: A to już raport regionalny przedstawiania Tarkota.
6: Dzień dobry. Na początek afera wokół Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze. Przypomnijmy, dotyczy podejrzenia wyłudzenia około 4,5 miliona złotych z rządowego programu pożyczek pomocowych dla przedsiębiorców poszkodowanych w powodzi z września 2024 roku. Z ustaleń dziennikarskich śledztwa Wirtualnej Polski wynika, że środki te miały trafić do osób powiązanych z ówczesną wiceprezeską agencji i lokalną działaczką Koalicji Obywatelskiej Anną Konieczyńską, mimo braku dowodów na zalanie ich nieruchomości. Sprawę badają obecnie Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Wczoraj po dwugodzinnym posiedzeniu Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego podjęła uchwałę o odwołaniu pani Anny Konieczyńskiej z funkcji wiceprezes zarządu spółki Karesa. Wcześniej została zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Z odwołaną wiceprezes rozmawiał nasz reporter Andrzej Pawlukiewicz.
7: Została pani odwołana?
8: Tak, zostałam odwołana.
7: Czy uważa pani, że wydano wyrok jeszcze przed posiedzeniem sądu? Czy to tak wygląda z pani perspektywy?
8: Tak, ja myślę, że to jest typowo polityczna nagonka. Taka medialna ustawka trochę. Zresztą wiecie panowie wszyscy sami, bo widzicie, co się dzieje na portalach internetowych, w telewizjach, na Facebookach.
7: Czyli nie ma pani sobie nic do zarzucenia?
8: Nie.
7: Podobno to te pieniądze należą wam się, te 200 tysięcy?
8: Były szkody, tak, takie właśnie. Okay. Jeśli był tak złożony wniosek, to na pewno takie były. I ja nie mam sobie naprawdę nic do zarzucenia.
7: Co teraz z panią będzie? W sensie
8: nie wiem.
7: Wykluczona z partii, zwolniona z pracy?
8: Jeszcze nie wiemy, czy wykluczona, dopiero za tydzień.
7: Zawieszona.
8: Na razie jestem zawieszona. Pewnie będę wykluczona. Wszystko zależy, jakie decyzje już zapadły, czy się zmienią, czy się nie zmienią.
7: Kto miałby się uwziąć, że tak powiem, na panią i doprowadzić do tego materiału, do publikacji?
8: Nie wiem, to tak wygląda na zorganizowaną grupę, prawda? Sami to pewnie panowie dostrzegacie. Tak? Te same notatki, te same treści, te same hasła, 4,5 miliona.
7: Wszyscy mówią, że nie byliście tam zalani. Byliście czy nie? Trzeba wyjaśnić tą sprawę.
8: No ja nie wiem dlaczego, co znaczy byliśmy zalani, czy nie byliśmy i na jakiej podstawie. Znaczy ja tak jak mówię, chciałabym to sobie zostawić, ponieważ to uderza we mnie bezpośrednio i wybaczcie panowie, ale nie będę tutaj się stać i tłumaczyć, bo nie mam podstaw do tego. Jeśli ktoś uważa, że nie, są odpowiednie organa, można złożyć stosowne doniesienie. I już.
1: Nie było wody.
8: No jeżeli pan tak twierdzi.
1: Nie ja tak twierdzę, tylko tak twierdzą mapy, no tak twierdzą zdjęcia, tak twierdzą dowody. Z drugiej strony mamy panią rozkładającą ręce.
8: No bo, wie pan co, no bo to jest jakby decyzja tak samo opinii publicznej i niech wierzy w to, co chce. Ja wiem, jak było, wiem, co było.
5: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Teraz Wałbrzych, gdzie trzy firmy są zainteresowane dokończeniem remontu i przebudowy stadionu Górnika Wałbrzych na Nowym Mieście. Więcej szczegółów z ich sprawy zna Jacek Zych.
9: Tak, dzień dobry. Te trzy oferty to odpowiedź na przetarg ogłoszony przez gminę po tym, jak w kwietniu tego roku zerwano umowę z dotychczasowym wykonawcą. Z 9 firm, z jakimi gmina prowadziła rozmowy, chęć dokończenia inwestycji wyraziły 3.
10: Dzisiaj był termin otwarcia przesuwany, bo było mnóstwo pytań. No i mamy 3 oferty. Nie chcę tutaj mówić jeszcze o kwotach, bo musimy sprawdzać, czy oferty są ważne, w sensie, czy są nie mają błędów.
9: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. Przed nowym wykonawcą nie tylko perspektywa dokończenia już rozpoczętej przez poprzedników budowy, ale także wzięcia odpowiedzialności za to, co już zostało zrobione. Warunki dofinansowania, jakie miasto na ten cel dostało, wymagają kilkuletniej gwarancji nie od podwykonawców poszczególnych prac, ale od jednego generalnego wykonawcy, a to ponad 75% już wykonanych prac.
11: No jest kwestia największa do wykonania odbudowy bieżni wraz z bieżnią docelową, boiska, dokończenia zaplecza socjalnego, kwestia oczywiście chodników, dojść i parkingów, bo to tak naprawdę zostało, więc każdy element wykonywany przez następnego generalnego wykonawcę powinien być widoczny, powinien dawać już efekty wizualne, a nie będą to tak jak do tej pory, głównie prace ziemne, instalacyjne, elektryczne czy sanitarne.
9: A to zastępca prezydenta Wałbrzycha, Kacper Nogajczyk. Remont zabytkowego stadionu Górnika Wałbrzych kosztuje dziś już ponad 65 milionów złotych. Za te pieniądze powstanie nieco większy od standardowego Orlika obiekt, a na nim 6-torowa bieżnia lekkoatletyczna i boisko piłkarskie dostosowane do wymogów maksymalnie 3. ligi. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Historia miejskich parków, dawne przeprawy przez Nysę Łużycką, przyroda Europa Miasta oraz gospodarcza tradycja pogranicza to tematy bezpłatnych spacerów z przewodnikiem, które odbędą się w sierpniu i wrześniu w Zgorzelcu i Garlic. Pierwszą wycieczkę zaplanowano na 15 sierpnia. Zapisy już trwają, mówi Renata Burtosz z Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
12: Zapisy na pierwsze wyjście rozpoczęły się kilka dni temu. Warto jednak spróbować, bo może jeszcze są wolne miejsca. Ten spacer będzie trwał 2 godziny. Jego temat to początek i koniec ogrodów mieszczańskich w Garnic. Uczestników poprowadzi Łukasz Borowczak z Muzeum Łużyckiego. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 17 przy moście Jana Pawła II po niemieckiej stronie mostu. Tam się spotykamy i ruszamy z Łukaszem w miasto. Kolejny spacer już 22 sierpnia, czyli tydzień później. Podczas wycieczki zatytułowanej Zielone Serce Miasta uczestnicy będą poznawać historię zgorzeleckich terenów zielonych. Dowiedzą się też, jak na przestrzeni wieków wykorzystywano brzegi Nysy Łużyckiej. Wszystkie spacery są bezpłatne, natomiast ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy, a informacje o zapisach na kolejne wycieczki będą publikowane na stronie internetowej Zgorzeleckiej www.zgorzelec.eu oraz w miejskich mediach społecznościowych.
6: Kolejne spacery z przewodnikiem w ramach projektu Park Mostów 2 zaplanowano na 6, 11 oraz 13 września. Z kolei nasz kolejny raport regionalny zaplanowany jest już za niespełna godzinę, zatem usłyszymy się ponownie o 8.30. Zapraszam.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hi, I'm Olivia Adams and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music. All my feelings.

0: sama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
2: Sołtys Wsimilików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milkowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milkowa.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: Szagi w Muzycznym Radiu, 10 minut do godziny 8, czas na portfel.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Dziś dzień pracoholika. Według badań firmy Payback świętować go może co piąty zatrudniony. Taki właśnie odsetek Polaków uważa się za uzależnionych od pracy. Faktycznie może być ich jednak więcej. Aż połowa ankietowanych przyznaje, że co najmniej kilka razy w miesiącu wykonuje obowiązki służbowe poza standardowym czasem pracy. 23% robi to codziennie lub kilka razy w tygodniu. Jednocześnie jednak 2/3 Polaków uważa, że zachowuje dobrą równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Psychiczne obciążenie pracą dużo mocniej odczuwają kobiety niż mężczyźni. Łatwiej być pracoholikiem, gdy w pracy jest przyjemnie. Ostatnie kontrole PIP pokazują jednak, że nie wszyscy pracodawcy stają na wysokości zadania. Od początku lata do 7 sierpnia do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ponad 300 skarg na ekstremalne warunki pracy związane z upałami. Zatrudnieni skarżyli się na wysokie temperatury, duchotę czy brak wody. Według inspektorów wiele osób było zmuszonych pracować przy 30 stopniach. Kontrole zwykle jednak kończyły się pouczeniami i apelami, bo przepisy dotyczące maksymalnych temperatur jeszcze w Polsce nie obowiązują. Wejdą w życie dopiero za pół roku. Zgodnie z nimi pracę trzeba będzie przerywać, jeśli temperatura w pomieszczeniu sięgnie 35 stopni. Właściciele hoteli i pensjonatów mają coraz większy problem. Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce rośnie szybciej niż wreszcie Unii Europejskiej. Eurostat podał właśnie, że w ubiegłym roku nad Wisłą dokonano prawie 44 milionów 400 tysięcy rezerwacji za pośrednictwem najpopularniejszych platform internetowych. To niemal trzykrotnie więcej niż w roku 2018. Pod względem liczby noclegów wyprzedziliśmy m.in. Chorwację czy Austrię. Właściciele wynajmowanych mieszkań mają żniwa, klientów tracą tradycyjne hotele. Pojawienie się turystów w kamienicach czy blokach nie zawsze też podoba się sąsiadom. Ustawa regulująca rynek ma być we wrześniu ponownie omawiana przez rząd.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie stabilnie, czyli w górę. Wczoraj nad kreską sesji zakończyły wszystkie najważniejsze indeksy. WIG20 zyskał 0,61% i ma 4049 punktów. Najlepiej radziły sobie spółki energetyczne, najsłabiej banki. Na rynku walutowym minimalnie drożej niż wczoraj. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,32 zł, za dolara 3,74 zł, za funta 5,06 zł. Frank szwajcarski w kantorach wyceniany jest na 4,61 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,85 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Staszka i zegar w muzycznym radiu. 4 minuty do godziny 8 na zegarach w naszej stacji dokładnie. A więc oznacza to, że zbliżamy się już do wiadomości z kraju i ze świata. Po godzinie 8 oczywiście kolejna część naszego porannego spotkania. My bardzo polecamy się na najbliższe godziny. Wracamy do Was tuż po wiadomościach z kraju i ze świata po 8. Za kilka minut także raport z dróg.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
5: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoolączna.pl.
6: Po reklamie.
5: Muzyczne.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
2: Coraz większy antyukraiński hejt w internecie. Łódź centrum serwisowym dla amerykańskich apaczy. Gdańskie zoo ma nowych, młodych lokatorów. To koty pustynne. Marcin Krzemiński. Rośnie antyukraińska fala w polskim internecie. W lipcu niemal co drugi wpis dotyczący Ukraińców miał wrogi lub negatywny wydźwięk. Wynika z danych Res Futura i Press Club Polska. Treści dostępne w internecie coraz częściej powielają antyukraińskie narracje zgodne z rosyjskim interesem, a znaczną część tworzą polscy użytkownicy. Szymon Kępka.
3: Wrogie treści to przede wszystkim krótkie, emocjonalne materiały publikowane na TikToku czy YouTubie. Obrona Ukraińców wygląda inaczej. Częściej przybiera formę pisemnych postów i komentarzy, którym trudniej przebić się przez algorytm. W lipcu najwięcej było o przemocy Ukraińców wobec Polaków i odwrotnie. Jest też wątek dotyczący wojny w Ukrainie. Michał Fedorowicz, Res Futura.
4: Nie rozmawiamy o wojnie na Ukrainie. Rozmawiamy tylko i wyłącznie o mniejszości i problemach relacji politycznych polsko-ukraińskich.
3: Mechanizm napędzania emocjonalnych treści przypomina mechanizm, który odegrał rolę przy Brexicie.
4: I to, co obserwowaliśmy w Brexicie, czyli jeżeli w jakikolwiek sposób źle ci się wiedzie w życiu, zwolnili cię z pracy, to winą tego, i na tym polega jakby skuteczność działań komunikacji antyukraińskiej, jest zramowanie, to znaczy za to winny jest Ukrainiec.
3: Jest też obserwacja, że komentarze i wpisy, które bronią Ukraińców w Polsce, niemal automatycznie oznaczają hejt i negatywne reakcje.
2: Resort Spraw Wewnętrznych chce przedłużyć o kolejne 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. Obecnie przepisy wygasają z końcem sierpnia. Zakaz przebywania na prawie 80-kilometrowym odcinku granicy miałby obowiązywać do końca listopada. Resort uzasadnia decyzję utrzymującym się zagrożeniem mimo wyraźnego spadku liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy. W PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni odbędzie się przed południem uroczysta ceremonia chrztu i nadania imienia ORP Wicher, pierwszej z trzech fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. W uroczystości wezmą udział prezydent, premier oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej RP. Łódź ma być centrum serwisowym dla amerykańskich śmigłowców Apache. Umowy w tej sprawie podpisały wczoraj Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i firma Boeing. Chodzi o 96 maszyn, które za 10 miliardów dolarów Polska kupiła od USA. Umowę zaczął negocjować jeszcze rząd PiS. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że to zmiana generacyjna i nawiązał do amerykańskich kinowych hitów z lat 80.
5: Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apachem.
2: Pierwsze kupione maszyny mają trafić do Polski za 2 lata, a wszystkie do 2032 roku. W gdańskim zoo na świat przyszło 6 pustynnych kotów. Gdański ogród jest jedynym w Polsce posiadającym ten gatunek w swojej kolekcji.
6: Są to przesłodkie kociaki, zamieszkują północną Afrykę, południowo-zachodnią i środkową Azję.
2: Mówi Katarzyna Szyrmer z gdańskiego zoo, w którym można już oglądać młode kotki.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
7: Jedziemy i meldujemy na Dolnym Śląsku poranek bez większych problemów. Autostradowa obwodnica Wrocławia jest aktualnie przejezdna. Radiowe mapy pokazują płynny ruch również przy węźle Wrocław Południe. A4 z Wrocławia w stronę granicy bez dużych utrudnień. Sprawnie jedziemy przez Karwiany, Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Udanin, Legnickie Pole i Legnice. Wolniej robi się dopiero przy granicy w Jędrzychowicach na jezdni prowadzącej do Niemiec. W przeciwnym kierunku od Zgorzelca do Wrocławia także bez większych zatorów. Piękny przelot. Na Dolnośląskiej Trójce od Legnicy przez Lubin i Polkowice nie ma nowych zdarzeń. S5 w stronę Poznania oraz S8 do Wrocławia. Z Wrocławia do Oleśnicy także jest przejezdna. Dalej jest trójka przez Zieloną Górę i Gorzów do Szczecina. S5 do Poznania oraz S8 przez Łódź do Warszawy. Bez nowych poważnych utrudnień zgłoszonych przez drogowców, zgłoszonych przez słuchaczy i zgłoszonych przez GDDK. I ja jedziemy płynnie. Nie, jedziemy, zatem słuchamy Muzycznego Radia, dajemy głośniej i mam nadzieję, że to się dziś ani w żadnym innym dniu nie zmieni.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Najnowsza piosenka Oliwii Sochy w muzycznym radiu o poranku. Rutyna. I nagranie, które, no umówmy się, wpada w ucho i od razu ta noga tańczy, oby nie ta prawa od gazu, żeby nie przyspieszać za bardzo i zbyt gwałtownie. Oliwię Sochę będziemy wam oczywiście w muzycznym radiu polecać. Piosenka, przypomnę, Rutyna, to już kwadrans po ósmej.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: 12 dzień sierpnia dzisiaj w kalendarzach. No to zerknijmy jeszcze do naszej kartki z kalendarza, bo właśnie 12 sierpnia, dokładnie 29 lat temu, czyli proszę nie liczyć, to był rok 1997, grupa U2 po raz pierwszy zagrała w Polsce koncert. No to przenieśmy się tak na chwilę w wyobraźni do Warszawy, Służewiec, około 70 tysięcy ludzi. Jeden z najbardziej wyczekiwanych koncertów tamtych lat, bo tak się właśnie mówi, że był to jeden z najbardziej wyczekiwanych koncertów lat 90. Był też tego wieczoru moment szczególny dla polskiej publiczności, ponieważ podczas nagrania New Year's Day pojawiły się odniesienia do Solidarności na ekranach. Pojawił się Lech Wałęsa. Zresztą sam utwór New Year's Day od lat mocno kojarzony jest właśnie z polską Solidarnością. Od tamtego wieczoru, jak wspomniałem, minęło 29 lat. Irlandzka czwórka zdążyła odwiedzić nasz kraj jeszcze dwa razy w 2005 i 2009. W tym roku, więc w sumie byli, jak wspomniałem, trzy razy. No i cały czas oczywiście z niecierpliwością czekamy na ten czwarty raz. Może w przyszłym roku, kto wie, duży znak zapytania na ten moment. No ale wracając do tego pierwszego warszawskiego koncertu, no to zaraz po piosence New Year's Day zabrzmiał utwór, który teraz wam zagramy. O poranku Pride, In the Name of Love i grupa U2, dajcie głośniej. Przypomnę, 29 lat temu, właśnie 12 sierpnia, pierwszy raz grupa U2 pojawiła się w Polsce na warszawskim Służewcu.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
3: 8.30 punktualnie na termometrach w okolicach 13 stopni, słonecznie i pogodnie, bardzo przyjemnie, 22-23 dzisiaj maksymalnie, jutro już 25, a nawet końcem tygodnia ponad 30. Każdy kolejny dzień to wzrost o kilka stopni na termometrach, słonecznie, pogodnie, przyjemnie, trzeba się cieszyć z tych słonecznych dni, bo są już tacy, którzy mówią, że nie pamiętają takiego czasu, że aż tak długo grzało, no to niech jeszcze grzeje. Oczywiście opady deszczu wiszą już w prognozach pogody tych długoterminowych, a dokładniej na przyszły tydzień. W tym tygodniu na szczęście bez opadów.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Czas na raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
5: Na początek przypominamy, Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołała w trybie natychmiastowym wiceprezes Annę Konieczyńską. To bezpośredni skutek śledztwa dziennikarskiego portalu Wirtualna Polska. Ujawniło ono, że blisko 4,5 miliona złotych z rządowego wsparcia dla powodzian trafiło do trzech podmiotów powiązanych z wiceprezeską agencji i lokalną polityczką Koalicji Obywatelskiej. Pożyczkę 200 tysięcy złotych otrzymał m.in. pensjonat męża urzędniczki, choć budynek według Straży Pożarnej i danych satelitarnych w ogóle nie został zalany. Kolejne 3 200 000 złotych przyznano jej sąsiadowi na nigdy nie otwartą salę zabaw. Ponad milion otrzymała lokalna telewizja. Konieczyńska została już zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej, a premier Donald Tusk zareagował na aferę w KRS-a wyjątkowo ostro i bezkompromisowo, deklarując całkowity brak taryfy ulgowej dla osób zamieszanych w proceder. Sprawę badają obecnie prokuratura, CBA oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Sama odwołana wiceprezeska twierdzi, że zarzuty to polityczna nagonka i nie poczuwa się do winy.
4: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Sytuacja hydrologiczna w Polsce jest bardzo trudna. Wpływ na to mają wysokie temperatury i długotrwały deficyt opadów. Dolny Śląsk także zmaga się z poważnym kryzysem wodnym. Jednak Legnica, jak się okazuje, ma rezerwy i jest przygotowana na większe zapotrzebowanie.
6: W Legnicy system zaopatrzenia w wodę został zaprojektowany tak, aby dostawy wody były zapewnione także w trudniejszych warunkach. Podstawą są wody kaczawe oraz stawy infiltracyjne. Stawy są naturalnym buforem bezpieczeństwa. Obecny system jest efektem inwestycji rozpoczętych jeszcze w latach 80. Zakład produkcji wody projektowano z myślą o większej skali niż tylko potrzeby samej Legnicy. W przyszłości woda miała trafiać również do Lubina i Głogowa. Jak podkreślają legnickie wodociągi, w historii funkcjonowania obecnego systemu miasto nie musiało wprowadzać ograniczeń w dostawach wody dla mieszkańców z powodu jej braku. Rozwój budownictwa, powstawanie nowych firm, inwestycje przemysłowe oznaczają większe zapotrzebowanie na wodę. Jednak Legnicki Zakład Produkcji Wody posiada możliwości produkcyjne większe niż obecnie wykorzystywane, więc póki co problemu nie ma. Pozwala to spokojnie patrzeć zarówno na trudniejsze warunki pogodowe, jak i dalszy rozwój miasta. Same stawy infiltracyjne są znaczącą rezerwą wody. Nawet bez ich bieżącego zasilania z Kaczawy są w stanie zabezpieczyć potrzeby Legnicy. Do tego Zakład Produkcji Wody może zwiększyć produkcję, jeśli pojawi się większe zapotrzebowanie. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: Ponad 260 nowych miejsc parkingowych powstanie w tym roku w Świdnicy. Właśnie rozpoczęła się budowa drugiego co do wielkości nowego parkingu. Tym razem na osiedlu Młodych. Materiał Jacka Zycha.
7: Tak, bo osiedle Młodych, podobnie jak wiele innych jemu podobnych blokowisk budowanych z wielkiej płyty w latach 70. i 80. XX wieku, nie było projektowane na tak dużą liczbę aut. Pomimo często nawet niezbyt gęstej zabudowy, wąskie uliczki między terenami zielonymi nie pozostawiają zbyt dużo przestrzeni do parkowania. Stąd decyzja, żeby to właśnie osiedle Młodych było jednym z tych miejsc, gdzie nowy parking zostanie wybudowany.
8: Przy ulicy Marcinkowskiego, dokładnie naprzeciwko szkoły podstawowej nr 4,
2: powstaje Zatoka Postojowa na 47 miejsc. Prace już się rozpoczęły, zmieniona została tymczasowo organizacja ruchu.
7: To Magdalena Dzwonkowska ze Świdnickiego Magistratu. Poza ulicą Marcinkowskiego nowe, choć nieco mniejsze parkingi budowane są też przy ulicy Paderewskiego, Słobuckiego i Klonowej. Na realizację wciąż czeka największy plac parkingowy.
2: Przy ulicy Okrężnej i tutaj powstanie tych miejsc postojowych najwięcej. Planujemy, że 87.
7: W sumie w 7 nowych lokalizacjach mieszkańcy Świdnicy zyskają ponad 260 nowych miejsc parkingowych. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Kobieta, która zamówiła przejazd pojazdem typu taksi we Wrocławiu, przeżyła horror. Na szczęście udało jej się uciec, a kryminalni zatrzymali napastnika z Kazachstanu.
8: Kobieta, która zamówiła przejazd pojazdem typu taksi, zapamięta ten kurs do końca życia. Chciała jechać z centrum Wrocławia do Leśnicy. W trakcie przejazdu zasnęła, a kierowca to wykorzystał i wywiózł nieświadomą kobietę za miasto. Kiedy się obudziła, zauważyła, że obok niej na tylnym siedzeniu siedzi kierowca, a samochód zaparkowany jest w zaroślach na obrzeżach miasta. Przerażona kobieta najpierw zaczęła krzyczeć, a następnie, zachowując zimną krew, skłoniła napastnika do odwiezienia jej pod wskazany adres. Kiedy zauważyła budynki i zorientowała się, gdzie jest, uciekła z auta i zaalarmowała policję. Kryminalni z komisariatu Wrocław-Leśnica ustalili samochód, którym poruszał się podejrzany, jego tożsamość oraz miejsce pobytu, co, jak podkreśla Anna Nicer z wrocławskiej komendy, nie było takie proste, bo pokrzywdzona dysponowała skąpymi informacjami o sprawcy i samochodzie, którym po nią przyjechał. Po kilkunastu godzinach 38-letni obywatel Kazachstanu został zatrzymany i usłyszał zarzut dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec pokrzywdzonej. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław, nasze miasto.pl.
5: W tym raporcie to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Kolejne doniesienia o 9.30.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda w górach.
9: Stacja centralna Grupy Karkonoskich Gobry, ratownik dyżurny Piotr Kasznie. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 5 do 10 stopni. Na szczycie Śnieżki mamy wiatr północny 7 metrów na sekundę, widzialność ponad 50 km. Ciśnienie atmosferyczne 847,8 hektopaskali i rośnie w górę. Stacja w górach. W Karpaczu mamy 14 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie 21 bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Rano jeszcze te szlaki mogą być mokre, śliskie, na pewno w tych miejscach zacienionych, także proszę zwrócić na to uwagę. Gorąca prośba przed wyjściem góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji ratunek. Oczywiście jakieś dodatkowe butelki z piciem, z wodą w plecaku jak najbardziej wskazane. I oczywiście też nakrycie głowy. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Hello Poland, we are Poets of the Fall and we send greetings to all listeners of Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
4: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Dziś dzień pracoholika, według badań firmy Payback świętować go może co piąty zatrudniony. Taki właśnie odsetek Polaków uważa się za uzależnionych od pracy, faktycznie może być ich jednak więcej. Aż połowa ankietowanych przyznaje, że co najmniej kilka razy w miesiącu wykonuje obowiązki służbowe poza standardowym czasem pracy. 23% robi to codziennie lub kilka razy w tygodniu, jednocześnie jednak 2/3 Polaków uważa, że zachowuje dobrą równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Psychiczne obciążenie pracą dużo mocniej odczuwają kobiety niż mężczyźni. Łatwiej być pracoholikiem, gdy w pracy jest przyjemnie. Ostatnie kontrole PIP pokazują jednak, że nie wszyscy pracodawcy stają na wysokości zadania. Od początku lata do 7 sierpnia do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ponad 300 skarg na ekstremalne warunki pracy związane z upałami. Zatrudnieni skarżyli się na wysokie temperatury, duchotę czy brak wody. Według inspektorów wiele osób było zmuszonych pracować przy 30 stopniach. Kontrole zwykle jednak kończyły się pouczeniami i apelami, bo przepisy dotyczące maksymalnej temperatur jeszcze w Polsce nie obowiązują. Wejdą w życie dopiero za pół roku. Zgodnie z nimi pracę trzeba będzie przerywać, jeśli temperatura w pomieszczeniu sięgnie 35 stopni. Właściciele hoteli i pensjonatów mają coraz większy problem. Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce rośnie szybciej niż wreszcie Unii Europejskiej. Eurostat podał właśnie, że w ubiegłym roku nad Wisłą dokonano prawie 44 milionów 400 tysięcy rezerwacji za pośrednictwem najpopularniejszych platform internetowych. To niemal trzykrotnie więcej niż w roku 2018. Pod względem liczby noclegów wyprzedziliśmy m.in. Chorwację czy Austrię. Właściciele wynajmowanych mieszkań mają żniwa, klientów tracą tradycyjne hotele. Pojawienie się turystów w kamienicach czy blokach nie zawsze też podoba się sąsiadom. Ustawa regulująca rynek ma być we wrześniu ponownie omawiana przez rząd.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie stabilnie, czyli w górę. Wczoraj nad kreską sesji zakończyły wszystkie najważniejsze indeksy. WIG20 zyskał 0,61% i ma 4049 punktów. Najlepiej radziły sobie spółki energetyczne, najsłabiej banki. Na rynku walutowym minimalnie drożej niż wczoraj. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,32 zł. Za dolara 3,74 zł, za funta 5,06 zł. Frank szwajcarski w kantorach wyceniany jest na 4,61 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,85 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

Mike Schulte, Lovesick w muzycznym radiu 8 minut do godziny 9, a to oznacza, że za moment rozpoczniemy kolejną część naszego dzisiejszego spotkania, taką już przedpołudniową. Ja wam dziękuję za wspólnie spędzony poranny czas, za wspólne śniadanie, być może pierwszą, drugą kawę. Fajnego dnia wam życzę, Sebastian Wysoczański. Udanego czasu z muzycznym radiem, pogodnego weekendu i to życzenie się z całą pewnością spełni. Trzymajcie się zdrowo, Mark and Cramon, Jonas Brothers i grupa wideo do godziny 9. Raz jeszcze dziękuję. Do usłyszenia, cześć, pa!

0: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051. Po reklamie.
1: Błażej Kulesza, czas na Błażej Kulesza, czas na
2: Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9.
2: Czas na wiadomości.
1: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Pia Skrzyszowska ma już komplet medali z Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. 4 lata temu miała złoto, 2 lata temu brąz, teraz w Birmingham wywalczyła srebro. Chociaż po zaciętej rywalizacji, bo o kruszcu zadecydowała 0,001 sekundy. O tyle lepsza okazała się Holenderka Nadine Wieser.
4: Ja mam duży respekt do moich przeciwniczek, do płotków, więc wiedziałam, że jestem pewna siebie, wiedziałam, że jestem przygotowana, ale trzeba to zrobić.
1: Pojedynki Polki i Holenderki powoli przechodzą do lekkoatletycznego kanonu, bo na halowych mistrzostwach świata dzieliło je 0,005 sekundy. Wtedy też na podstawie fotofiniszu decydowano o medalach. Nie mniejsze emocje wczoraj przeżywał Dominik Kopeć, ostatecznie 5. w finale biegu na 100 metrów. Polak początkowo odpadł już w półfinale, ale po wycofaniu się jednego z rywali wystartował w finale tej konkurencji jako pierwszy polski sprinter od 20 lat.
5: Bardzo, bardzo się cieszę. Wiadomo, że w finale nie biega się na czas, tylko o miejsce. Fajnie, że udało mi się wywalczyć tak wysoką lokatę.
1: 5. miejsce w finale rzutu młotem wywalczył Paweł Fajdek. Dziś za to do koła rzutni młotem wejdą Anita Włodarczyk oraz Aleksandra Śmiech. Mocno liczymy też na Jakuba Szymańskiego w biegu na 110 przez płotki, bo jest jednym z kandydatów do medali. Polska sztafeta mieszana 4x100 stylem zmiennym w składzie Ksawery Masiuk, Jan Kałusowski, Zuzanna Famulok oraz Barbara Leśniewska zajęła 8. miejsce w pływackich mistrzostwach Europy w Paryżu. Zwyciężyli Francuzi przed Holendrami i sportowcami neutralnymi. Pekin za to będzie organizatorem tegorocznych Mistrzostw Świata na krótkim basenie. Ogłosiła to Międzynarodowa Federacja Pływacka. 6-dniowa impreza zacznie się 1 grudnia na olimpijskim obiekcie Watercube, który może pomieścić 17 tysięcy kibiców. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie jest blisko awansu do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Azerski klub pokonał u siebie pogromców Lecha Poznań. Duński Aarhus 4-0, w 2 meczu wygrał aż 5-2. Jego ostatnim rywalem w drodze do Ligi Mistrzów będzie HPL Berszewa z Izraela.
6: Polscy turyści utknęli na Sycylii, loty paraliżuje Etna. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę, kolejni zabici i ranni. Dziś zaćmienie słońca, jak je oglądać, by nie zepsuć wzroku, o tym już za chwilę. Marcin Krzamiński. Około 200 turystów utknęło na Sycylii, podobnie jak tysiące innych, których loty odwołane lub są opóźnione z powodu wulkanicznego pyłu, który wyrzuca Etna. Jeszcze do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór zapewnia, że służby konsularne monitorują sytuację, ale to na przewoźnikach ciąży odpowiedzialność za swoich pasażerów.
7: To nie jest sytuacja, w której my przekonamy jakieś linie lotnicze do lądowania albo do startowania. Mówimy po prostu o fizycznej niemożliwości związanej z sytuacją naturalną.
6: Wulkan Etna jest aktywny od kilku dni. Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewieźć pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany. Co najmniej 2 tornada i gwałtowne burze przeszły wczoraj przez aglomerację Chicago, niszczące domy, powalające drzewa i linie energetyczne. Uszkodzona została szkoła, odwołano około 250 lotów. W pobliskiej Indianie jedna osoba zginęła w wyniku eksplozji w domu. Służby podejrzewają, że miała ona związek z burzą. Co najmniej 3 osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych na skutek ataków Rosji na Ukrainę w ciągu ostatniej doby w obwodach chersońskim, zaporowskim i odeskim. W Zaporożu Rosjanie zaatakowali centrum handlowe, zostało ono zniszczone, jednak tam według wstępnych danych nikt nie ucierpiał. Przed nami niezwykły wieczór na niebie. Krótko po godzinie 19 księżyc zasłoni tarczę słońca. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Ale uwaga, bo patrzenie na słońce bezpośrednio lub przez lornetkę grozi trwałym uszkodzeniem wzroku. Dlatego to ostatni moment, żeby wyposażyć się w specjalne okulary, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
3: One są tanie i dostępne z tak zwaną folią Müllerową. Ona nie przepuszcza 90 kilka procent światła.
6: Jeśli nie mamy okularów, można posłużyć się odpowiednio mocnym filtrem spawalniczym lub rzutować obraz słońca na kartkę papieru, na przykład przez teleskop. To nie koniec atrakcji na niebie. Czeka nas też noc spadających gwiazd. W Warszawie, by lepiej obserwować to zjawisko, wyłączone będzie oświetlenie mostów i Stadionu Narodowego. Rod Stewart odwołał koncerty zaplanowane w ramach pożegnalnej trasy One Last Time, w tym występy w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Lekarze zalecili 81-letniemu muzykowi 4-tygodniową przerwę w występach po zabiegu kardiologicznym. Artysta przeprosił już fanów, zapewnił, że nie może doczekać się powrotu na scenę i wspólnej zabawy.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Dzień dobry paniom, dzień dobry panom. No tak, Amerykanie mówią déjà vu, za to Francuzi mówią déjà vu, a chodzi o jedną rzecz, o to, że już kiedyś to widzieliśmy i nie wiemy gdzie, czyli taki rodzaj predykcji przyszłości, która jest udziałem na przykład naszych snów. Nieważne, ważne, że Giorgio Moroder w towarzystwie Sii stworzyli fajną piosenkę i mamy nadzieję, że ten dzień też będzie fajny. Radek Bajor, kłaniam się niezwykle nisko, zapraszam. To jest Muzyczne Radio Lato. W środę, 12 sierpnia.
1: Drogi na gorąco.
0: A zaczynamy od informacji, którą otrzymaliśmy od naszych przyjaciół z Dolnośląskiej Alarmowo. To jest kilometr z numerem 39 A4 w kierunku granicy niemieckiej. Tam ciężarówka wbiła się w bariery, następnie przeleciała na drugą stronę, na pas w kierunku Wrocławia i następnie wpadła do rowu. W samochodzie ciężarowym znajduje się zakleszczona osoba. Na miejsce już udają się służby. Ale w tym miejscu, na 39 kilometrze, najprawdopodobniej w obie strony można spodziewać się poważnych utrudnień. A wy, gdybyście wiedzieli więcej, to dajcie znać. 757-646-646 albo nagrajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: 365, czyli 365 po naszemu, czyli rok cały, a jeśli chodzi o ten rok, to 141 dni nam do końca jego zostało. Więcej powiemy wam za moment, zaraz po horoskopie. A to jest Kusz Kusz i Nathan Evans z taką fajną piosenką. Słuchajcie, od razu człowiekowi jakoś lepiej jest w życiu, jak słyszy coś takiego w głośniczkach, albo w słuchaweczkach, albo gdziekolwiek indziej, na przykład w sklepie. Kwadrans po dziewiątej to muzyczne Radio Lato. Sprawdzamy, co nas czeka.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: No dobrze, mamy nadzieję, że barany zdążyły dobiec do radia i dać głośniej. No to teraz możemy powiedzieć, co barany dzisiaj mogą. A barany mogą poczuć się bezpiecznie i stabilnie. Ostatnie problemy zostaną póki co zażegnane. Byki, ktoś może zwrócić się z trudnym pytaniem. Niełatwo będzie wybrnąć z dziwnej sytuacji. Bliźnięta, dobry dzień na wyjazdy lub życie towarzyskie. Możliwe letnie porywy serca. Raki, czekają liczne zajęcia. Dziś nie ma co liczyć na odpoczynek, byle do długiego weekendu. Lwy, czeka sporo miłych atrakcji i pozytywnych relacji z otoczeniem, w pracy lub w domu. Panny częściowo przeznaczą dzień na życie rodzinne. Warto zmienić do kogoś nastawienie. Wagi spędzą dzień spokojnie, ale niestandardowe zachowanie sprawi komuś dużą przyjemność. Skorpiony będą obdarzone energią i siłą. Bardzo dobry dzień to na stanowcze kroki i odpowiedzi. Strzelcy, czeka was towarzyski dzień, sprzyjający wspólnym planom na ten świąteczny weekend. Koziorożce wykażą więcej inicjatywy. Można podpisywać umowy, ale wcześniej je trzeba dokładnie przeczytać. Wodniki, czas się zmobilizować. W stałych relacjach może być burzliwie, ale konstruktywnie. Ryby mogą liczyć na zodiakalną pannę. Sprawy osobiste podążą w pozytywnym kierunku. A dzisiaj, środa, 12 sierpnia, Międzynarodowy Dzień Młodzieży w ONZ jest, a imieniny mają Julian, oszczędny i towarzyski, Lech, odważny, sprytny, o zmiennym charakterze i Wiktoria, wszechstronna i stała w przekonaniach. Osoby urodzone 12 sierpnia są wesołe i pewne siebie. Mają poczucie humoru i łatwo zdobywają sympatię ludzi. Lubią zabawę i nowe przedsięwzięcia, mają talent przywódczy i potrafią zainspirować innych do działania. Prędko się jednak nudzą i brak im wytrwałości. W miłości są namiętne i bardzo zaborcze. Szczęśliwa dla nich cyfra to 2, kamień szlachetny, granat, a sprzyjający im znak zodiaku to baran.
2: Cześć ludzie, mówi Robert Gawliński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: W oryginale bardzo rockowy numer Yes, Owner of a Lonely Heart. A teraz wersja zremiksowana z takim popowym sznytem roku 2025 czy 6. 26 właśnie, po 9 jest.
1: Drogi na gorąco.
0: Raz jeszcze wracamy do sprawy, która wydarzyła się na kilometrze z numerem 39 A4 w kierunku granicy niemieckiej. Tam samochód ciężarowy, jak już słyszeliście wcześniej, przebił bariery, przeleciał na pas w kierunku prowadzący w kierunku Wrocławia i następnie wpadł do rowu. Jedna osoba wymaga tam pomocy, kierowca jest zakleszczony, na miejscu jest już holownik, na miejscu jest pomoc medyczna, a także strażacy. I ostatnie informacje od naszych przyjaciół z Dolnośląskiej Alarmowo są takie. Droga w kierunku A4, w kierunku na Zgorzelec jest w tej chwili zablokowana, a w przeciwnym kierunku na jeden pas w kierunku Wrocławia jest tylko przyjezdny pas lewy. A gdybyście wy, drogie lub drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, no to dajcie znać. 757-646-646 albo nagrajcie głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest...

0: zrobię ten kawałek do reklamy. Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Free Time w Muzycznym Radiu.
5: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
6: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
7: 9.31 i człowiek patrzy na te temperatury o tej porze i tak się zastanawia, czy to już wpół do jesieni, czy jak. Od 14 do 17 stopni teraz jest oficjalnie w regionie, a później będzie od 22 do 25 w Legnicy i Wrocławiu. Słońce, słońce, słońce na niebie, chmur brak, opadów też dzisiaj najprawdopodobniej brak. Szkoda, bo susza dalej wywiera wielkie spustoszenie, a jeśli chodzi o wiatr, to on dzisiaj jest słaby, chociaż i tak nas zmraża, bo wieje sobie z północy wschodu i z kierunków północnych będzie nam wiało.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. To 1027 hektopaskali. Tyle pokazują barometry w stolicy regionu i to ciśnienie dzisiaj pozostanie na tym poziomie. Biometr mamy i będziemy mieli korzystny, a jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny.
8: Na początek blisko 6 milionów złotych do zwrotu. To jedna z najpoważniejszych spraw finansowych w historii szpitala powiatowego w Bolesławcu. Narodowy Fundusz Zdrowia po zakończonej kontroli zakwestionował ponad 5 milionów 156 tysięcy złotych przekazanych placówce i nałożył dodatkowo 742 tysiące złotych kar umownych. Łącznie fundusz domaga się zwrotu od bolesławieckiego szpitala niemal 5 900 tysięcy złotych.
9: Kontrola dotyczyła rozliczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tylko za 2024 rok. Zdaniem NFZ część świadczeń została rozliczona według niewłaściwych grup, co skutkowało zawyżeniem ich wartości. Dyrektor szpitala Kamil Barczyk nie zgadza się z taką oceną.
10: Świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kilku poradniach specjalistycznych określone grupą rozliczeniową zostały zakwestionowane przez NFZ. NFZ uważa, uważa, że powinny być rozliczone inne grupom rozliczeniową, przez co powinna wartość tych świadczeń być niższa.
9: Szpital odwołał się od decyzji, jednak NFZ nie uwzględnił odwołania. Teraz placówka analizuje możliwość skierowania sprawy do sądu.
10: Bo to jest interpretacyjne, jak lekarze, jak zespół rozliczający rozlicza te świadczenia. I w chwili obecnej weryfikujemy te świadczenia i ponownie będziemy musieli rozliczyć te świadczenia. Prawdopodobnie wartość ostateczna zapłaty do NFZ-u to jest kwota wielokrotnie mniejsza niż 5 milionów, a kara tak naprawdę de facto to jest ten czynnik, który będzie w chwili obecnie procedowany i analizowany pod względem sprawy sądowej.
9: Na razie nie wiadomo, ile ostatecznie szpital będzie musiał zwrócić. Jeśli jednak znacząca część roszczeń NFZ zostanie utrzymana, dla placówki może to oznaczać konieczność wygospodarowania milionów złotych z własnego budżetu, ograniczenie części inwestycji, a nawet pogorszenie płynności finansowej. Jednak ostateczne rozstrzygnięcie może zapaść dopiero po zakończeniu dalszych procedur, być może przed sądem. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Pasażerowie, którzy kupują bilety kolei dolnośląskich w aplikacji Koleo, mogą od teraz w prosty sposób potwierdzić swoją tożsamość za pomocą wbudowanej weryfikacji poprzez usługę mObywatel. Natomiast studenci swoje uprawnienia do ulgi. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które znacząco upraszcza podróżowanie koleją, podkreśla Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.
6: Zasada działania jest bardzo prosta. Po przejściu procesu uwierzytelniania podczas zakupu biletu, pasażer otrzymuje zweryfikowany bilet. Oznacza to, że podczas kontroli nie ma już potrzeby dodatkowego okazywania dokumentu tożsamości czy też legitymacji studenckiej, ani ponownego logowania się do aplikacji mObywatel. Wszystko jest zakodowane w bilecie zakupionym w aplikacji Koleo, który działa również online, co jest szczególnie ważne w górzystych rejonach Dolnego Śląska, gdzie zasięg internetu mobilnego może być ograniczony.
4: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: A na koniec czworonożny funkcjonariusz w roli głównej. Ma dopiero 1,5 roku i jest najmłodszym funkcjonariuszem wałbrzyskiej policji. Mowa o owczarku belgijskim Kira, który od kilkunastu dni wraz z przewodnikiem patroluje ulicę. Więcej w materiale. Jacka Zycha.
11: Tak, pomimo tego, że Kira, owczarek belgijski, jest rzeczywiście najmłodszym funkcjonariuszem Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego w Obrzyskiej Policji, to zanim została przyjęta do służby, przeszła gruntowne, wielomiesięczne szkolenie w Sułkowicach koło Krakowa. Stamtąd już z przewodnikiem trafiła do Wałbrzycha.
12: Kurs trwa 1,5 roku. Pierwszy miesiąc to jest wiadomo przyzwyczajenie się pieska do mnie, powód tak zwany socjal, czyli nawiązywanie więzi z pieskiem. No później jest posłuszeństwo, gryzienie, tropienie, no i takie podstawowe rzeczy.
11: To właśnie młodszy aspirant Jarosław Pryk, przewodnik Kiry, która pomimo stosunkowo krótkiego stażu ma już na swoim koncie pierwsze udane interwencje.
12: Ja na razie to są początki, miała już tam swoje 5 tropień. No i z sukcesem, w sumie jedno z sukcesem w Boguszowie ostatnio to wskazała miejsce odejścia pani zaginionej, także to później strażacy odnaleźli w tym miejscu, do którego pies sobie doprowadził wcześniej. No.
11: A jak reagują ludzie na policjanta z psem?
12: Życzliwie. Dawno się tak nie spotykają. Naprawdę, podchodzą, pytają. No i rozmawiamy normalnie. No i głównie pytania o psa. Także super.
11: Kira to owczarek belgijski Malinois. To rasa, którą wykorzystują służby praktycznie na całym świecie. Zastąpiły owczarki niemieckie, które stosunkowo często zmagały się z problemem dysplazji tylnych kończyn. Statystycznie Belgii pozostają w służbie od 8 do 10 lat. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na antenie Muzycznego Radia za niespełna godzinę. Usłyszymy się ponownie o 10.30.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda w górach.
13: Pomorski Gobry, ratownik dyżurny Piotr Kasznie. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 5 do 10 stopni. Na szczycie Śnieżki mamy wiatr północny 7 metrów na sekundę, widzialność ponad 50 km. Ciśnienie atmosferyczne 847,8 hektopaskali i rośnie w górę. Stacja w górach w Karpaczu mamy 14 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie 21 bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Rano jeszcze te szlaki mogą być mokre, śliskie, na pewno w tych miejscach zacienionych, także proszę zwrócić na to uwagę. Gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Oczywiście jakieś dodatkowe butelki z piciem, z wodą w plecaku jak najbardziej wskazane. I oczywiście też nakrycie głowy. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
14: Dzień dobry, Tomasz Walusiak, grupa Sudecka GOPR. W dniu dzisiejszym zachmurzenie małe, temperatura maksymalna to jest około 22 stopni, wiatr słaby z kierunków północno-wschodnich, w szczytowych partiach Sudetów temperatura 11 stopni, wiatr słaby umiarkowany z kierunków północno-wschodnich. Co ważne, dzisiaj w nocy niebo będzie bezchmurne lub będzie bardzo małe zachmurzenie i temperatura będzie 11 stopni. Stan szlaków na terenie działania grupy dobry, choć trzeba zwracać uwagi na dużą ilość wycinek prowadzonych w okolicach lub na szlakach. Dziękuję.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: Hi, we are Jubel and you're listening to Musicna Radio. They really love music.

0: Jebel i On The Beach, czyli na plaży. Mamo, ja chcę na plaży. Synku, mamy plażę w domu. Jak to plażę w domu? No zobacz tutaj, mamo, ale to kuweta dla kota. Spokojnie, synku, piasek jest piasek. Nie ma co marudzić, na tyle nas stać. Można by powiedzieć trochę prześmiewczo, a trochę gorzko. Za ile? Za 17 minut 10. Za chwilę wrócimy do was z Kubą i z Kubą. Dwoma Kubami.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Najlepszy wojownik to Cezaro.
6: Jaki wojownik?
5: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
6: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
5: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
6: Dlaczego?
5: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
7: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
8: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
9: Cezaro!
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
14: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
15: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
16: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.

Dość, tak zdecydowanie. Kuba i Kuba, których obiecaliśmy, zaśpiewali, to teraz pozwólcie Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, Don't You Worry. Polecamy się raz jeszcze tu muzyczne Radio Lato w jakże piękną środę 12 sierpnia. Za moment Fly Project i Toka Toka.

0: oka. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Tego wam życzymy, żebyście dojechali bezpiecznie dokądkolwiek teraz jedziecie, czy prywatnie, czy służbowo. No właśnie, zaczynamy od A4. Jeżeli jedziecie od Zgorzelca, to jest kłopot. Kilometr z numerem 39, węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec. Na wysokości węzła właśnie Głodzieszów doszło do wypadku ciężarówki, która przebiła barierę energochłonne, wjechała do rowu na pasie dla przeciwległego kierunku, czyli w kierunku na Wrocław. Jezdnia w kierunku Zgorzelca jest zablokowana, zablokowany jest też lewy pas w kierunku Wrocławia. Tam utrudnienia mogą potrwać jeszcze 3 godziny, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przejazd przez Wrocław bez większego kłopotu, bez większych korków, bez spowolnienia nawet. Opolszczyzna A4 też bez problemów. Dalej aglomeracja katowicka. Tam całkiem nieźle. Ale obwarzanek krakowski, tam spowolnionko, a gdybyście jechali w przeciwnym kierunku od Rzeszowa przez Kraków na Zgorzelec, to postoicie trochę. Wiadomo, w Krakowie korki są rzeczą obowiązkową, wokół Krakowa również. Jeśli chodzi o drogę S5 na Poznań, czy S3 na Pomorze, a dalej A6 w kierunku na Kołobrzeg, Koszalin i tak dalej, to wszędzie droga jest przejezdna. Podobnie droga z Dolnego Śląska na Warszawę. Też bez kłopotów. Chyba że o czymś nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-646 albo wysyłajcie głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia.
2: Cześć, jedź
0: bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Cześć, mówi Edyta Górniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku. Sołtys wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa. Już w czwartek 13 sierpnia po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Rząd odwleka decyzję w sprawie obniżki cen paliw. Powiemy czemu. Potem pomoc dla Kolumbii po trzęsieniu ziemi od Unii Europejskiej. I prezydent USA, który przyznaje, że opuszczając Turcję, zmienił samoloty. Marcin Krzemiński. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Jak przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka, analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
5: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły. I to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. I te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
4: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązania obniżające ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Badania wykazały też rotawirusy. Od weekendu nowych chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Służby ustalają źródło zakażenia. Wsparcie w wysokości 2 milionów euro dla społeczności dotkniętych trzęsieniem ziemi w Kolumbii przekaże Unia Europejska. Ogłosiła to przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W wyniku poniedziałkowego kataklizmu zginęło co najmniej 250 osób. Trwają poszukiwania zaginionych pod gruzami. Wiele rdzennych społeczności nadal pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej i podstawowych usług. Donald Trump przyznał, że ze względów bezpieczeństwa zmienił samoloty opuszczające Turcję po lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Chodziło o zagrożenie ze strony Iranu, z którym od ponad 5 miesięcy Amerykanie toczą wojnę. Tomasz Orchowski.
6: Trump miał wejść na pokład Air Force One, a potem potajemnie go opuścić ciężarówką z cateringiem. Został przetransportowany do wojskowego samolotu. Dostosowałem się do tego, czego chciało Secret Service i wojsko. Chcieli, żebym poleciał innym samolotem. Robię to, co mówią. Chyba istniało jakieś zagrożenie. Nie dopytywałem. Otrzymuję mnóstwo gruźb. Tłumaczył Trump, który w przeszłości mówił, że Irańczycy próbowali zabić go 2 razy, ale ja dopadłem go wcześniej, podkreślał po zabiciu najwyższego przywódcy Alego Chameneiego. BBC komentuje wizerunek Trumpa ukrywającego się w ciężarówce z jedzeniem przed rzekomym zagrożeniem ze strony Iranu. Nie jest najlepszy dla prezydenta, który wielokrotnie podkreślał swoją siłę.
4: NASA wykorzysta dzisiejsze zaćmienie Słońca do badań naszej dziennej gwiazdy. Za cieniem Księżyca podąży samolot badawczy WB-57 wyposażony w specjalistyczne kamery. Naukowcy będą obserwować koronę Słońca i badać m.in. mechanizmy jej nagrzewania oraz wiatr słoneczny. Zaćmienie częściowe będzie widoczne także w Polsce. Rozpocznie się w zależności od miejsca pomiędzy 19.10 a 19.20.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Balé i ile? Prawie 9 minut po godzinie 10. Dzień dobry, jest środa, jest 12 sierpnia, jest trochę chłodno, jest coś w rodzaju pory jesiennej, wakacje. No cóż, trzeba jakoś przetrwać, będzie cieplej, później znowu będziemy narzekali, że jest za gorąco. Międzynarodowy Dzień Młodzieży dzisiaj mamy, pozdrawiamy całą młodzież, chociaż młodzież nie lubi, jak się mówi na nich młodzież. W sumie mają rację. Aż głupio jakoś powiedzieć coś w rodzaju: elo, co tam? Siema, pa.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wielki turniej gry w Palanta w Kotliskach. Startujemy 22 sierpnia o 13 na boisku w Kotliskach. Gmina Lwówek Śląski. Czeka na Was świetna zabawa, moc atrakcji i animacje dla każdego. Zgłoś drużynę mailowo gra.kotliska@wp.pl. Projekt partnerski Aktywnie Sportowo na Ludowo. Realizowany przez Stowarzyszenie Białogórzanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Gminy Lwówek z zagranicą. Kampania finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
3: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
5: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
9: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
10: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Czym jak czym, ale wakacje roku 2026 będą kojarzyły się na pewno z tym numerem. Gordo i Rainier Zonneveld, Loco Loco, czyli coś szalonego. Dobrze, że człowiek nie do końca się wsłuchuje w co oni tam śpiewają, bo później się okazuje, że lepiej nie wiedzieć, że piosenka o takim lekkim szaleństwie zawiera w sobie elementy, których powinna nie zawierać, bo są, delikatnie mówiąc, niepedagogiczne. Kwadrans po 10.
1: Cześć, tu Bobażeni Kawon 3.
2: Słuchacie muzycznego radia.
1: Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Niechże zatem będzie pedagogicznie, niechże zatem będą chichoty, a jeśli chodzi o kawę, to tak, to jest ta godzina, kiedy można drugą.
3: Kiedy tylko jest ci źle, wali się na głowę świat. Zapamiętaj, że wciąż masz mnie, jestem blisko.

0: na gorąco.
1: Sprawdzamy, co się dzieje na czwórce. Mówiliśmy o tym wcześniej. Kilometr z numerem 39 między węzłami Godzieszów, Bolesławiec i w kierunku na Zgorzelec i w kierunku na Wrocław na kilometrze z numerem 39. Autostrada jest całkowicie zablokowana. Tam pojazd ciężarowy uderzył najpierw w bariery energochłonne, a następnie przejechał przez pas dla kierunku przeciwnego i pod kątem prostym wjechał do rowu. Jezdnia w obydwu kierunkach, w kierunku Wrocławia i Zgorzelca, jest zablokowana i taka sytuacja będzie miała miejsce tam przynajmniej jeszcze przez 3 godziny. Najnowsze informacje też nie są optymistyczne. Kierowca poniósł śmierć na miejscu w tym zdarzeniu. A gdybyście wy, drogie i drodzy, wiedzieli o czym my jeszcze nie wiemy, dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Drogi na gorąco.

0: Miła, młoda, zdolna dziewczyna, młoda, tak, zdecydowanie zdolna, bardzo zdolna i do tego wszystkiego jeszcze poszukiwaczka akordeonów. Na strychu u babci znalazła instrument był rodzinny, jak była mała i nie była w stanie utrzymać akordeonu, to dalej próbowała grać na nim, ale wiadomo jak to jest z babciami, Halinami, zabiorą dziewczęciu akordeon, żeby nie zepsuła, bo to skarb rodzinny jest w rodzinie od dziesięcioleci. Zabrała do Warszawy akordeon i zagrała taką ładną piosenkę. Piosenka nosi tytuł tak jak babcia ma na imię, czyli Halina, jest zagrana po części na akordeonie, palcami własnymi, jest jedną z nowości w muzycznym radiu. 10:29.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A u nas za sekundę raport regionalny i prognoza pogody, po niej będzie Julia Pośnik.
2: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: 10:30 na zegarze jest, a termometry pokazują najmniej 17 stopni, a najwięcej 19,4. Przynajmniej tyle było o godzinie 10 we Wrocławiu i to było jedno z dwóch najcieplejszych miejsc w Polsce. Później w ciągu dnia od 22 do 25 stopni, czyli temperatury wcale nie szałowe, ale i całkiem znośne. Słońce całe mnóstwo na niebie, słońce będzie nam towarzyszyło przez cały dzień, chmur bardzo mała ilość, a gdyby któraś się z nich pojawiła na niebie, to padać niestety nie będzie. Do tego wszystkiego wiatr słaby z północnego wschodu.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. To jest wysokie. 1027 hektopaskali nawet na barometrach w stolicy regionu. Na takim poziomie ono pozostanie przez cały dzisiejszy dzień, a biometr? Biometr też mamy korzystny i taki też pozostanie. Jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna, z wyjątkiem Trzebnicy. Tam jest wystarczająco dobre, chociaż bywało lepsze. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny.
6: I na początek, o czym już informowaliśmy, poważne utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Godzieszów-Bolesławiec, gdzie tir uderzył w barierę energochłonne, wjechał do rowu. W tej chwili jezdnia w obu kierunkach jest zablokowana, informuje Paweł Noga, oficer prasowy Dolnośląskiej Policji.
7: Na 39 kilometrze doszło do zdarzenia drogowego. Kierowca pojazdu ciężarowego marki Scania, z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn, uderzył pojazdem w barierki, przebił te barierki i przejechał na przeciwległy pas ruchu. W tej chwili dwa pasy ruchu w kierunku granicy są zablokowane i jeden pas w kierunku Wrocławia również. Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnego przebiegu i okoliczności tego zdarzenia.
6: Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obie jezdnie w kierunku zarówno Wrocławia, jak i granicy państwa na chwilę obecną są zablokowane, no ale mamy informację, że momentami ruch będzie odbywał się prawym pasem A4 w kierunku Wrocławia. Zmieniamy temat. Wczoraj po dwugodzinnym posiedzeniu Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego podjęła uchwałę o odwołaniu pani Anny Koniczyńskiej z funkcji wiceprezes zarządu spółki KRSA. Wcześniej została zawieszona w prawach członka KO. To pokłosie doniosłości doniesień medialnych o nieprawidłowościach przy przyznawaniu środków popowodziowych. Z odwołaną wiceprezes rozmawiał nasz reporter Andrzej Pawlukiewicz.
4: Została pani odwołana,
8: tak? Tak, zostałam odwołana.
4: Czy uważa pani, że wydano wyrok jeszcze przed posiedzeniem sądu? Czy to tak wygląda z pani perspektywy?
8: Tak, ja myślę, że to jest typowo polityczna nagonka. Taka medialna ustawka trochę. Zresztą wiecie panowie wszyscy sami, bo widzicie, co się dzieje na portalach internetowych, w telewizjach, na Facebookach.
4: Czyli nie ma pani sobie nic do zarzucenia?
8: Nie.
4: Pamiętam, to te pieniądze należą wam się, te 200 tysięcy?
8: Były szkody, tak, takie właśnie. Okay. Jeśli był tak złożony wniosek, to na pewno takie były. I ja nie mam sobie naprawdę nic do zarzucenia.
4: Co teraz z panią będzie? W sensie wykluczona z partii, zwolniona z pracy?
8: Jeszcze nie wiemy, czy wykluczona, dopiero za tydzień.
4: Zawieszona.
8: Na razie jestem zawieszona. Pewnie będę wykluczona. Wszystko zależy, jakie decyzje już zapadły, czy się zmienią, czy się nie zmienią.
4: Kto miałby się uwziąć, że tak powiem, na panią i doprowadzić do tego materiału, do publikacji?
8: Kto nie wiem, to tak wygląda na zorganizowaną grupę, prawda? Sami to pewnie panowie dostrzegacie. Tak? Te same notatki, te same treści, te same hasła, 4,5 miliona.
4: Wszyscy mówią, że nie byliście tam zalani. Byliście czy nie? Trzeba wyjaśnić tą sprawę.
8: No ja nie wiem dlaczego, co znaczy byliśmy zalani, czy nie byliśmy i na jakiej podstawie. Znaczy ja tak jak mówię, chciałabym to sobie zostawić, ponieważ to uderza we mnie bezpośrednio i wybaczcie panowie, ale nie będę tutaj się stać i tłumaczyć, bo nie mam podstaw do tego. Jeśli ktoś uważa, że nie, są odpowiednie organa, można złożyć stosowne doniesienie. I już.
9: Nie było wody.
8: No jeżeli pan tak twierdzi.
9: Nie ja tak twierdzę, tylko tak twierdzą mapy, no tak twierdzą zdjęcia, tak twierdzą dowody. Z drugiej strony mamy panią rozkładającą ręce.
8: No bo to jest jakby decyzja tak samo opinii publicznej i niech wierzy w to, co chce. Ja wiem jak było, wiem co było.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Szykuje się remont węzła Bolesławiec na autostradzie A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała na jutro otwarcie ofert w przetargu na to zadanie. Szacowany koszt prac wyniesie ponad 1 000 000 zł.
10: Prace, które będą przeprowadzone na węźle, obejmą rozbiórkę nawierzchni jezdni, poprawę systemu odwodnienia drogi, a następnie wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej. Wyremontowane zostaną też pobocza oraz odnowione będzie oznakowanie poziome. Celem prac jest poprawa parametrów nawierzchni i bezpieczeństwa osób korzystających z autostrady. Najważniejsze roboty będą realizowane w okresach mniejszego natężenia ruchu, przede wszystkim w weekendy i w trybie całodobowym. Ma to ograniczyć utrudnienia dla kierowców korzystających z autostrady A4 i węzła Bolesławiec. Mimo to zmotoryzowani muszą liczyć się z utrudnieniami. Na czas prowadzenia robót będzie obowiązywał objazd przez sąsiednie węzły Godzieszów i Krzywa. Dodajmy, że do jutra 13 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka na oferty w przetargu na remont nawierzchni jezdni na kolejnych 5 łącznicach węzłów na A4 od Budziszowa do Kątów Wrocławskich. Remont obejmie węzły Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
6: A na koniec jubileusz 80-lecia, który obchodzi w tym roku MKS Orzeł w Lubawce. Aby podkreślić rangę tego wydarzenia, dzisiaj na Stadionie Miejskim rozegranie zostanie wyjątkowy mecz jubileuszowy, który przejdzie do historii naszego klubu, mówi Rafał Czura, sekretarz klubu Orzeł Lubawka.
11: Rywalem naszego zespołu będzie jedna z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych polskich drużyn, Widzew Łódź. To wydarzenie, na które czekaliśmy od wielu miesięcy, chcemy przeżyć wspólnie z mieszkańcami, kibicami i wszystkimi osobami związanymi z klubem. Będzie to nie tylko mecz piłkarski, ale przede wszystkim wielkie spotkanie kilku pokoleń zawodników, działaczy i sympatyków naszego klubu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16 na natomiast bramy stadionu zostaną otwarte już o 14:30.
6: Dziękuję. W naszych porannych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Na kolejne doniesienia zapraszamy po południu.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Cześć, tu Julia Pośnik. Za chwilę usłyszycie na antenie mój singiel Why.
13: Mondays are the worst for me. Count to three. Gotta save the energy. Anxious when you hold my hand. I know something you won't say anyways.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Wieleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
5: Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, z wielką przyjemnością prezentujemy ten numer Disco Bambino, Neil Rogers i Sophie Ellis Baxter, Dancing Without You w takiej oto wersji.

0: Sarah McLachlan, Loving You is Easy. Na 9 minut przed godziną 11 to muzyczne Radio Lato w środę 12 sierpnia. Wróćmy na drogi na moment.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No właśnie, jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Niektórym nie udało się dojechać bezpiecznie, co stwierdzamy z przykrością. 39 km A4 w obie strony zablokowany po tym, jak ciężarówka z naczepą przebiła pas zieleni, przebiła bariery, znalazła się na pasie dla przeciwnego kierunku ruchu, a następnie wpadła pod kątem prostym niemalże do rowu. Tam kierowca poniósł śmierć na miejscu. Droga jest zablokowana w obydwu kierunkach, a objazd przez węzeł Łąka, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na miejscu będą trwały czynności zarówno prokuratorskie, jak i czynności związane z wyciągnięciem tego samochodu z rowu. Droga A4 następnie w kierunku na Wrocław. Czysto. Kąty wrocławskie bez żadnych problemów. Później na wysokości Domaniowa odrobinę spowolnienia, ale cała Opolszczyzna aż do Krapkowic bez większego problemu. W Krapkowicach delikatne, na wysokości Krapkowic delikatne spowolnienie. Jeśli chodzi o aglomerację śląską, tylko A1 w kierunku na Tarnowskie Góry może się przyblokować na moment, ale to sytuacja, która jest normalna. Blokuje się i korkuje również Kraków. Tutaj standard, żeby przejechać A4 w obie strony, trzeba trochę cierpliwości, przy czym mniej jej potrzeba, jeśli jedziecie na Rzeszów. Jeśli jedziecie w drugą stronę, to postoicie. Droga z Dolnego Śląska nad morze, albo do stolicy, albo do Poznania, bez większych przeszkód. Oprócz typowych prac utrzymaniowych na tych trasach nie ma większych utrudnień. No, chyba że wy wiecie o czymś, o czym my nie wiemy, to dajcie znać. Jak zwykle, nasz numer telefonu jest dla was 757-646-646, albo druga metoda, wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, Infree oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
3: Autopromocja.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 11.
4: Czas na wiadomości.
5: Zaćmienie słońca i jego wpływ na energię. O tym za chwilę. Tymczasowy areszt po śmiertelnym wypadku na Lubelszczyźnie. Sprawdzimy też, jak naszym lekkoatletom idzie na Mistrzostwach Europy. Marcin Krzemiński. Polska energetyka gotowa na zaćmienie słońca. Zjawisko nie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw prądu w naszym kraju, bo rozpocznie się wieczorem, kiedy fotowoltaika nie dostarcza już tak dużo mocy. Co innego w całym europejskim systemie, który w wielu krajach opiera się na OZE, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
6: W całej Europie może na krótko z systemu zniknąć prawie 10 gigawatów. No to jest moc, która jest jak najbardziej zauważalna. Natomiast zaćmienie słońca jest takim zjawiskiem, o którym wiemy. Możemy się do niego przygotować.
5: Operatorzy w Europie są w gotowości i deklarują zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemu w czasie zaćmienia. Przypomnę, że po zaćmieniu w Polsce czeka nas noc spadających gwiazd. Perseidy będzie można obserwować m.in. przed Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dwie osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w wyniku ataku dronów na obiekty cywilne i przemysłowe w kraju krasnodarskim w europejskiej części Rosji, poinformowały lokalne władze. Resort obrony w Moskwie przekazał, że minionej nocy strącono ponad 500 ukraińskich bezzałogowców. Władze Ukrainy nie skomentowały dotychczas ostatnich nalotów na Rosję. Jest areszt dla 26-latka z gminy Mircze na Lubelszczyźnie, który w piątek miał spowodować śmiertelny wypadek. 46-latka wieczorem szła poboczem i prowadziła rower, zginęła na miejscu. Mężczyzna nie udzielił jej pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Po trzech dniach sam zgłosił się na policję w Chrubieszowie i przyznał się do spowodowania wypadku. Grozi mu do 20 lat więzienia. Na 3 miesiące do aresztu trafił też 37-letni obywatel Ukrainy podejrzany o zaatakowanie w Lubsku w Lubuskiem nożem 46-letniego Polaka. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Znał pokrzywdzonego, motyw jego działania jest ustalany. Pokrzywdzony, który trafił do szpitala, według lekarzy miał sporo szczęścia, bo skończyło się na średnim uszczerbku na zdrowiu. Po 2 dniach rywalizacji w Mistrzostwach Europy w Birmingham polscy lekkoatleci mają na koncie 2 srebrne medale. Szansa na poprawę tego dorobku jeszcze dziś wieczorem. Błażej Kulesza.
7: O eliminacjach najlepiej zapomnieć, bo do finału ledwo z 11 rezultatem na 12 startujących zawodniczek awansowała nasza najbardziej utytułowana obecnie lekkoatletka.
8: Najgorsze moje eliminacje w mojej karierze sportowej.
7: Mówi Anita Włodarczyk.
8: Od razu sobie pomyślałam, że że w Paryżu w eliminacjach weszłam z ostatnim wynikiem, a dwa dni później było całkiem inaczej, więc teraz trzeba patrzeć z optymizmem na finał.
7: Oprócz Włodarczyk w finale wystąpi też Aleksandra Śmiech. W walce o wysokie lokaty powinni się liczyć nasi płotkarze, na czele z Jakubem Szymańskim, chociaż on lepiej spisuje się w hali. W finale biegu na jedno okrążenie wystartuje Maksymilian Szwed. O podium jednak nie myśli.
2: Na pewno będę usatysfakcjonowany, jak uda mi się powiedz poniżej 45 sekund.
7: Polacy jak na razie mają 2 srebrne medale i zajmują 8 miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw.
5: Prowadzą gospodarze, czyli Brytyjczycy.
4: To były wiadomości.
3: Muzyczne radio.
4: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Tak się człowiek zastanawia, czy korzystać z dzisiejszej atrakcji, nie wiem, czy dnia, czy miesiąca, czy roku nawet, czyli częściowego zaćmienia słońca. A może jednak nie, bo to wiadomo, oczy można sobie zepsuć. Człowiek będzie tak stał i patrzył się w niebo, a przecież może czegoś nie zauważyć. Trzeba okulary mieć specjalne, albo szkiełko spawalnicze, albo Bóg jeden raczej wiedzieć co. A może w telewizji się coś poogląda, Netflixa odpali, albo muzyki posłucha, albo pójdzie na zakupy. Tyle jest wymówek, żeby tego nie robić, prawda? Ludzie już tak mają, zwłaszcza ludzie leniwi, tacy, co teraz w pracy siedzą na przykład. 6 po 11, dzień dobry, to Muzyczne Radio Lato.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W Muzycznym Radio.
0: A może jednak sobie okulary wezmę i pójdę oglądać? Pomyślimy, jest czas. A u nas najlepsze, najpiękniejsze i najbardziej niezapomniane hity wszechczasów. Do 13.
3: Reklama.
4: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: e-booki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Już w czwartek 13 sierpnia po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Słuchajcie, okazuje się, że wcale nie trzeba mieć własnego szkiełka, żeby oglądać sobie w sposób bezpieczny takie zaćmienie słońca. Kasia była dziennikarka polska, mieszkająca w przepięknym mieście Görlitz. To jest Europa miasto. Pół to polski Zgorzelec, drugie pół niestety ładniejsze. To jest Görlitz. Kasia tam mieszka, zajmuje się różnymi rzeczami i między innymi podrzuca nam taką informację, że 12 sierpnia, czyli dzisiaj od godziny 16 do 21.30 na terenie wokół Turm am Schwergenberg w miejscowości Weißwasser będzie miejsce eksperymentów, obserwacji i rodzinnego odkrywania nauki. Jest coś takiego jak niemieckie Centrum Astrofizyki, które z niemiecka jest nazywane DZA. Ono zaprezentuje tam eksperymenty astronomiczne, radioastronomiczne i inne, pokazując, że Słońce można badać nie tylko za pomocą światła widzialnego, a Lausitzer Sternengrückar umożliwią bezpieczną obserwację nieba przy użyciu odpowiednich instrumentów. W programie znajdą się również stanowiska interaktywne, rozstrzygnięcie konkursu oraz koncert. Gdzie to? Miejscowość nazywa się Weißwasser, miejsce to Turm am Schwerenberg, czyli zdaje się wieża na górze Schweren. I to dzisiaj od 16 do 21.30 nasi niemieccy przyjaciele zapraszają również Polaków i można sobie to pooglądać zupełnie za darmożkę. Może to jest jakiś pomysł, może rzeczywiście wziąć dowód osobisty, wziąć paszport tudzież i wybrać się. Do Weißwasser. 13 po 11.
1: Muzyczne radio. Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Niezapomniana jest ta Justyna Steczkowska, niezwykle uzdolniona, piękna, wiecznie młoda, fantastyczna, tak jak ta piosenka Oko za oko, teraz w remiksie od, zdaje się, jej syna Myszkowskiego.

0: zapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.

0: Wikina, Pitbull i I'm Chino i borracza, cokolwiek znaczy to borracza, ale kojarzy się z czymś fajnym do jedzenia, bo to jest ta pora, kiedy człowiek się powoli w pracy albo na wakacjach robi głodny, bo jest 11.22. Dzisiaj zaćmienie słońca będzie można oglądać, zaćmienie jest częściowe, u nas są kraje, w których będzie całkowite, ale to i tak nie przeszkadza obserwować, o tym mówiliśmy już, a tak swoją drogą szukaliśmy jakiejś piosenki, w której jest coś o zaćmieniu i znaleźliśmy, jest to jedna polska kultowa piosenka śpiewana przez wszystkich od lat, zwłaszcza w stanie nietrzeźwości przy ognisku i na imprezach rodzinnych pod koniec.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Budka suflera i Jolka, Jolka. Polecamy do słuchania. Dajcie głośniej.

0: reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
2: Pogoda.
3: Jest 11.30, a na naszych termometrach od 19 do 21 stopni. Temperatury maksymalne na tę jakże piękną środę, 12 sierpnia, to 22 do 25 stopni. Słońca całe mnóstwo na niebie, mała ilość chmur, a jeśli jakaś się pojawi, no to padać z niej raczej nie powinno. Do tego wszystkiego wiatr słaby, który wieje nam z kierunków północnych, głównie z północnego wschodu. Jeśli pytacie, jak możemy się czuć, to biometr dzisiaj jest i będzie korzystny, ciśnienie jest wysokie, to 1026-1027 hektopaskali i na takim poziomie pozostanie. Jakość powietrza? Idealna. No chyba, że mieszkacie w Trzebnicy, to tam jest dobrze.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
4: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec.
5: Bolesławiec już po raz 62 gości artystów z całego świata podczas międzynarodowego pleneru ceramiczno-rzeźbiarskiego. To najdłużej odbywające się cykliczne wydarzenie artystyczne w mieście i jedno z najważniejszych ceramicznych spotkań w Europie. Jak podkreśla komisarz artystyczny pleneru Michał Gdak, wyjątkowość wydarzenia tkwi w jego historii i możliwościach, jakie daje twórcom.
6: Jeśli mówimy tutaj o Europie Centralnej, no to nie ma chyba innego takiego wydarzenia, które tak kontynuuje tą tradycję, ale przede wszystkim otwiera możliwości twórcze dla artystów. Dzięki twórczej pracy w trzech zakładach ceramicznych w Bolesławcu artyści mają możliwość tworzenia swoich wizji w oparciu o miejscowe materiały, technologie i przy bardzo dużym wsparciu wszystkich osób pracujących w tych zakładach, więc...
5: Artyści tworzą w trzech bolesławieckich zakładach ceramicznych, ceramice artystycznej, spółdzielni rękodzieła artystycznego, zakładach ceramicznych Bolesławiec oraz manufakturze. A organizatorem pleneru jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Międzynarodowe Centrum Ceramiki.
6: Muszę podziękować tym, którzy się przyczynili do tego, że możemy tam być w tej przestrzeni, bo to jest niezwykłe doświadczenie.
5: Tegorocznej edycji towarzyszy hasło Sublime, co znaczy wzniosłość. A w Bolesławcu tworzą artyści z kilku kontynentów.
6: Mamy artystów właściwie z całego świata. W tym roku jest bardzo duża mieszanka, jeśli chodzi o narodowości. I tutaj rzeczywiście to doświadczenie związane z rzeźbą, z ceramiką bardzo się przenika. I każdy wieczór, każdy dzień to są nowe doświadczenia. Jesteśmy w trzech zakładach, więc w każdym zakładzie mamy kilka osób. Więc tak naprawdę przebywamy ze sobą właściwie niemalże 24 godziny na dobę i tutaj rzeczywiście to doświadczenie związane z rzeźbą, z ceramiką bardzo się przenika. To, że akurat w Bolesławcu w Polsce możemy takie rzeczy robić, no to myślę, że to jest ewenement, ponieważ możemy to mówić tutaj nawet o skali światowej, gdzie ta twórczość ceramiczna jest niezwykle ważna.
7: Nazywam się Sandra Majecka, przyjechałam tutaj z Żor. Przyjechałam z konkretnym pomysłem. Oczywiście dopuszczam eksperyment, bo wiadomo, fabryka to specyficzna środowisko, a ja bardzo lubię korzystać z mojego otoczenia i ze środowiska, w którym się akurat znajduję, więc jest to sytuacja idealna dla mnie.
5: Z udziału artystów dumne są także zakłady ceramiczne Bolesławiec, które przyjęły 6 z 11 uczestników pleneru.
1: Jesteśmy największym zakładem ceramicznym i staramy się tą klasę zachować.
5: Mówi Arkadiusz Grzesigowski, prezes zakładów ceramicznych Bolesławiec.
1: Zawsze jest u nas najwięcej praktycznie plenerowiczów. Nasza produkcja, nasze odlewnie są dla nich przeznaczone do tego, aby tworzyli nowe, fajne, artystyczne rzeczy.
4: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec.
8: Niezapomniane hity wszechczasów.
9: W muzycznym radiu.

0: Andrzej Piaseczny, chcieć już, a swoją drogą, jak się chce, to można, a jak czegoś nie można, a bardzo się chce, to wtedy też wolno, jak głosi powiedzenie. Może nie najbardziej trafne, ale zawsze. Jeśli chodzi o Andrzeja Piasecznego, to już koniec. Za chwilę Dubs, Zander i Keenan Donovan i Swim, ale zanim to jeszcze pojawi się nasz dzisiejszy hit typ, ale to dosłownie za moment.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Wrócimy do Was. Bądźcie z nami. Bardzo ładnie prosimy.
3: Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
4: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne radio.
8: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Disco Bambino, Neil Rogers i Savielis Baxter dzisiaj w roli głównej, jeśli chodzi o najczęściej graną piosenkę w muzycznym radiu w tę środę, 12 sierpnia. Dancing Without You, czyli tańcząc, ale już bez ciebie. Jak to możliwe, żeby zatańczyć bez ciebie? Nie, nigdy. Za 13 minut minie 12. I could

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaczynamy od E4 najbliższej nam. Kilometr z numerem 39 tam bez zmian. Jezdnia w jedną stronę jest zablokowana. Już mówimy, w którą stronę jest zablokowana. Otóż po tym, jak pojazd ciężarowy uderzył w bariery energochłonne i wjechał do rowu w przeciwległym kierunku jazdy, jezdnia w kierunku Zgorzelca jest zablokowana, a ruch w kierunku Wrocławia jest prowadzony jednym pasem. Miejsce, przez które objeżdżamy, to węzeł Łąka. Tam utrudnienia mogą potrwać przynajmniej do godziny 12.30, może nawet dłużej, w zależności od działań prokuratorskich i od tego, jak będzie trwało wyciąganie tego pojazdu z rowu. Jeśli chodzi o dalsze utrudnienia, to jadąc A4 węzeł Kąty Wrocławskie, Kostomłote i Bielany Wrocławskie, a także dojazd do węzła Wschód bez problemów. Spowolnienie na wysokości Domaniowa. Krapkowice tu naprawiają drogę, więc postoi się na moment, a później pojedzie. Dalej A4 cała aglomeracja katowicka bez problemu, natomiast stać będziecie w obie strony w Krakowie, przy czym kierunek na Rzeszów idzie szybciej od kierunku na Wrocław. A wracając na Wrocław, na pewno zjazd z autostradowej obwodnicy Wrocławia w kierunku na Zgorzelec aż do Kątów Wrocławskich też może stać na Dębowo. Jeśli chodzi o S5, S3 i S8, a także autostradową obwodnicę Wrocławia w kierunku na Warszawę i z Warszawy, to tutaj bez większych utrudnień. Zaglądamy jeszcze na jedną drogę, to jest droga krajowa numer 8 Kudowa-Kłodzko. W kierunku na Kłodzko doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Tam ciężarówka przewożąca mleko zderzyła się z osobówką. Dwie osoby zostały ranne i zakleszczone, a liczba osób poszkodowanych w tym zderzeniu to aż 3. Droga jest zablokowana całkowicie i utrudnienia mogą tutaj potrwać nawet do 13.30. Jeśli wiecie o czymś, o czym nie wiemy, no to nie 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

Ricchi e poveri, czyli bogaci i biedni i Acapulco, ale na tyle mają, że stać ich na kupienie sobie butelczyny i z tą butelczyną dzisiaj siadają wieczorem w różnych miejscach i mamy nadzieję tylko, że butelczyna nie zawiera żadnych alkoholi i sobie siedzą i tam otwierają to wino. A nazywają się Sydney Polak i PZ, ci młodzieńcy.

0: reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Hit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: Już dziś zaćmienie słońca, przez co je oglądać? Lotnisko na sycylijskiej Katanii wciąż zamknięte, Etna nie odpuszcza. Rodzice uczniów ruszyli do sklepów, czas skompletować szkolną wyprawkę. Miriam Lipińska. Przed nami dziś dwa spektakularne zjawiska na niebie. Zaćmienie słońca, w Polsce widzialne częściowo, i noc Perseidów, inaczej noc spadających gwiazd. Słońce będzie zasłonięte tuż przed zachodem, więc do obserwacji zjawiska warto wybrać jak najwyżej położone miejsce i odpowiednio zabezpieczyć wzrok. Nie powinniśmy oglądać zaćmienia przez okulary przeciwsłoneczne, płyty kompaktowe czy klisze fotograficzne. Maski spawalnicze też odpadają.
5: Dobrym wyjściem są folie, badera.
6: I coś takiego można dostać w Polsce?
5: Można dostać, trochę już późno, ale przez internet.
4: Mówi Agnieszka Włodarczyk z Planetarium EC1 w Łodzi. W grę wchodzą też okulary dostępne w specjalistycznych sklepach. W Polsce, w zależności od części kraju, zaćmienie rozpocznie się mniej więcej między 19.10 a 19.20. Księżyc zasłoni słońce maksymalnie w 88%. Trzeci dzień lotniczego paraliżu w Katanii na Sycylii. Na włoskiej wyspie utknęły 1000 turystów, w tym blisko 200 Polaków, którzy nie mogą wydostać się stamtąd z powodu aktywności Etny. Wulkan wciąż wyrzuca do atmosfery gęste obłoki pyłu. Dlatego spółka zarządzająca lotniskiem w Katanii przedłużyła wstrzymanie przylotów i odlotów w tym porcie do dziś do 18. Część lotów przeniesiono na inne lotniska na wyspie. Złota alga znów atakuje, ale na razie nie stwierdzono śnięcia ryb. Najnowsze badania potwierdzają, że toksycznych glonów jest coraz więcej w kanale Gliwickim, gdzie jak co roku latem pojawia się złota alga. Aktualnie ograniczany jest przepływ wody w kanale, by powstrzymać rozprzestrzenianie się algi i ochronić Odrę, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
7: Wstrzymane zostały śluzowania na śluzach Łabędy oraz Dzierżno, więc mówimy tutaj o 6 i 5 sekcji kanału Gliwickiego.
4: Odra na razie nie jest zagrożona.
7: W tej chwili nic na to nie wskazuje. Obserwujemy również wyniki badań, które są prowadzone, które dostajemy do służbowego wykorzystania.
4: Wody Polskie prowadzą w kanale Gliwickim i na Odrze ciągły monitoring. Cały czas pobierane są też próbki wody. Na razie nie ma decyzji o zastosowaniu nadtlenku wodoru, który w ubiegłych latach skutecznie ograniczał rozwój złotej algi. Połowa sierpnia to dla niektórych pełnia lata, ale dla rodziców czas na kompletowanie szkolnej wyprawki. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, buty na zmianę. Lista z roku na rok jest coraz dłuższa, mówią reporterowi Marcinowi Starcowi dzieci i rodzice, których spotkał w sklepach w centrum Rzeszowa.
8: To jest akurat fajne. To jest chyba najlepsze przed tym pójściem do szkoły.
9: Oprócz tego wszystko już gotowe, czy jeszcze trzeba coś dokupić?
10: Jeszcze nam zostały niektóre rzeczy, typu podręczniki na przykład dla starszej córki, co jest w czwartej liceum, więc też jeszcze nas będą wydatki czekać. To pewnie jakieś jeszcze 700 zł.
4: Do tego dochodzą książki. W podstawówkach dzieci dostają je za darmo, ale starsi muszą kupić sami.
2: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Proszę bardzo, i teraz to już z górki, teraz to jest 7 minut po godzinie 12, jeszcze trochę i będzie po robocie, chyba że macie wakacje, to niedobrze, że już jest pół dnia, bo to ten czas do wykorzystania to się skraca, a przecież czas na czas my musimy patrzeć po gospodarsku, wiadomo. Jimmy Nail, Ain't No Doubt, to za nami, teraz pozwólcie, przedstawimy ten program, który trwa i trwać będzie jeszcze przez 52 minuty.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
0: A z nami będzie też Jennifer Lopez i Alvaro Soler w zasadzie będą, ale za moment.
3: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkuj-prąd.pl.
4: Sołtys Wsimilików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milkowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milkowa.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
1: Drogi na gorąco.
0: Zaglądamy na czwórkę raz jeszcze, tym razem kilometr z numerem 145 na wysokości węzła Pietrzykowice między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami właśnie w kierunku na Zgorzelec. Doszło do kolizji trzech pojazdów i tam zablokowany jest prawy pas, a ruch odbywa się pasem li, tylko lewym. Jedna ciężarówka, jeden bus i jedna osobówka brała w tym zdarzeniu udział. Nie mamy danych, czy ktoś ucierpiał, mamy nadzieję, że nie, ale ruch odbywa się tam pasem tylko lewym, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 13, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. A jeśli wy, dziewczęta i chłopcy, wiecie o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Alvaro Soler, Jennifer Lopez, El Mismo Sala. My sobie patrzymy do kalendarium. Wychodzi nam, że dzisiaj urodziny ma Eliza Grochowiecka, kiedyś wokalistka duetu Andrzej i Eliza. Kiedy rozwiodła się z mężem i zespół się rozpadł, to wyemigrowała do Niemiec. No i wyobraźcie sobie, jak ktoś zapyta, co się dzieje z Elizą Grochowiecką dzisiaj, no to my odpowiemy, że ułożyła sobie życie z nowym partnerem, jest z dala od polskiego show biznesu i generalnie nie udziela się medialnie. A u nas...
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.
0: Andrzej i Eliza. Paralaksa. Czas relaksu. O.

Marky Electronic Lady. Fajna piosenka, słuchajcie, to jest jeden z takich niezapomnianych hitów wszechczasów. Jest tak niezapomniany, że człowiek musiał sobie przypomnieć o nim, że istnieje. Ale jak sobie przypomniał, to będzie go nucił przez najbliższe kilka godzin. Oli Murs i Demi Lovato teraz z piosenką Up w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów. To muzyczne Radio Lato.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: I demodo, który przypomina, że żeby żyć tylko chwilą. Ach, polski język, trudny język, nawet jak biomet jest korzystny, to człowiekowi może się coś poplątać, ale to normalne, jak człowiek myśli o tym, żeby to już iść sobie do domu, a w tym domu przygotować się na dzisiejsze częściowe zaćmienie słońca, które przecież tylko chwilą jest, zniknie szybko i znowu następne będzie nam dane za 100 lat. Ale tymczasem za kilka chwil dana będzie nam najświeższa prognoza pogody, a także program specjalny Kolei Dolnośląskich.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda.
4: Jest 12.31, a o tej porze nasze termometry pokazują coś między 20 a 22 kreską, by później jeszcze trochę pójść w górę i zatrzymać się między 22 i 25. I na tym zasadzie ich wędrówka na dzisiaj się zakończy. Dzień będzie jednak pełen słońca, dosyć ostrego i palącego w nasze oczy, piękne. Natomiast chmur na niebie być nie powinno, a jeśli jakaś się pojawi, to raczej nie spowoduje, że coś nam na głowę zacznie padać. Wiatr dzisiaj jest słaby, wieje z kierunków północnych. Jeśli chodzi o ciśnienie, to jest i będzie wysokie. 1027-1026 hektopaskali teraz na barometrach w regionie. Biometr mamy i będziemy mieli korzystny, a jakość powietrza w całym regionie jest idealna, z wyjątkiem Trzebnicy. Tam jest dobrze i w Schowej, tudzież w Schowy, tam też jest całkiem dobrze.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.
6: Pasażerowie, którzy kupują bilety Kolei Dolnośląskich w aplikacji Koleo, mogą już w prosty sposób potwierdzić swoją tożsamość za pomocą wbudowanej weryfikacji poprzez usługę mObywatel. Natomiast studenci swoje uprawnienia do ulgi. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które nie tylko znacząco upraszcza podróżowanie koleją, ale również skraca czas kontroli biletów i ogranicza do minimum okazywanie dokumentów w pociągu. Pobrany bilet działa bez internetu. To kluczowe w górskich rejonach Dolnego Śląska, gdzie często znika zasięg sieci komórkowej, mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.
7: Jedziesz pociągiem, zapomniałeś legitymacji, a jesteś studentem? Podczas kontroli biletu w Kolejach Dolnośląskich to już nie stanowi kłopotu. Wystarczy smartfon z aplikacją Koleo. Teraz studenci mają możliwość samodzielnej weryfikacji swoich uprawnień. Zamiast okazywać legitymację konduktorowi, mogą w prosty sposób połączyć swój bilet w Koleo z aplikacją mObywatel. Zasada działania jest bardzo prosta. Po przejściu procesu uwierzytelniania podczas zakupu biletu, pasażer otrzymuje zweryfikowany bilet. Oznacza to, że podczas kontroli nie ma już potrzeby dodatkowego okazywania dokumentu tożsamości czy też legitymacji studenckiej, ani ponownego logowania się do aplikacji mObywatel. Wszystko jest zakodowane w bilecie zakupionym w aplikacji Koleo, który działa również online, co jest szczególnie ważne w górzystych rejonach Dolnego Śląska, gdzie zasięg internetu mobilnego może być ograniczony. Korzyści z rozwiązania odczują nie tylko pasażerowie, ale również pracownicy Kolei Dolnośląskich. Drużyny konduktorskie wykonują obecnie ponad 2 miliony kontroli biletów miesięcznie. Przy udziale sprzedaży online przekraczającym 60% oznacza to ponad 1 200 000 weryfikacji dokumentu tożsamości co miesiąc. Szczególnie czasochłonne jest to w roku akademickim, gdzie przez kilka miesięcy trzeba dodatkowo sprawdzić około 180 tysięcy biletów ulgowych.
6: Dodajmy, że z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 12 milionów użytkowników, a każdego dnia loguje się do niej ponad 1,5 miliona Polaków. Te liczby doskonale pokazują, jak powszechna stała się cyfryzacja usług i dokumentów. Teraz z podobnych możliwości mogą korzystać również pasażerowie Kolei Dolnośląskich, kupując bilety w aplikacji Koleo.
5: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.
8: Niezapomniane hity wszechczasów.
3: W muzycznym radiu.

0: Niezapomniane hity trzech czasów. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
3: Najlepszy wojownik to Cezaro.
4: Jaki wojownik?
3: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
4: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
3: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
4: Dlaczego?
3: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Cezaro!
2: Po reklamie. Muzyczne radio.
6: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Disco Bambino, Neil Rogers i Sophie Alice Baxter w takiej to wersji Dancing Without You. To jest najczęściej grana piosenka przez nas w tę środę, 12 sierpnia. Mamy nadzieję, że wam się podoba, tak jak spodoba się wam kolejna. Juju, mon petit garçon.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Chcecie jechać na dworze? Bez problemu S3 i później A6 bez korków, bez żadnych utrudnień większych niż bieżące prace utrzymaniowe. Również droga na Warszawę bez kłopotu. Natomiast A4, kilometr z numerem 39, o tym już wiecie doskonale, jezdnia jest zablokowana i wyznaczony jest objazd przez węzeł Łąka, ale zablokowana jest w kierunku Zgorzelca, li tylko, natomiast w kierunku Wrocławia pojedziecie jednym pasem po tym, jak ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne i przejechała przez pas ruchu dla przeciwległego kierunku jazdy i następnie wleciała do rowu, w którym się zatrzymała pod kątem prostym. Tam kierowca zginął na miejscu. Również utrudnienia w drugą stronę na A4, to jest węzeł Pietrzykowice, tam zderzyła się ciężarówka, bus i osobówka. Nie mamy danych o osobach poszkodowanych, ale tam, to znaczy na 145 kilometrze, niestety spodziewajcie się utrudnień związanych z tym, że ruch odbywa się pasem tylko lewym. Kierunek Kudowa-Kłodzko, jedziemy do Kłodzka i w Szalejowie Górnym też zderzyło się dwa pojazdy. Ciężarówka, cysterna z mlekiem, z osobówką, dwie osoby poszkodowane, trzy brały udział w tym zdarzeniu, w tym dwie były zakleszczone w osobówce. Ruch jest zablokowany, trwa zabezpieczanie miejsca zdarzenia, a objazd jest prowadzony drogami lokalnymi. Utrudnienie przynajmniej do godziny 13.30. Jeśli chodzi o inne utrudnienia, no to jeśli chodzi o A4, węzeł Śląski, tutaj z żadnych problemów. Problemy zaczynają się dopiero w Krakowie, ale to w kierunku na Zgorzelec. Tam przez moment postoicie w dwóch miejscach na A4. A jeśli wiecie o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, to dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Muzyczne Radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasów.

kalendarzu to my mamy 12 dzień sierpnia. 12 sierpnia urodził się człowiek, który tak ładnie wygrywa tutaj na gitarze. Nazywa się Mark Knopfler, jest gitarzystą i wokalistą formacji Dire Straits. Tak, zdecydowanie. A teraz jeszcze Big Sets i Hura Huba. Markowi Knopflerowi życzymy wszystkiego, co najlepsze z okazji urodzin. Wam życzymy dużo słońca i ciepła, żebyście nie zmarzli w ten w pół jesienny, ale słoneczny dzień. Radek Bajor, do usłyszenia. Marto Wojtunik za moment.

0: Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w łódzkim akwaparku. Wiadomo, gdzie może być były wiceminister Marcin Romanowski. Podhale celem Polaków w ten weekend. Szykują się tłumy i korki na drogach dojazdowych. Miriam Lipińska. Zmarł 7-latek, który pod koniec lipca topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Przez 2 tygodnie o życie dziecka walczyli lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
6: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta.
5: Mówi Adam Czerwiński z łódzkiego szpitala. Rodzice chłopca zdecydowali o pośmiertnym oddaniu jego organów, by ratować życie innych ludzi. Tymczasem śledztwo w sprawie wypadku w akwaparku prowadzi prokuratura. Zdaniem śledczych w momencie tragedii co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonącego chłopca. Na razie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. Są nowe informacje o tym, gdzie jest obecnie ukrywający się przed polskim wymiarem sprawiedliwości były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jak przekazała rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego, do sądu trafił wniosek podpisany przez polityka o wydanie mu listu żelaznego. Pismo nadano z Tyraspola, czyli stolicy prorosyjskiego Naddniestrza, zbuntowanego regionu Mołdawii. Romanowski jest obok Zbigniewa Ziobry jednym z głównych bohaterów afery w Funduszu Sprawiedliwości. By uniknąć aresztowania, ukrywa się za granicą. I jeszcze jedna informacja z prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie bezpłatnego korzystania z apartamentów Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Postępowanie dotyczyło przekroczenia uprawnień m.in. przez ówczesnego dyrektora placówki, a obecnie prezydenta Karola Nawrockiego. Minister cyfryzacji interweniuje u Ilona Maska w sprawie zmian dla polskich klientów Starlink Roam. To usługa satelitarnego internetu firmy SpaceX. Zmiany, które wejdą w życie od poniedziałku, wprowadzają podziały na regionalne strefy geograficzne. Korzystanie z internetu w tych krajach będzie kosztowało tyle samo, co we własnym kraju. Do wspólnego regionu europejskiego SpaceX zaliczyło ponad 30 państw, m.in. Czechy, Słowację, Niemcy czy Rumunię, ale nie Polskę. Więc posiadacze kont zarejestrowanych w naszym kraju, jadąc na przykład do Czech, zapłacą więcej. Dlatego minister Krzysztof Gawkowski zwrócił się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy. Jak stwierdził, polscy obywatele nie mogą być traktowani gorzej tylko dlatego, że globalna korporacja tak zdecydowała. Podhale szykuje się na weekendowy najazd turystów. Frekwencja ma być naprawdę wysoka, ale największym problemem może być nie znalezienie noclegu, a dotarcie na miejsce. 15 sierpnia to od lat kulminacja wakacyjnego sezonu pod Tatrami. Jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, pod względem liczby turystów ten weekend potrafi przebić nawet Sylwestra.
7: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, ale także sezonowych domków, powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
5: Największy ścisk będzie jednak na drogach. Mimo że Zakopianka po przebudowie działa sprawniej, ostatnie kilometry przed Zakopanem wciąż są wąskim gardłem. Tłumy będą rekordowe, ale ceny, co pocieszające, nie idą w ich ślady.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Już w czwartek 13 sierpnia po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla

Urzel i Moving to the Sun, czyli poruszając się w stronę słońca, a z tym słońcem dzisiejszy dzień, czyli 12 dzień sierpnia, zdecydowanie jest związany. Dziś z Polski będzie można oglądać częściowe zaćmienie słońca, ale jeżeli chodzi o Europę, to pierwszy raz od 1999 roku w kontynentalnej Europie będzie można zobaczyć całkowite zaćmienie słońca. Ci, którzy wybrali się m.in. na Majorkę czy na Ibizę, właśnie będą mogli dziś to oglądać. Przypominamy, że też trzeba chronić oczy przed tym zjawiskiem, bo to nie jest tylko piękne i niepowtarzalne zjawisko, ale również dla naszych oczu może to być duże nadwyrężenie i skutki mogą być bardzo nieprzyjemne, więc pamiętamy o tym, żeby chronić nasze oczy przed tym, no i jak najbardziej oglądać, bo to będzie co. W przyszłym roku całkowite zaćmienie słońca będzie można oglądać z Egiptu, no a dziś, tak jak już wspomnieliśmy, głównie z Hiszpanii, więc jeszcze jakby ktoś się szybko sprężył na lot z Wrocławia do Hiszpanii, to jeszcze by jak najbardziej zdążył. Taka spontaniczna propozycja, może ktoś wykorzysta. Marta Wojtunik, witajcie popołudniową porą. 13 minut po godzinie 13, już teraz u nas Reniusis.

0: Reniusiscy i nic o mnie nie wiecie. Wy o naszej piosence dnia jeszcze też nic tak naprawdę nie wiecie, ale już teraz się o niej coś dowiecie. W niej Blanka i jejejo.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia. Yeah.

0: Wracamy do Was i mocno pozdrawiamy tych, którzy są już przy swoich głośnikach. Dziś stawiamy na debiutantów, zaprezentujemy Wam także kolejne gorące nowości i będziemy mieli dobre wieści dla fanów ATB. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Czas na nas. Zaczynamy od nowości od Ani Szlagowskiej. Jej drugi singiel pod tytułem Halina to popowo-folkowa historia o bliskości, która nie wyraża się wprost. Jej fundamentem stał się akordeon pochodzący ze strychu domu dziadków artystki w Małopolsce. To właśnie na nim zostały nagrane partie będące podstawą brzmienia i symbolicznym pomostem między przeszłością a teraźniejszością. Rodzinny instrument uruchomił wspomnienia i zainspirował utwór o relacjach, w których czułość często skrywa się za szorstkością. Akordeon kojarzy mi się z domem moich dziadków w Małopolsce, mówi Ania Szlagowska. Odkąd pamiętam, był schowany na strychu, owinięty starą pościelą. Moja mama uczyła się na nim grać, kiedy była dzieckiem. Jak byłam mała, też próbowałam na nim grać, chociaż ledwo go podnosiłam. Babcia Halina nie była największą fanką moich prób, bo bała się, że zepsuje jedyny prawdziwy instrument w domu. Teraz, po kilkunastu latach, babcia zgodziła się pożyczyć mi ten nadal sprawny akordeon. Przywiozłam go do Warszawy i tak powstał utwór Halina opowiadający o czasem gorzkich, małopolskich sposobach okazywania miłości. Dodaje Ania Szlagowska, której piosenka Halina trafiła już na playlistę Muzycznego Radia. Teraz przed nami kolejna debiutantka, która kilka tygodni temu po raz pierwszy pojawiła się na naszej antenie. Ale zacznijmy od początku. Niektóre historie kończą się kropką, inne zostawiają po sobie znak zapytania. Właśnie o takich opowiada Odet w swoim najnowszym singlu Poczekał. Subtelnej i niezwykle emocjonalnej piosence o wyborach, których nie da się cofnąć oraz o życiu, które mogło wyglądać, że już na zawsze pozostanie tylko pytanie, co by było gdyby. Choć inspiracją są osobiste doświadczenia artystki, każdy słuchacz odnajdzie w niej własne wspomnienia, niewypowiedziane słowa i sytuacje, do których myślami wraca po latach. Poczekał nie jest piosenką o rozstaniu, mówi Odet. Jest o życiu, które mogło się wydarzyć, ale nigdy się nie wydarzyło. Najbardziej fascynują mnie historie, które kończą się nie odpowiedzią, lecz pytaniem. To właśnie ono wybrzmiewa w tej piosence, dodaje artystka. Music News. I na koniec dobre wieści dla fanów ATB. Legenda muzyki elektronicznej pojawi się w Polsce na dużej trasie koncertowej Final Chapter. Od 28 sierpnia do 11 grudnia. 11 koncertów w 11 miastach, a wśród nich m.in. Kraków, Poznań, Łódź, Szczecin i Warszawa. We Wrocławiu ATB zagra 3 października w hali Orion. To jeszcze szybciutko sprawdzamy kolejne gorące premiery, które trafiły na playlistę Muzycznego Radia. The Cube Guys i Hermano, Tyler Shaw, The Other Side i Alan Walker z nowym singlem Pain. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.
1: Muzyczne Radio.
2: Hi Poland, this is Alan Walker and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu.

0: kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Obecnie mamy dla Was same dobre pogodowe informacje. Towarzyszą nam już dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli od 22 do 25 stopni w regionie. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono jest stabilne, wynosi 1028 hektopaskali. Jakość powietrza bardzo dobra, biometr korzystny, a jeżeli chodzi o słońce, to jego dziś naprawdę pod dostatkiem na Dolnym Śląsku. Jeżeli chodzi o chmury, to ich dziś naprawdę bardzo mało i tak ma być do końca dnia.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
5: Bilety kolei dolnośląskich za pośrednictwem aplikacji Koleo zintegrowane z rządową aplikacją mObywatel.
6: Podczas kontroli nie ma już potrzeby dodatkowego okazywania dokumentu tożsamości czy też legitymacji studenckiej.
5: Wsparcie finansowe z budżetu państwa na posiłek w szkole i w domu pozyskała gmina Legnica.
7: Program ma charakter całoroczny.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
5: A na początek jeszcze raz tragiczny wypadek, do którego doszło przed godziną 10:00 z udziałem samochodu ciężarowego. Kierowca zginął, droga w stronę Zgorzelca wciąż jest zablokowana.
8: Tragedia rozegrała się przed godziną 10:00 między węzłami Godzieszów i Bolesławiec na autostradzie A4. Kierowca ciężarówki jechał w kierunku Wrocławia. Stracił panowanie nad samochodem, przebił bariery energochłonne, przeciął jezdnię w przeciwnym kierunku i zatrzymał się w rowie. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł. Informację potwierdziła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ruch na 39 km w stronę Wrocławia został już przywrócony, ale wciąż nie można przejechać autostradą A4 w stronę Zgorzelca. Policjanci przekazują, że na miejscu tragedii wciąż działają służby i śledczy. Trwa zabezpieczanie śladów i miejsca zdarzenia. Utrudnienia w ruchu wciąż trwają. Służby zalecają objazd drogą wojewódzką 297, drogą krajową 94 i obwodnicą Bolesławca. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
5: Pasażerowie kupujący bilety kolei dolnośląskich za pośrednictwem aplikacji Koleo mogą teraz zintegrować je z rządową aplikacją mObywatel. Dzięki temu podczas kontroli biletów nie muszą już okazywać konduktorowi legitymacji uprawniającej do ulgi. O nowym rozwiązaniu mówi rzecznik prasowy kolei dolnośląskich Bartłomiej Rodak.
9: Zasada działania jest bardzo prosta. Po przejściu procesu uwierzytelniania podczas zakupu biletu pasażer otrzymuje zweryfikowany bilet. Oznacza to, że podczas kontroli nie ma już potrzeby dodatkowego okazywania dokumentu tożsamości czy też legitymacji studenckiej, ani ponownego logowania się do aplikacji mObywatel. Wszystko jest zakodowane w bilecie zakupionym w aplikacji Koleo, który działa również online, co jest szczególnie ważne w górzystych rejonach Dolnego Śląska, gdzie zasięg internetu mobilnego może być ograniczony.
10: Nowe rozwiązanie ma usprawnić kontrolę biletów i odciążyć konduktorów, którzy każdego miesiąca sprawdzają 2 miliony biletów, a przy ponad milionie kontroli dodatkowo weryfikują dokument tożsamości. Największe obciążenie przypada na rok akademicki, kiedy w ciągu kilku miesięcy trzeba sprawdzić około 180 tysięcy biletów ulgowych. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Gmina Legnica pozyskała znaczące wsparcie finansowe z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu socjalnego Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. W ramach umowy do samorządowej kasy trafi ponad 760 tysięcy złotych.
11: To pieniądze, które zostaną przeznaczone na gorące posiłki oraz pomoc żywnościową dla dzieci i uczniów, ale również seniorów i osób najbardziej potrzebujących. Całkowita wartość pomocy to ponad 1 300 000 złotych. Posiłek w szkole i w domu to konkretna pomoc. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego, czyli produktów żywnościowych. Program ma charakter całoroczny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko nie spełnia wymagań, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek o potrzebie udzielenia pomocy właśnie w formie posiłku. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania wsparcia w gminie można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, a więcej informacji o programie rządowym na internetowych stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: O 14:30 kolejne doniesienia z regionu. Zapraszamy.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Hola, me llamo Gizmo Barías. Escuchas Muzyczne radio. Realmente les encanta la música.

0: Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i piosenka To, co masz ty, utwór, który zaczyna się od słów zapraszamy na premierę. My to zaproszenie od Dawida przyjmujemy, oczywiście, że tak, i czekamy na premierę nowego albumu, który, jak już Dawid potwierdził, ma pojawić się w tym roku. Na pewno jest już bliżej niż dalej, bo dostaliśmy dwa single, które zapowiadają nadchodzące wydawnictwo, piosenkę Sezon oraz piosenkę Na błysk.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: W naszym dzisiejszym hit typie współpraca, która na pewno w jakiś sposób wstrząsnęła z muzycznym światem. Disco Bambino, Neil Rogers i Sophie Ellis Bextor. Dancing Without You to nagranie, które już doskonale znacie w tej oryginalnej wersji, a my dziś polecamy remix od Quarterhead.

0: Adele i Sugar.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Jak co godzinę wracamy do Was z raportem drogowym. Na ten moment skupimy się głównie na autostradzie A4. Tam cały czas trwają utrudnienia. Tam w kierunku Zgorzelca między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec doszło do śmiertelnego wypadku. Pojazd ciężarowy uderzył w bariery energochłonne i wjechał do rowu w przeciwległym kierunku. Jezdnia w kierunku Zgorzelca tam cały czas jest zablokowana. Dodatkowo wjazd do Wrocławia, tutaj również utrudnienia, nieco poważniejsze korki, ale jak już przebrniemy przez autostradę A4, to w stronę na przykład Poznania czy w stronę Opola już bez większych utrudnień przejedziemy. Jeżeli chodzi o mniejsze miejscowości na Dolnym Śląsku, na ten moment również nie dostaliśmy żadnej informacji odnośnie jakichś poważniejszych utrudnień. Jeżeli Wy jednak coś wiecie i my coś pominęliśmy, to koniecznie dajcie nam znać. Dzwońcie numer 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, In Free oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przylot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
1: Czas na wiadomości.
4: ORP Wicher ochrzczony i zwodowany w gdyńskiej stoczni. Komentarze po informacjach o tym, gdzie jest Marcin Romanowski i pilotaż krótszej trasy do Morskiego Oka dla konnych przewozów. Miriam Lipińska, pierwszy z trzech okrętów z programu Miecznik ochrzczony i zwodowany. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. ORP Wicher jest zapowiedzią naszej siły na Bałtyku, mówili zgodnie premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.
5: Stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
6: Wicher, burza, huragan to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
4: Wszystkie trzy okręty z programu Miecznik powinny być gotowe do końca 2031 roku. Komentarze po nowych doniesieniach o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, ukrywającego się za granicą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jak podał Sąd Okręgowy, Romanowski wysłał wniosek o wydanie mu listu żelaznego z prorosyjskiego Naddniestrza. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny. Tak komentuje to wiceszef MON Cezary Tomczyk.
7: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
4: Działania Romanowskiego rozumie Rafał Bochenek z PiSu.
8: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski, natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
4: Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Trasa do Morskiego Oka dla przewozów konnych będzie krótsza. Pilotaż rusza 1 września, czyli już po wakacyjnym szczycie. Wozy z Palenicy Białczańskiej będą kończyć kurs przy wodogrzmotach Mickiewicza, pokonując 3 km zamiast 7 km. Dalej, po bardziej stromej części trasy, turyści pojadą już busami elektrycznymi.
9: Dzisiaj kursują 4 busy. Będzie ich więcej, bo docelowo to porozumienie wiązało się ze skróceniem trasy pracy koni
4: mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Dziś Światowy Dzień Pracoholizmu. Praca ponad siły niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne, mówi Katarzyna Podkowska-Kurpas, psychiatra z Centrum Zdrowia Psychicznego w Chorzowie.
2: Jest bardzo dużo osób, które doświadczają kryzysów psychicznych w związku z pracoholizmem, bo on powoduje dużo konsekwencji negatywnych dla naszego zdrowia i fizycznego, i psychicznego, więc mówimy jak najbardziej o wypaleniu zawodowym, o różnych chorobach układu sercowo-naczyniowego, udarach na przykład w młodym wieku czy zawałach.
4: Pracoholizm wiąże się z lękiem, obsesyjną potrzebą kontroli i niską efektywnością, bo nieustannie myśląc o pracy, nie jesteśmy w stanie odpoczywać.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Crew 7 i Candy Shop.
1: Drogi na gorąco.
0: Wracamy z informacjami prosto z dolnośląskich dróg. Tym razem z Wlenia, podróżując w kierunku Puławnej. Na Podchacie dość spore utrudnienia. Obecnie tam trwają prace drogowe. Kładziony jest nowa nawierzchnia. Kładziony jest asfalt. No i tam obecnie ruchem kieruje sygnalizacja świetlna. Jednak jeżeli chodzi o podróżujących właśnie ze strony Wlenia w stronę Puławnej, to można na tych światłach wystać kilka dobrych minut. Zła informacja jest taka, że ciężko jest z jakimś konkretnym i dobrym objazdem, więc tak na dobrą sprawę to po prostu podróżując w tamtą stronę trzeba się uzbroić w cierpliwość.
1: Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od Was, dla Was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 75-76-46-646. Drogi na gorąco. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Terapia dla par, słodko-gorzka piosenka, w niej Wiktor Waligura i zespół LOR, czyli młodzi polscy artyści, którzy już na polskiej scenie muzycznej zaznaczają swoją obecność i to jest naprawdę bardzo dobra informacja, bo ich głosy są po prostu wspaniałe. To nagranie za nami, a przed nami nasza piosenka dnia, w niej również polska artystka, która rzadko po polsku śpiewa, bo to Blanka. Jej totalna nowość, totalny wakacyjny hit. Jejeju.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia. Yeah.

Zdecydowanie jest moc, jest słońce w tym nagraniu. We Never Fade to za nami, a przed nami już niedługo najnowszy raport regionalny oraz prognoza pogody. To dokładnie u nas za 4 minuty, a poczekamy na nie w towarzystwie świetnego nagrania. Nagrania od rapera. Będzie to Soku, artysta, który kazał swoim fanom czekać 2 lata na całkowicie solową piosenkę. No i w końcu w ramach drugiego sezonu projektu Enklawa wydał i to jaki wielki hit. Na pewno pod koniec wakacji to nagranie będzie nuciła cała Polska. Mamy taką nadzieję, bo jest to świetny kandydat na tegoroczny sierpniowy hit. Pogwarzymy.

Zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałem.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.

0: trwa kolejny dzień gorącego lata na Dolnym Śląsku. Obecnie na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni. Jeżeli chodzi o nadchodzące dni, one również będą ciepłe, a jeżeli chodzi o weekend, to ten nawet może być upalny, ponieważ na termometrach możemy zobaczyć ponad 30 stopni. Jeszcze dziś ciśnienie stabilne wynoszące 1028 hektopaskali oraz jakość powietrza, która niezmiennie cały czas jest bardzo dobra.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
3: Zielony budżet obywatelski w Legnicy jest konkretny pomysł.
4: Jak możemy urządzić miasto, żeby nam mieszkańcom lepiej się w nim mieszkało, żyło?
3: Umowa na przebudowę kolejnych odcinków Alei Niepodległości w Świdnicy podpisana.
5: Prace obejmą m.in. przebudowę jezdni, skrzyżowań oraz chodników, a także budowę ścieżki rowerowej po południowej stronie alei.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
3: Szczegóły już za chwilę, na początek stolica Karkonoszy. Jak informowaliśmy, Anna Konieczyńska nie jest już wiceprezeską Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. To efekt afery wokół milionowych dotacji powodziowych. Sprawę badają CBA i prokuratura.
6: Rada Nadzorcza Agencji podjęła decyzję natychmiastowo po medialnych doniesieniach o rażących nieprawidłowościach. Chodzi o ponad 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej, która zamiast do realnych ofiar kataklizmu miała trafić do trzech podmiotów powiązanych z działaczką Koalicji Obywatelskiej. Ponad 200 tysięcy złotych pożyczki otrzymał pensjonat męża Konieczyńskiej, ponad milion lokalna telewizja, a ponad 3 miliony złotych firma i sąsiada. Problem w tym, że jak ustaliły media i co potwierdzają dane satelitarne, obiekty te w ogóle nie ucierpiały podczas powodzi z września 2024 roku, a pensjonat męża stoi na wzgórzu. Środki przyznano na podstawie uproszczonych oświadczeń bez żadnych ekspertyz budowlanych. W samej agencji od kilku miesięcy kontrolę prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne, a Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze wszczęła już oficjalne śledztwo. Premier Donald Tusk zapowiedział bezwzględne rozliczenie sprawy, Anna Konieczyńska została zawieszona w prawach członka partii. Sama odwołana wiceprezeska twierdzi, że zarzuty to polityczna nagonka i nie poczuwa się do winy. Anna Targota, Muzyczne Radio.
3: W Legnicy pojawił się pomysł utworzenia ekologicznej części budżetu obywatelskiego. Inicjatorem jest mieszkaniec miasta Kamil Strynkowski. Jak wyjaśnia, nie chodzi o stworzenie osobnego budżetu, ale wydzielenie w obecnym budżecie obywatelskim kategorii przeznaczonej na zielone i niebieskie inwestycje. Szczegóły w materiale Andrzeja Stefańczyka.
4: Tylko że tutaj nie mówimy o ekologii. Celem nie jest ochrona środowiska i przyrody, ale pewne rozwiązania. To jak możemy urządzić miasto, żeby nam mieszkańcom lepiej się w nim mieszkało, żyło, a przyroda to taki mebel, który ma nam zrobić, żeby było przyjemniej. Kamil Strynkowski, mieszkaniec Legnicy. Dzisiaj mieszkańcy zgłaszają różne pomysły i muszą ich pomysły rywalizować między sobą. Infrastrukturalne, bezpieczeństwa, no i to przyrodnicze. I chcemy, żeby pokazać, że te przyrodnicze, te dla człowieka są też ważne i były co roku realizowane.
7: Wśród możliwych inwestycji wymienia nasadzenia, parki kieszonkowe, miejsca zbierania wody czy poprawę estetyki terenów zielonych.
4: Zielony budżet obywatelski, czyli wszystko to, co jest związane z przyrodą w mieście, czyli nasadzenia, odtworzenie, estetyka miejsc zielonych, miejsca zbierania wody, parki kieszonkowe, zabezpieczenie dróg przed skutkami poruszania się pojazdów. Wszystko to, co nam przychodzi do głowy, co jest związane z zielonym kolorem, niebieskim kolorem, czyli drzewami, trawą, wodą, a co niweluje skutki naszego życia w mieście i pomaga nam zdrowiej żyć.
7: Pomysł popiera Irena Krukowska-Szopa z Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja. Jej zdaniem wydzielenie pieniędzy na takie projekty może dodatkowo zaktywizować mieszkańców.
8: Jest to świetny pomysł, dlatego że w tej chwili widzimy, jak ważna jest miejska przyroda, miejska zieleń. Irena Krukowska-Szopa, prezeska Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja. Ile dobrego wnosi do codziennego funkcjonowania mieszkańców, szczególnie teraz przy tych falach upałów i bardzo wysokiej temperatury.
7: Strynkowski zapowiada złożenie petycji do miasta. Chce, aby nad pomysłem pochylili się również legnicy radni. Do tematu wrócimy. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Umowa na przebudowę kolejnych odcinków Alei Niepodległości w Świdnicy podpisana. Wartość zadania wynosi blisko 13 milionów złotych, w tym 70% kosztów pokryje województwo dolnośląskie. Rozpoczęcie prac planowane jest na trzeci kwartał tego roku, a wykonawca będzie miał 24 miesiące na realizację zadania.
5: W ramach przebudowy Alei Niepodległości zaplanowano kompleksową modernizację drogi oraz infrastruktury towarzyszącej. Prace obejmą m.in. przebudowę jezdni, skrzyżowań oraz chodników, a także budowę ścieżki rowerowej po południowej stronie alei. Przebudowane zostaną skrzyżowania z ulicą 8 Maja, ulicą Sprzymierzeńców, ulicą Nauczycielską i ulicą Trybunalską oraz w rejonie Placu Grunwaldzkiego, gdzie aleja łączy się z ulicą Wałbrzyską, Łukową i Żeromskiego. Powstanie również zatoka autobusowa wraz z peronem po południowej stronie Alei Niepodległości. Prace obejmą również zagospodarowanie zieleni oraz wykonanie elementów małej architektury. Szczegółowy harmonogram robót będzie uzależniony m.in. od warunków atmosferycznych, wyników badań archeologicznych oraz ewentualnych przeszkód technicznych, które mogą zostać ujawnione w trakcie prowadzonych prac. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
3: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hello Poland, we are Firestone and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Wielki turniej gry w Palanta w Kotliskach. Startujemy 22 sierpnia o 13 na boisku w Kotliskach. Gmina Lwówek Śląski. Czeka na Was świetna zabawa, moc atrakcji i animacje dla każdego. Zgłoś drużynę mailowo. gra.kotliska@wp.pl. Projekt partnerski Aktywnie Sportowo na Ludowo. Realizowany przez Stowarzyszenie Białogórzanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Gminy Lwówek z zagranicą. Kampania finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
1: Sołtys Wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: Niezapomniane polskie trio, które śni się po nocach i za którym wszyscy bardzo, bardzo tęsknimy. Męskie granie orkiestra 2021, Dawid Podsiadło, Vito Bambino i Daria Zawiałow.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A nasz hit tip to również nagranie od świetnego trio Disco Bambino, Neil Rogers, Sophie Ellis-Bextor, Dancing Without You w bardzo ciekawym remiksie od Quartet.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Za 8 minut godzina 15, więcej ruch na drogach coraz to większy, ponieważ część z Was na pewno opuszcza właśnie miejsca pracy albo część z Was wybiera się na urlop. W każdym z tych przypadków na pewno napotkacie utrudnienia jeszcze na autostradzie A4. Tutaj między węzłem Godzieszów oraz węzłem Bolesławiec tuż przed godziną 10 doszło do śmiertelnego wypadku. Pojazd ciężarowy uderzył w bariery energochłonne i wjechał do rowu w przeciwległym kierunku. To w kierunku z Gorzelca. Obecnie droga już nie jest całkowicie zablokowana. Zablokowany jest jeden pas ruchu, a ruch w tamtym miejscu odbywa się pasem lewym. To jest taka główna i najważniejsza informacja, jeżeli chodzi o autostradę A4. No i też robi się już gęsto, jeżeli chodzi o kąty wrocławskie. Tutaj w kierunku Wrocławia i z Wrocławia możecie napotkać spore natężenie ruchu. I jak widzimy na mapach również korki. To tyle, jeżeli chodzi o autostradę A4. Jeżeli chodzi o główne polskie trasy, to na ten moment nic poważnego się na nich nie dzieje.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
2: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
3: Czas na wiadomości.
5: Prokuratura zmienia kierunek śledztwa w sprawie wypadku w akwaparku. Naczelna Izba Lekarska krytykuje rządowe plany zmian w ochronie zdrowia. Podpowiemy też, skąd najlepiej obserwować wieczorne zaćmienie słońca. Miriam Lipińska. Prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
6: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
5: Zdaniem śledczych, w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Państwowa Inspekcja Pracy ruszyła z kontrolami umów cywilnoprawnych w firmach i są już tego pierwsze efekty. Obowiązujące od miesiąca przepisy dają inspektorom możliwość zamiany umów zlecenia o dzieło i B2B w etaty, tam gdzie inspektor uzna, że powinna być zawarta umowa o pracę. Przez pierwszy miesiąc działania nowych przepisów do PIP wpłynęło blisko 600 wniosków o kontrolę od pracowników, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
7: Mamy informacje o pierwszych wynikach. Zostało wydanych ponad 70 poleceń przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
5: Przepisy dają jednak możliwość odwołania się od decyzji inspekcji do sądu i to sąd w takiej sytuacji podejmie ostateczną decyzję. Naczelna Izba Lekarska sprzeciwia się zmianom zapowiadanym przez Ministerstwo Zdrowia, czyli limitom zarobków i czasu pracy medyków. Zdaniem prezesa NIL-u Łukasza Jankowskiego, przez wymóg pracy w placówkach na co najmniej pół etatu w szpitalach będzie brakowało lekarzy specjalistów.
8: Groźny jest zapis, który zmusi lekarza do pracy w wymiarze minimum pół etatu w danym miejscu pracy, bo sprawi, że lekarze przestaną wykonywać zabiegi poza miejscem pracy podstawowym.
5: Lekarze krytykują też limity płacowe. Na razie w życie weszła ustawa pozwalająca rządowym agencjom na wgląd w wynagrodzenia medyków. Dziś wieczorem i w nocy warto spojrzeć w niebo. Tuż przed zachodem słońce się zaćmi. W Polsce to zjawisko będzie częściowe. Żeby je zobaczyć, trzeba wybrać dobre miejsce, mówi Agnieszka Włodarczyk z planetarium EC1 w Łodzi.
9: Warunki do obserwacji najlepsze będą mieli ci, którzy mają taką możliwość, żeby z góry, z wysokich pięter obserwować to zjawisko, bo słońce będzie po prostu bardzo nisko nad horyzontem.
5: W Polsce, w zależności od części kraju, zaćmienie rozpocznie się między 19.10 a 19.20. Z kolei w nocy czeka nas tak zwana noc spadających gwiazd. Dobre wieści przed zbliżającym się weekendem. Na żadnym z nadmorskich kąpielisk na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim nie ma zakazu wchodzenia do wody. Białe flagi wróciły także na plażę zachodnią w Kołobrzegu, gdzie przez kilka ostatnich dni obowiązywał zakaz kąpieli z powodu przekroczenia norm mikrobiologicznych wody.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama.
1: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.pl.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
5: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: W tym programie poruszymy dwa bardzo ważne tematy. Unia Europejska mówi tak, regeneracji części i problem z kierowcami ignorującymi kierunkowskazy. Ruszamy.
0: Auto Radio.
1: Bruksela właśnie przesądziła o jednej z największych zmian w produkcji samochodów. Nowe rozporządzenie w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji wejdzie w życie 13 sierpnia. Dla producentów oznacza to konieczność przemyślenia i w wielu wypadkach zmian tego, z czego i jak powstają ich auta. Chodzi o to, by plastik z rozbieranych starych samochodów wracał do nowych zamiast trafiać na wysypisko czy poza Europę. Skala problemu jest niebagatelna. Po unijnych drogach jeździ dziś ponad 285 milionów pojazdów, a co roku około 6,5 miliona z nich kończy swój żywot. Kluczowy jest wymóg dotyczący tworzyw sztucznych. Każdy nowy typ samochodu osobowego i dostawczego homologowany od 1 września 2032 roku będzie musiał zawierać co najmniej 15% recyklingowanego plastiku, a od 1 września 2036 roku próg ten wzrośnie do 25% dla nowo homologowanych pojazdów. Homologacja to potwierdzenie wydawane przez odpowiedni organ, że egzemplarze produkcyjne auta lub jego części spełnią obowiązkowe normy bezpieczeństwa, środowiskowe i zgodności. To jednak nie wszystko, bo liczy się też pochodzenie surowca. Co najmniej 1/5 tego materiału trzeba będzie pozyskać z pojazdów wycofanych z eksploatacji lub używanych części. To właśnie ów obieg zamknięty. Wszystkie nowe auta będą musiały być projektowane tak, by dało się z nich łatwo wymontować jak najwięcej części i podzespołów, co ma ułatwić późniejszy demontaż i odzysk. Do tego dochodzą nowe zasady przenoszenia własności używanych pojazdów, transgraniczny system rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz kryteria przesądzające o tym, kiedy auto uznaje się za wycofane z eksploatacji. Osobną ważną zmianą jest zakaz eksportu pojazdów uznanych za niezdatne do ruchu. Ma on rozwiązać problem tzw. znikających aut, samochodów, które zamiast trafić do legalnego przetwarzania, wyjeżdżają poza Unię Europejską i są rozbierane w niekontrolowanych warunkach. Za chwilę zajmiemy się problemem z kierowcami ignorującymi kierunkowskazy.
0: Aktualne przepisy.
1: Problem z kierowcami ignorującymi kierunkowskazy to powszechna plaga na drogach. Zapomniałem. To najczęściej słyszą policjanci z ust kierowców, którzy próbują wytłumaczyć się, dlaczego nie użyli we właściwy sposób kierunkowskazów. Kierunkowskaz to nie formalność. To nie dodatek do manewru, lecz ważna informacja dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, którzy znajdują się wokół nas. Włączony odpowiednio wcześnie pozwala kierowcy jadącemu z tyłu przewidzieć, że za chwilę zmienimy pas. Pieszy może zorientować się, że samochód zamierza skręcić, a kierowca z naprzeciwka dostanie jasny sygnał dotyczący naszych zamiarów. To właśnie przewidywalność sprawia, że ruch przebiega płynniej i bezpieczniej. Gdy inni widzą, czego się spodziewać, zyskują wówczas czas na reakcję. Nie muszą bowiem zgadywać, czy samochód przed nimi nagle nie skręci, czy może kierunkowskaz został włączony przypadkiem. Policja regularnie przypomina i stosuje rozmaite apele skierowane do kierowców, żeby pamiętali, że korzystanie z kierunkowskazów to nie tylko kwestia

0: jutra.
1: Męskie granie orkiestra 2024, Daria Zawiałow, Mrozu, bracia Kacperczyk i Wolne Duchy, tak jakby nie było jutra. No jakbyśmy tak się zastanowili, jakby jutra nie było, to byłby już piątek, byłby już weekend, to by było naprawdę bardzo miło wtedy, ale jest już środa, środa minie, tydzień zginie, więc już tak na dobrą sprawę można myśleć na pewno o weekendzie, który na pewno będzie też bardzo ciepły na Dolnym Śląsku.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.
1: Sięgamy raz jeszcze po naszą piosenkę dnia, w której polska świetna artystka Blanka i Yeah, Yeah, Yo. Yeah, yeah.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
5: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Minęła godzina 15.30, a na Dolnym Śląsku cały czas słonecznie i w tym temacie dziś się nic nie zmieni. Nadchodzące dni również mają być słoneczne, dopiero od niedzieli mają pojawić się deszczowe chmury nad Dolnym Śląskiem, a tak to też bardzo ciepło. Dziś maksymalnie do 25 stopni, a w nadchodzących dniach termometry przekroczą nawet 30 stopni. Ciśnienie cały czas jest stabilne, wynosi 1028 hektopaskali, jakość powietrza bardzo dobra.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: O dwa nowe elektryczne minibusy zostanie powiększona flota bezpłatnej komunikacji w Jaworze.
9: Chcemy optymalizować wykorzystanie naszej komunikacji.
8: A szeregi wałbrzyskiej policji zasili Kira, czteronożny funkcjonariusz. W tym raporcie także 25. edycja turnieju Kowali o srebrne klucze Legnicy.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Flota bezpłatnej komunikacji w Jaworze zostanie powiększona o dwa nowe elektryczne minibusy. Burmistrz Jawora Emilian Bera podpisał umowę na realizację tego zamówienia o wartości 4 milionów złotych.
9: Mamy duże autobusy przegubowe, także te mniejsze 12-metrowe, a teraz, aby zrównoważyć całą naszą komunikację, zakupujemy mniejsze busy, które będą obsługiwały mniej obciążone linie, gdzie pasażerów jest mniej. Chcemy optymalizować wykorzystanie naszej komunikacji, stąd efektywne pozyskanie środków unijnych. To dla nas też wielki symbol, bo kilka lat temu po raz pierwszy powołaliśmy jaworską komunikację, do tego bezpłatną. Startowa

0: Zaczynaliśmy z używanym sprzętem, a dzisiaj zamawiamy, kupujemy nowe autobusy, które przyjadą do nas z Polski, z Sanoka.
1: Pojazdy zostaną dostarczone do Jawora do końca lutego przyszłego roku.
2: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Ma dopiero półtora roku, jest najmłodszym funkcjonariuszem wałbrzyskiej policji. Mowa o owczarku belgijskim Kira, który od kilkunastu dni wraz z przewodnikiem patroluje ulicę. Materiał Jacka Zycha.
3: Tak, pomimo tego, że Kira, owczarek belgijski, jest rzeczywiście najmłodszym funkcjonariuszem Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego wałbrzyskiej policji, to zanim została przyjęta do służby, przeszła gruntowne, wielomiesięczne szkolenie w Sułkowicach koło Krakowa. Stamtąd już z przewodnikiem trafiła do Wałbrzycha.
4: Kurs trwa pół roku. Pierwszy miesiąc to jest wiadomo przyzwyczajenie się pieska do mnie, powód tak zwany socjal, czyli nawiązywanie więzi z pieskiem. No później jest posłuszeństwo, gryzienie, tropienie, no i takie podstawowe rzeczy.
3: To właśnie młodszy aspirant Jarosław Pryk, przewodnik Kiry, która pomimo stosunkowo krótkiego stażu ma już na swoim koncie pierwsze udane interwencje.
4: Ja na razie to są początki. Miała już tam swoje pięć tropień. No i z sukcesem, w sumie jedno z sukcesem w Boguszowie ostatnio, to wskazała miejsce odejścia pani zaginionej, nagle tu później strażacy odnaleźli w tym miejscu, do którego pies sobie doprowadził wcześniej. No.
3: A jak reagują ludzie na policjanta z psem?
4: Życzliwie. Dawno się tak nie spotykają. Naprawdę, podchodzą, pytają. No i rozmawiamy normalnie. No i to głównie pytania o psa. Także super.
3: Kira to owczarek belgijski Malinois. To rasa, którą wykorzystują służby praktycznie na całym świecie. Zastąpiły owczarki niemieckie, które stosunkowo często zmagały się z problemem dysplazji tylnych kończyn. Statystycznie Belgii pozostają w służbie od 8 do 10 lat. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Końcówka sierpnia i jednocześnie wakacji należeć będzie w Legnicy do Kowali. 28 i 29 sierpnia odbędzie się 25. edycja turnieju Kowali o srebrne klucze Legnicy.
5: Wydarzenie zawsze przyciąga najlepszych kowali z kraju i najlepszych widzów kucia tego, co gorące. Tematem tegorocznej pracy domowej jest mistrzowski owad, czyli wykonanie rzeźby owada o minimalnych wymiarach 30 na 30 cm. Sędziowie oceniać będą wyłącznie zastosowanie tradycyjnych technik kowalskich. Niedozwolone jest używanie spawarek i narzędzi ślusarskich. Podstawą ma być tylko obróbka materiału ogniem, kowadłem, młotem i kleszczami, a ich rodzajów jest dużo. W piątek 28 sierpnia od 17 trwać będą wieczorne wariacje kowalskie. Takie pod publikę, pokazy umiejętności i prezentacje dla publiczności. Kowalska sobota, główny dzień konkursowy, zacznie się w samo południe od konkursowego wykuwania na żywo pracy o dowolnym temacie. W międzyczasie swoje talenty pokażą wychowankowie Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy oraz zespół PJ Blues Band. O 19 stanie się jasne, do kogo trafią srebrne klucze Legnicy. A że kowale lubią zabalować, to o 19.30 zacznie się koncertowa potańcówka. Turniej kowali na koniec wakacji jest dość symboliczny dla uczniów. Oznacza dla nich nadchodzący czas wkuwania, a dla ich nauczycieli czas wykuwania talentów. Może nawet trudniejszy od kucia metalu. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hello Poland, my name is Pascal Le Toublon and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
4: Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
5: Po reklamie.
6: Muzyczny

0: Wielki hit z listy top30.pl w muzycznym radiu, z którą spotykamy się co tydzień w sobotę po godzinie 13. Leniwiec i Skalaf.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A naszym dzisiejszym hit tipem była, bo już ostatni raz będziemy sięgać po ten nasz dzisiejszy hit tip, piosenka Dancing Without You. W niej trio Disco Bambino, Neil Rogers, Sophia Lisbeck, Store, a wersja to Quartet Head.

0: Tuż przed godziną 16, Zalia i Tylko kochaj mnie, jej tegoroczny wielki wakacyjny hit. My już za moment wrócimy do Was z najnowszymi informacjami z kraju i ze świata, ale zanim one, to jeszcze czas rzucić uchem na to, co się dzieje na drogach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: W tej godzinie zdecydowanie lepsze informacje. Na ten moment, jeżeli chodzi o główne krajowe drogi, to przejedziecie przez nie bez większych utrudnień. Jedyne co, to tutaj u nas na Dolnym Śląsku, jak wiemy, około godziny 10 doszło do śmiertelnego wypadku na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec. Na ten moment droga jest zablokowana. Objazdy tutaj są rekomendowane, jeśli ktoś właśnie tę drogę wybiera. Jeżeli chodzi o inne drogi dolnośląskie, to na ten moment bez większych utrudnień. Wjazd do Wrocławia obecnie tutaj jedyne co, to większe natężenie ruchu, ale to w zasadzie jak zawsze o tej porze.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 16.
6: Czas na wiadomości.
7: Potężny wyciek danych medycznych Polaków. Jak się bronić? Ceny paliw nieco spadły. Czy to tylko chwilowa ulga? Ruszył remont fragmentu Zakopianki. To złe wieści dla jadących na weekend pod Tatry. Miriam Lipińska. Minister cyfryzacji potwierdza wyciek danych 19 milionów Polaków. Jak wyjaśnia Krzysztof Gawkowski, to efekt cyberataku na systemy firmy MyDoctor obsługującej przychodnie. Dane pacjentów mają dotyczyć przyjmowanych leków, recept czy wizyt lekarskich. Minister cyfryzacji zapowiada ściganie sprawców tego incydentu.
8: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
7: Minister apeluje do wszystkich obywateli, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Ceny benzyny na stacjach spadły o 26 groszy, a oleju napędowego o 13 groszy w porównaniu do zeszłego tygodnia, ale szanse na kolejne obniżki są znikome. Bardziej prawdopodobne jest cenowe odbicie. Optymizm dotyczący możliwości porozumienia USA z Iranem i uspokojenia sytuacji w cieśninie Ormus był przedwczesny, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl i dodaje, że stałą obniżkę mógłby przynieść pakiet CPN, choć w nowej odsłonie.
9: Na pewno nie tak jak w marcu przekraczającej złotówkę, a raczej o zmianie powiedzmy 50-60 groszy. Myślę, że tak możemy bezpiecznie oszacować tą przecenę.
7: Rząd w sprawie pakietu CPN ma podjąć decyzję w tym tygodniu, a zmiany mają obowiązywać na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Droga pod Tatry, zwłaszcza w najbliższy weekend, będzie drogą przez mękę. Drogowcy ostrzegają przed korkami na wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego. Dziś rano rozpoczął się remont ulicy Zakopiańskiej. Drogowcy będą remontować chodnik i jezdnię, którą zawęzili do jednego pasa, mówi Krzysztof Wojdowski, rzecznik zarządu dróg.
10: Dotyczy to kilometrowego odcinka, natomiast no, jeżeli ktoś chce uniknąć wyjazdu w tym miejscu właśnie Zakopianką z Krakowa na południe, no to może wybrać trasę albo przez Skawinę, Sidzinę, albo z drugiej strony przez Stworzowice, czy też Świątniki, dalej kierując się na południe.
7: Remont ulicy Zakopiańskiej potrwa do października. W ten weekend na Podhalu spodziewane są prawdziwe tłumy turystów. Przejazd autostradą A2 między Koninem a Nowym Tomyślem będzie droższy. Od 11 września stawki pójdą w górę o złotówkę dla kierowców osobówek i motocyklistów za każdy z 3 50-kilometrowych odcinków. Kalendarz nieubłaganie przypomina, do szkoły coraz bliżej i zaczyna się wyścig po wyprawkę. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest jeszcze długa, portfel chudnie szybciej, mówią rodzice, których reporter Marcin Starzec spotkał na zakupach w centrum Rzeszowa.
5: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
11: Mama, widzę, zadowolona z zakupów, ale dlaczego już dziś pani zdecydowała się na zakupy?
12: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
7: W podstawówkach uczniowie dostają podręczniki za darmo. Starsi uczniowie muszą kupić je sami.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

I w końcu wybiła magiczna, dla niektórych wyczekana godzina 16. Być może właśnie teraz wy już wychodzicie z pracy, a my w Muzycznym Radiu ten czas umilamy wam programem Best Of, tylko najlepsi z najlepszych. To właśnie oni odprowadzą nas do najnowszego notowania Hit Planety, czyli do godziny 17. Już teraz u nas pojawi się świetna polska artystka Daria Zawiałow.

Całe mnóstwo nowych piosenek trafiło do muzycznego radia, zatem o kilku z nich wypada tutaj wspomnieć, zwłaszcza że mają papiery na to, aby stać się letnimi hitami. Ciekaw jestem, co opowiecie na nowe propozycje od Ellie Goulding, duetu Fastboy i Carly Rae Jepsen. Gotowi na spotkanie? Proszę bardzo, zaczynamy. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witajcie i posłuchajcie. Po bezkompromisowym Black Prada Dress i intymnym Four Seasons przyszedł czas na euforię. Ravers to pierwszy w karierze Ellie Goulding solowy singiel elektroniczny i kolejna zapowiedź albumu I Know Too Much, który ukaże się 4 września. Ravers symbolicznie zatacza koło w karierze artystki, której głos przez ostatnią dekadę można było usłyszeć w wielu ważnych nagraniach muzyki tanecznej. Ellie, jak pamiętacie, współpracowała m.in. z Calvinem Harrisem, Four Tetem i Skrillexem. Tym razem jednak nikomu nie oddaje pierwszego planu. Ravers to jej własny hymn na cześć parkietu, łączący pierwotną, przyspieszającą puls produkcję z jednym z najbardziej zdecydowanych wokalnych występów w jej dotychczasowej karierze. Album wyrósł z myśli, że być może możemy wiedzieć zbyt wiele. W niewiedzy i związanej z nią lekkości kryje się pewien rodzaj wolności, mówi Ellie Goulding o płycie I Know Too Much. Ten album to zbiór piosenek reprezentujących moment przełomowy w moim życiu. Zrozumiałam wtedy, co w przeszłości dała mi wolność płynąca z niewiedzy, a jednocześnie znalazłam się u progu odkrywania prawdziwej siły, jaka tkwi w wiedzy. W chaosie tej wielkiej zmiany wróciłam do swojej bezpiecznej przystani, do studia. Początkowo nie miałam pojęcia, dokąd to wszystko zmierza. Wiedziałam tylko, że muszę być w studiu. Pisanie piosenek zawsze było dla mnie najlepszą formą terapii, dodała artystka. Dalej pozostajemy w temacie muzycznych premier. Euforia, ciepłe noce i parkiety pod gołym niebem. Nowy singiel duetu Fastboy to soundtrack do chwil, które chciałoby się zatrzymać na dłużej. Fastboy wracają z nowym singlem Music Sounds, euforyczną ścieżką dźwiękową do wszystkiego, co sprawia, że lato zostaje w pamięci na długo. Po radiowych hitach Wave oraz Bad Memories, numerze 1 w wielu europejskich krajach, bracia Lukas i Felix mają kolejnego, mocnego kandydata na przebój. Dla duetu Fastboy singiel Music Sound jest najbardziej beztroskim utworem w ich dotychczasowym dorobku, celebracją letniej swobody i dobrego nastroju. Zainspirowany miłością braci do takich miejsc jak Włochy i Grecja, singiel brzmi jak stworzony specjalnie na ciepłe noce, parkiety pod gołym niebem, spontaniczne podróże samochodem i niekończące się dni nad morzem. Music News. I na koniec Carly Rae Jepsen, która ma sposób na złamane serce. Trzeba je po prostu wytańczyć. Piosenka Don't Leave Me On The Dance Floor to pulsująca popowa euforia, pierwsza odsłona nocnej strony albumu Day and Night. W tym przejmującym utworze o lęku przed porzuceniem artystka przekuwa ból i złamane serce w euforyczny, stworzony z myślą o klubowych parkietach, popowy przebój. Piosenka pochodzi z jej nadchodzącego 24-utworowego podwójnego albumu Day and Night i jest pierwszym zaprezentowanym fragmentem jego nocnej części. Wcześniejsze single on Wires i After All pozwoliły fanom poznać dzienną stronę albumu, wypełnioną skąpanym w słońcu nieoczywistym popem. Natomiast noc przynosi z kolei nowoczesną muzykę taneczną o maksymalistycznym charakterze, czego przykładem jest właśnie single Don't Leave Me On The Dance Floor. To jeszcze posłuchajcie, co trafiło na naszą playlistę nowości. Wspomniany przed momentem duet Fastboy z nagraniem Music Sounds, Madame Bon z utworem Follow i Sokół z przyjaciółmi z najnowszą propozycją, która nazywa się Pogwarzymy. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.

0: mai più.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Dziś głównie skupiamy się na autostradzie A4, na której około godziny 10 doszło do śmiertelnego wypadku w kierunku Zgorzelca na wysokości Bolesławca. Tam cały czas są utrudnienia. Kolejne utrudnienia również w kierunku Zgorzelca, tym razem na wysokości węzła Wądroże Wielkie. Awaria pojazdu ciężarowego na prawym pasie ruchu, więc obecnie w tamtym miejscu ruch odbywa się pasem lewym, więc pamiętajmy, noga z gazu. Kolejne utrudnienie, które napotkamy na dolnośląskich drogach, S8, węzeł Syców Zachód i Syców Wschód.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i sobotę od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: W końcu letnie dni na Dolnym Śląsku są z nami i one będą na pewno do końca tygodnia. Jeżeli chodzi o temperatury, to obecnie mamy średnio 23 stopnie w regionie, a nadchodzące dni przyniosą nam zdecydowanie jeszcze wyższe temperatury. Jutro średnio 25 stopni, a w sobotę nawet ponad 30. Jeżeli chodzi o słońce, ono też również z nami będzie przez nadchodzące dni. Chmur mało, deszczu też nie powinno być.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
2: Ciśnienie stabilne wynosi 1028 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Ta cały czas jest doskonała na terenie całego Dolnego Śląska. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
3: Wałbrzych i letni basen przy Akwazdroju. Ogólne jego zarysy są już znane. Głogów i obchody Święta Wojska Polskiego.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
3: A na początek jedna z najpoważniejszych spraw finansowych w historii Szpitala Powiatowego w Bolesławcu. Narodowy Fundusz Zdrowia po zakończonej kontroli zakwestionował ponad 5 milionów 156 tysięcy złotych przekazanych placówce i nałożył dodatkowo 742 tysiące złotych kar umownych. Łącznie fundusz domaga się zwrotu od bolesławieckiego szpitala niemal 5 milionów 900 tysięcy złotych.
4: Kontrola dotyczyła rozliczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tylko za 2024 rok. Zdaniem NFZ część świadczeń została rozliczona według niewłaściwych grup, co skutkowało zawyżeniem ich wartości. Dyrektor szpitala Kamil Barczyk nie zgadza się z taką oceną.
5: Świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kilku poradniach specjalistycznych określone grupą rozliczeniową zostały zakwestionowane przez NFZ. NFZ uważa, że powinny być rozliczone inne grupom rozliczeniową, przez co powinna wartość tych świadczeń być niższa.
4: Szpital odwołał się od decyzji, jednak NFZ nie uwzględnił odwołania. Teraz placówka analizuje możliwość skierowania sprawy do sądu.

0: bo to jest interpretacyjne, jak lekarze, jak zespół rozliczający rozlicza te świadczenia i w chwili obecnej weryfikujemy te świadczenia i ponownie będziemy musieli rozliczyć te świadczenia. Prawdopodobnie wartość ostateczna zapłaty do NFZ-u to jest kwota wielokrotnie mniejsza niż 5 milionów, a kara tak naprawdę de facto to jest ten czynnik, który będzie w chwili obecnie jakby procedowany i analizowany pod względem sprawy sądowej.
1: Na razie nie wiadomo, ile ostatecznie szpital będzie musiał zwrócić. Jeśli jednak znacząca część roszczeń NFZ zostanie utrzymana, dla placówki może to oznaczać konieczność wygospodarowania milionów złotych z własnego budżetu, ograniczenie części inwestycji, a nawet pogorszenie płynności finansowej. Jednak ostateczne rozstrzygnięcie może zapaść dopiero po zakończeniu dalszych procedur, być może przed sądem. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: To wydarzenie, które od 20 lat łączy mieszkańców Głogowa i powiatu. 15 sierpnia pod Głogowską Kolegiatą odbędą się uroczystości religijne i wojskowe.
3: Będą to także dożynki działkowe oraz rodzinny festyn. Do tego koncert Krystyny Giżowskiej z hasłem W cieniu kolegiaty, razem dla tradycji. Tegoroczne obchody będą miały w Głogowie szczególny charakter. Będą 20. jubileuszowe. Mieszkańcy powiatu głogowskiego spotkają się przy kolegiacie, aby wspólnie świętować uroczystość Dniepowzięcia Najświętszej Marii Panny i Święto Wojska Polskiego. Uroczystości rozpocznie o 12.30 msza święta. Religijna część nawiąże do tradycji dawnych odpustów organizowanych przy najważniejszych świątyniach, do historycznych odpustów w katedrach średniowiecznych czy innych wielkich kościołach. Będzie można również zwiedzać świątynię i zobaczyć nowe elementy jej wystroju. Wśród nich otwarty w grudniu dwustronny krucyfiks, który warto obejrzeć z obu stron. 15 sierpnia to Święto Wojska Polskiego ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, kiedy polski żołnierz zatrzymał Armię Czerwoną i zmienił losy świata, zwłaszcza Polski i Europy Zachodniej. Integralną częścią wydarzenia będą również dożynki działkowe powiatu głogowskiego. Swoje stoiska przygotują również sołectwa. Gwiazdą obchodów będzie Krystyna Giżowska. 15 sierpnia będzie można wesprzeć kolegiatę, kupując specjalną numerowaną cegiełkę. Zebrane środki mają już swój cel. To zakup ruchomej szopki w stylu neapolitańskim, która ma zastąpić dotychczasową żywą szopkę. W Głogowie pieczenie kilku dań na jednym ogniu, wojskowo, odpustowo, działkowo-koncertowym, ma dużą szansę powodzenia. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Wiadomo już, jak będzie wyglądał letni basen przy Akwazdroju. Wałbrzyska spółka czeka jeszcze na wizualizację obiektu, ale ogólne zarysy już są znane. Dla zainteresowanych sprawdził to Jacek Zych.
4: Tak, najważniejszą chyba informacją jest to, że budowa letniej pływalni całkowicie przeorganizuje dotychczasowy teren wokół Akwazdroju. W miejscu dzisiejszego parkingu przy ulicy Ratuszowej powstać ma zielony teren eventowy. W jego najbardziej oddalonej części i w miejscu uwolnionym przez rozebrane trybuny Stadionu Tysiąclecia właśnie kompleks basenowy.
5: Będzie tam przestrzeń, gdzie będzie można pograć w piłkę plażową, ale gdzie będzie można też troszkę popływać. Duża wanna z hydromasażami, rwąca rzeka, duża strefa dla dzieci. W strefie dla dzieci będzie i wet bubble, będzie wodny plac zabaw, mniejszy brodzik, będzie też dodatkowa przestrzeń, gdzie rodzice będą mogli się zanurzyć, będzie i huśtawka, będą bicze wodne, będzie można jednocześnie patrzeć na swoje dziecko.
4: Wyjaśnia Kamila Świerczyńska, prezes Akwazdroju w Wałbrzychu. Ponieważ cały dzisiejszy parking przed obiektem zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne, górny parking z tyłu hali zostanie powiększony i rozbudowany. Stadion Tysiąclecia zamieniony będzie w boisko treningowe.
5: Mówimy tutaj o płycie zielonej, natomiast dookoła rozbierzemy trybuny i poprowadzimy parking, który będzie się znajdował nad Akwazdrojem, czyli będzie on bardziej dostępny od strony hotelowej. Oczywiście będą kilka wejść będzie na nasz basen, żeby było to dogodne i dla osób, które przyjadą autobusem i dla tych, które przyjadą do nas autem.
4: Tyle koncepcja zagospodarowania przestrzeni. Jak docelowo będzie wyglądał basen? O tym przekonamy się być może jeszcze przed końcem wakacji, kiedy do Wałbrzycha trafią jego wizualizacje. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: O 5.30 zapraszamy jutro na pierwsze doniesienia z regionu. Do usłyszenia.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hello, this is Josh Kumbi and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Tego zespołu nikomu przedstawiać nie trzeba, to zespół wideo i ich przeogromny hit Wszystko jedno.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: 15 minut zostało nam do godziny 17 do najnowszego notowania Hit Planety, a u nas jeszcze naprawdę świetne nagrania się pojawią i jeszcze za moment wspólnie zaglądniemy do muzycznego kalendarium. Ale zanim to jeszcze na pewno pojawi się u nas Bob Sinclair i DNA. Koniecznie dajcie głośniej.

Jak wspominaliśmy, zaglądniemy jeszcze tuż przed godziną 17 do muzycznego kalendarium, a dziś urodziny obchodzi naprawdę znakomity muzyk ze znakomitego i niezapomnianego zespołu. Mark Knopfler, to właśnie on dziś obchodzi swoje urodziny. Wszystkiego dobrego życzymy, być może jakimś cudem nas właśnie teraz słucha. Tego nigdy nie wiemy na 100%. To właśnie on, gitarzysta Dire Straits, no i oczywiście też autor większości tekstów. Dziś z okazji właśnie tego święta muzyki, można powiedzieć na spokojnie. Dziś właśnie z okazji urodzin tego artysty Walk of Life, czyli chyba najbardziej pozytywne nagranie tego właśnie zespołu. Idealne na powrót z pracy do domu. Już za moment wspólnie wyruszymy na Hit Planetę. 9 minut zostało nam do godziny 17:00.

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet Duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance, najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Jeden z największych w historii wycieków danych Polaków. Szef MSZ wstawia się za polskimi użytkownikami. Chodzi o Starlinka, a potem o tym, jak bezstresowo dotrzeć w ten weekend pod Tatry. Miriam Lipińska. Potężny wyciek danych Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza, że w wyniku ataku na firmę obsługującą przychodnie wyciekły dane medyczne około 19 milionów osób o wizytach, receptach czy lekach. Już w ciągu najbliższych kilku dni na bezpiecznej stronie rządowej każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. Jeśli tak, należy jak najszybciej zastrzec numer PESEL, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w M-Obywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
4: Polskie służby pracują już nad namierzeniem i ukaraniem sprawców cyberataku. Szef MSZ interweniuje w sprawie niekorzystnych zmian dla Polaków korzystających ze Starlink Roam, czyli mobilnej usługi satelitarnego internetu. Radosław Sikorski napisał w mediach społecznościowych: hej Elon Musk, wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlink, bo inaczej możemy przemyśleć kwestię płacenia ci 50 milionów dolarów rocznie za twoje usługi. A właśnie tyle nasz kraj płaci firmie Muska za utrzymanie Starlinków dla Ukrainy. Wcześniej do wycofania się ze zmian uderzających w polskich użytkowników wezwał Muska minister cyfryzacji. Zagranica. Erupcja i aktywność wulkanu Etna na Sycylii odwołała już blisko 700 lotów z wyspy. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym około 200 z Polski, a tymczasem blokady od lotów i przylotów na lotnisku w Katanii przedłużono do jutrzejszego popołudnia. Wracamy do kraju. W Kotlinie Kłodzkiej księżyc przykryje dziś wieczorem blisko 90% tarczy słońca, ale w pozostałych miejscach w kraju zaćmienie też będzie dobrze widać. Ważne jest, aby nie obserwować go gołym okiem, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Najlepiej nie używać żadnych okularów przeciwsłonecznych. One nie ochronią nas wystarczająco. Do tego są potrzebne specjalne takie okulary. One są tanie i dostępne z tak zwaną folią Müllerową. Ona nie przepuszcza 90 kilka procent światła, fajnie przez nie słońce widać.
4: Z kolei w nocy czeka nas maksimum meteorów z roju Perseidów. W szczytowym momencie będzie można zobaczyć ponad 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. Podhale szykuje się na weekend z rekordową frekwencją. Obłożenie ma przekroczyć 100%. 15 sierpnia od lat jest kulminacją wakacyjnego sezonu pod Tatrami. Ale paradoksalnie większym problemem niż znalezienie noclegu może okazać się sam dojazd pod Tatry. Ostatnie kilometry Zakopianki przed Zakopanem wciąż są wąskim gardłem. Dlatego branża turystyczna radzi, żeby ruszyć bardzo wcześnie, a powrót przesunąć na późny wieczór, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
7: Bardzo często, co sugerujemy i gratulujemy tym, którzy podejmują tego typu wyzwania, warto zatrzymać się po drodze, choćby zobaczyć Wieliczkę, spędzając czas w podziemiach zamiast w samochodzie na zatłoczonej Zakopiance.
4: Tłumy będą rekordowe, ale ceny przynajmniej na razie są dość rozsądne.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: A po 17:00
2: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
8: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta. Startuje na dobre.
4: W K24
3: końcu, tak na pewno powiedzieli fani najnowszej muzyki. W Muzycznym Radiu rozpoczyna się najnowsze notowanie Hit Planety. Marta Wojtunik, witajcie. Jak zawsze o czasie 5 minut po godzinie 17. Już teraz przed nami nasza topowa 40. Wraz z nią premiery, propozycje do listy i masa nowości, które na pewno są warte waszej uwagi. Startujemy jak zawsze od naszej muzycznej poczekalni. Dwie propozycje na dobry początek. Pierwsza z nich to prawdziwy wulkan energii. Perfect Pitch i Dancing on Fire oraz Manchester i Kochać to za mało.
2: Najnowsza lista w Polsce.

0: Lata mijają, a oni cały czas wydają takie świetne hity. Zespół Manchester, przypominamy, i Kochać to za mało. To nagranie jeszcze cały czas w naszej muzycznej poczekalni. A żeby to się zmieniło, i dobrze by było, żeby to się w końcu zmieniło, to koniecznie potrzebujemy waszych głosów. Dawajcie znać, co sądzicie o tej właśnie propozycji, która za nami. A my dajemy wam znać, że podczas dzisiejszego notowania naprawdę będzie dużo się działo. Tak samo jak wczoraj. Wczoraj naprawdę dużo się działo, a na podium to już naprawdę totalne zamieszanie. Właśnie teraz krótkie przypomnienie tego, co wczoraj działo się na sam koniec notowania.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Tak, coś czuliśmy, że Armin van Buuren na długo nie pożegna się z podium. W poniedziałek opuścił topową trójkę, ale wczoraj już powrócił na nią z piosenką Here in My Arms i wylądował na miejscu trzecim. Nieco wyżej wczoraj, świetna współpraca. Martin Garrix i U2 ponownie połączyli siły i to był na pewno bardzo dobry pomysł. Fireflies, miejsce drugie. Wczorajsze, czy wtorkowe notowanie zakończyliśmy właśnie takim coverem Brave i Lucky. To było na miejscu pierwszym.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Sołtys w Similików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a Ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Hey, what's up? This is Thorsten and I'm York.
9: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa.
10: Hello, this is Andy Fletcher from Depeche Mode.
11: Hello, everybody, I'm Tiana.
12: Hello, guys, what's up? Here's Sparrow Stella and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Najnowsza lista w Polsce trwa, czas więc zaglądnąć na miejsce 40, czyli na sam dół naszego dzisiejszego środowego notowania, a tu są dobre informacje dla fanów nowości. Dwa nagrania dziś pożegnaliśmy, a więc zwolniły nam się dwa miejsca na Hit Planecie. Zaczynamy więc z pierwszą z naszych dzisiejszych nowości, a jest to na pewno bardzo komfortowe nagranie. Deep End i Comfort Zone, tak dziś gramy na miejscu 40.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie!

Martyna Baranowska, która traciła tylko czas z kimś kiedyś, na pewno to była inspiracja właśnie do napisania tej piosenki. My oczywiście na Hitplanecie nie tracimy czasu i cały czas chętnie polecamy wam to nagranie. Martyna Baranowska, artystka, która debiutowała w styczniu, a na swoim koncie ma już naprawdę kilka znakomitych hitów, po które bardzo chętnie sięgamy w muzycznym radiu. Tracimy tylko czas, to jej najnowsza muzyczna propozycja, która miała lepsze dni na Hitplanecie, to na pewno. Dziś ląduje na, można powiedzieć, najniższym miejscu, bo na miejscu 40 zawsze witamy nowość. Ląduje na miejscu 39 i to jest informacja dla fanów polskich hitów, a takowych wiemy, że mamy sporo. Koniecznie wpadajcie na naszą stronę muzycznaradio.pl i zagłosujcie na piosenkę Tracimy tylko czas. Na piosenkę, która jeszcze spokojnie może przez kilka notować nie być z nami na Hitplanecie. Tak samo jak piosenka Reminded od Flo, brytyjskiego girls bandu, która dziś leci w bardzo, bardzo szybkim tempie na dół. Wczoraj to nagranie polecaliśmy wam na samym środku Hit Planety na miejscu 20, a dziś aż 18 miejsc w dół. To jest kolejne nagranie, które zdecydowanie potrzebuje waszego wsparcia.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vini Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex North, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet duet z Warszawy Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance. Najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
3: Po reklamie.
4: Hey, I'm Evan.
5: And I'm Alex.
4: Together we are Astero.
6: Hi, I'm Perry.
7: Hello, I'm Jesse.
8: Hi, I'm Jean.
9: Hi, I'm Leanne.
10: And we're Lonely.
11: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
12: Hi, I'm Stina.
13: I'm Martin.
14: And we are Electric Lady Lab.
15: Hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Klaus Piper i Fade to Black to nagranie jeszcze dziś zostało całe szczęście uratowane od pożegnania się z hitplanetą. Wczoraj bardzo nisko na miejscu 39, a dziś nieco wyżej na miejscu 37. My już za moment zaglądniemy na miejsce 36, ale zanim to zrobimy, to jeszcze czas zaglądnąć do naszych dzisiejszych premier. Przedstawiamy pierwszą z nich, przyjemne nagranie z bardzo fajnym bitem. Od mniej więcej połowy utworu też pojawia się naprawdę bardzo przyjemne pianino, więc jest to utwór idealny na takie popołudnie, późne dość, już można powiedzieć, 30 minut po godzinie 17, Zerb i Metallic Lips, nagranie, które przedstawiamy Wam dziś jako pierwszą naszą środową premierę.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: December 10, czyli debiutujący boys band. Aż 7 ich tam jest w tym zespole. As Against the World to jest nagranie, które dziś delikatnie w górę o jedno miejsce ląduje na miejscu 36.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Czas na kolejną nowość, tym razem lądującą na miejscu 35. Chris Cross i Oh My My.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Po reklamie.
7: Hi, this is Martin Gore from Depeche Mode.
8: Hello, my name is Jano.
9: A big hello, I'm Freud.
10: Hey guys, this is Antonia and we are G-Girls.
11: Hi, my name is Richard Gray and I want to send a big hello for all the listeners of Hit Planeta and Music Schnee Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: DJ Sally B i Lonely Girl, nagranie, które ląduje dziś na tym samym miejscu, co wczoraj, bez zmian. Dziś na miejscu 33.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Za to dziś duże i bardzo dobre zmiany na miejscu 32. Polska artystka, która pochodzi z Jeleniej Góry, niedawno wydała swoją debiutancką płytę. Oliwia Socha, to właśnie o niej mowa. Ona wczoraj po raz pierwszy w naszej topowej 40 znalazła się z piosenką Rutyna na miejscu 40, a dziś za sprawą waszych głosów, których przez ostatnie 24 godziny sporo przybyło, wylądowała na miejscu 32. Oby tak dalej, oby cały czas w górę, właśnie z taką piosenką.
2: Czy to

0: wielki hit od świetnej artystki Just i Just a Little. Dziś no niestety bardzo źle sobie radzi. Spada aż o 19 miejsc w dół i ląduje na miejscu 31. Mamy już teraz, lądujemy na dolnośląskich i nie tylko drogach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zbliżamy się do godziny 18, więc i ruch na drogach powoli już jest coraz mniejszy. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to takie główne utrudnienie, które teraz napotkacie na drodze S8 między węzłem Syców Zachód oraz węzłem Syców Wschód. Tam doszło do wypadku. Zderzyła się ciężarówka z pojazdem typu bus. I przez długi czas droga była całkowicie zablokowana i zalecany był objazd, żeby zjechać już przy węźle Syców Wschód, ale na ten moment już ruch odbywa się tam pasem lewym. Pas prawy cały czas jest zablokowany. To tyle, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk. Na ten moment już takich większych utrudnień na ten moment nie ma. Nawet autostrada A4 jest, można powiedzieć, w miarę dość dobrze przejezdna. I tak samo później z tej autostrady, jakbyście chcieli zjechać czy w stronę Opola, czy na przykład już w stronę Poznania, czy nawet już tak patrzymy na drogi w stronę naszego pięknego, mamy nadzieję, że ciepłego polskiego morza. Na ten moment bez jakichś większych utrudnień.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet Duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance. Najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
2: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 18.
0: Czas na wiadomości.
4: Sprawcy ogromnego wycieku danych domagali się okupu. NATO potwierdza solidarność po rosyjskich naruszeniach. Zaćmieniem i noc spadających gwiazd. Powiemy, co niezwykłego dziś na niebie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaleca, by osoby ze skradzionymi danymi jak najszybciej zastrzegły numer PESEL. Resort potwierdził, że wyciekły dane 19 milionów Polaków. Dotyczy to osób, które korzystały ze wsparcia medycznego. Domniemani sprawcy kontaktowali się z serwisem Zaufana Trzecia Strona i domagali się okupu, o czym opowiada dziennikarz tego portalu Adam Hertle.
5: Pokazali fragmenty wykradzionych danych. Były tam dane jednego z najważniejszych polskich polityków, ale także były moje dane. Było tam moje imię, nazwisko, PESEL, województwo, do którego oddziału NFZ należę i numer placówki, w której kiedyś się leczyłem, więc faktycznie potwierdzili, że dostęp do danych mają.
4: Dane wyciekły z firmy MyDoctor, która obsługuje system elektronicznej dokumentacji medycznej. Minister cyfryzacji zapowiedział poszukiwania sprawców. I jeszcze raz potwierdzona została solidarność sojuszu i gotowość do podjęcia nowych działań na wschodniej flance NATO i Morzu Bałtyckim, przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po konsultacjach sojuszników NATO w sprawie rosyjskich naruszeń przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Dziś Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ NATO, potępiła Rosję za jej lekkomyślne działania. Wyraziła też solidarność z sojusznikami i potwierdziła swoje niezachwiane poparcie dla Ukrainy. Pełnomocnik inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka przekazał do Krajowego Biura Wyborczego 22 tysiące podpisów. Wymagana minimalna liczba prawidłowo złożonych to o 6 tysięcy mniej. Ceny wszystkich rodzajów paliwa na stacjach spadły w porównaniu z poprzednim tygodniem, wynika ze środowego komentarza analityków ePetrol.pl. Według ich danych benzyna i diesel są najniższe na Podlasiu, autogaz na Warmii i Mazurach. Największy spadek o 29 groszy na litrze zanotowano w przypadku benzyny 95, która kosztuje teraz średnio 7 zł i 29 groszy. Diesel jest tańszy o 13 groszy i kosztuje średnio 8 zł i 9 groszy za litr. Na kilka godzin przed zaćmieniem słońca w Hiszpanii na drogach utworzyły się liczne korki, poinformowały hiszpańskie media. W Hiszpanii zaćmienie słońca będzie całkowite. W Polsce częściowe, będzie widoczne za godzinę, po godzinie 19. Najlepiej będzie widać to zjawisko z Kotliny Kłodzkiej, gdzie księżyc przekryje 90% tarczy słońca. Ale dziś na niebie nie tylko zaćmienie, po zmroku czeka nas tak zwana noc spadających gwiazd. Choć można obserwować je co roku od połowy lipca, to dziś przypada ich kulminacja. Bartosz Kądziołka rozmawiał o tym z Agnieszką Włodarczyk z planetarium E1 w Łodzi.
6: A w tym przypadku jak najlepiej obserwować?
7: Najlepiej byłoby wyjechać z miasta, żeby mieć nad głowami ciemne niebo. Nie musimy mieć żadnych przyrządów do obserwacji. Można pomyśleć sobie o jakimś leżaczku czy kocyku, termosie z herbatką czy kawą i obserwować niebo i liczyć te spadające gwiazdy, których może być całkiem sporo, kilkadziesiąt w ciągu godziny nawet.
4: Perseidy będzie można oglądać jeszcze do końca sierpnia.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: po 18.
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
3: Wracamy na Hit Planetę, wracamy do naszej muzycznej poczekalni, a w niej czekają na nas naprawdę bardzo przebojowe i bardzo wyczekane nagrania. To jeszcze jako nasze propozycje. Tobi Romero, Fly High oraz Ellie Goulding i Four Seasons.

0: reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Po reklamie.
3: Hi, we are Bleng and Jones.
4: Hello, here Jane.
5: Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode.
6: How are you? I'm Nelly Furtado.
7: Yo, yo, yo, everybody. It's Rico Benascoli and you are listening to Hit Planeta on Muzyczna Radio, my favorite radio station. Hit Planeta.
8: Najnowsza lista w Polsce. Słuchacie Hit Planety w Muzycznym Radiu. To jest najnowsza lista w Polsce, a my już rozpoczęliśmy od dwóch propozycji drugą część naszego trzyczęściowego codziennego spotkania. Znajdujemy się już obecnie na miejscu 29, a tu wita nas Julian Tide i Wild at Heart.

Piosenka Telly Bido i w tej piosence jedno z najbardziej popularnych obecnie na całym świecie małżeństw, czyli Benny Blanco i Selena Gomez. Tam jeszcze raperka Becky G pojawiła się w tym hiszpańskim, świetnym, bardzo słonecznym nagraniu. Nagraniu, które na Hitplanecie ląduje dziś na miejscu 28. My nie zamierzamy się zatrzymywać, lecimy z kolejnym miejscem już teraz, od razu miejsce 27. Human i Jump Onto My Wave.

0: Blanka i Yeyeyo, nagranie, które polecaliśmy wam dziś popołudniową porą jako nasz hit typ. Ono naprawdę radzi sobie świetnie na Hit Planecie, zwłaszcza dziś. Zebrało naprawdę sporo hitów. Ewidentnie nasz dzisiejszy hit typ wpadł wam w ucho. Blanka aż 9 miejsc w górę. Opuszcza miejsce 34 i ląduje na miejscu 25.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet Duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance, najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hello, we are Harrison Ford.
4: Hi, this is Sam Sayat.
5: Hi, I'm Samuel Kinko.
6: Hello, I'm Rawane.
7: Hello, ladies and gentlemen. My name is Tom Boxer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Alan Walker i Ava Max, piosenka Fate, która już wielokrotnie podczas naszych hitplanetarnych spotkań podbijała te najwyższe miejsca hitplanety i już chyba można powiedzieć przyszedł na nią czas, żeby powoli żegnać się z tym nagraniem. Ono już teraz z dnia na dzień melduje się coraz niżej, dziś konkretnie melduje się na miejscu 24, a my już teraz meldujemy się w naszych premierach, czas na kolejną z nich, a ta będzie na pewno bardzo wyjątkowa. Po pierwsze jest to nagranie z naszego polskiego muzycznego podwórka, a po drugie jest to nagranie od wyjątkowego artysty, który specjalizuje się w takich gatunkach bardziej alternatywnych, nieco rockowych i bardzo, bardzo nostalgicznych. Skubas to o nim mowa. Tego artystę na pewno znacie z przepięknej ballady Nie mam dla ciebie miłości, utwór, który został wydany w 2014 roku. Na swoim koncie oczywiście Skubas ma jeszcze wiele, wiele innych piosenek do zaoferowania, ale ta jest szczególna i chyba najbardziej popularna, jeżeli chodzi o jego repertuar. W tym roku postanowił wydać piosenkę Życie jest piękne. Tytuł bardzo przyjemny, nieco nostalgiczna, ale też ma coś w sobie z letniego hitu. Posłuchajcie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Ostis, o sztuce, ale nie takiej sztuce, że obrazy czy piosenka, chociaż w zasadzie piosenka też jest sztuką, ale o sztuce pozwalania komuś odejść. To jest nagranie prawie w połowie na miejscu 23.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Jeszcze przed połową, jeszcze przed miejscem 20 u nas na pewno pojawi się Meduza i Weekend oraz Francisco Gabani i Summer Funk.

Summer Funk, takie nagrania zdecydowanie jeszcze letnią, jeszcze wakacyjną porą lubimy wam polecać. Dwunasty dzień sierpnia, zatrzymujemy się obecnie na miejscu 20, a tu zespół U2. Ta data zdecydowanie dla polskich fanów tego zespołu jest bardzo ważną datą, bo to właśnie wtedy, 29 lat temu, 12 sierpnia, zespół U2 po raz pierwszy wystąpił w Polsce. Później jeszcze wystąpili dwa razy. Koncerty oczywiście świetne, jak to przystało na legendarną irlandzką grupę U2. No i tak sobie teraz myślimy, być może czwarty raz będzie za rok, no bo w sumie będzie 30 lat od pierwszego koncertu w Polsce, to nawet by było tak ładnie, nawet by wypadało wpaść do Polski i zagrać koncert, ale na ten moment nie wiadomo, czy w ogóle będzie trasa koncertowa, chociaż skoro szykuje się nowy materiał, skoro szykuje się nowy album, to trzeba go przecież jakoś ładnie wypromować, jakoś ładnie przywitać wspólnie z fanami. Liczymy na to bardzo, a wracamy już teraz myślami do tych bardziej przyziemnych, ale bardzo hitowych spraw. Miejsce 20. YouTube Street of Dreams, singiel, który zapowiada wspomniany wcześniej nadchodzący album U2.

0: Informacja, która nie powinna za bardzo kogoś zdziwić. Pitbull i Jason Derulo, Privacy, to jest duet, który w naprawdę szybkim tempie dziś przesuwa się na hit planecie. Z 30 leci na miejsce 19.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Tuż przed godziną 19 zaglądamy na polskie drogi i mamy dla Was na pewno świetne informacje. Tak na dobrą sprawę już teraz bez większych utrudnień, jeżeli chodzi o autostradę A4 to na pewno. Jeżeli chodzi o wylot z Wrocławia, jeżeli wybieracie się w różne strony, to na ten moment naprawdę mamy dobre informacje, bo nic takiego bardzo strasznego, bardzo utrudniającego jazdę się nie dzieje. Jeśli się mylimy, jeśli jednak Wy macie jakieś informacje, do których nie udało nam się dotrzeć, to koniecznie dawajcie nam znać i dzwońcie numer 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet Duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance, najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 19.
0: Czas na wiadomości.
3: Bez zmian w rządzie po aferze ze środkami dla powodzian. Kolumbia ogłasza żałobę narodową po trzęsieniu ziemi. A zaćmienie słońca tuż, nie tylko efektowne, ale też naukowo ciekawe. Paulina Nawrocka, zapraszam. Nie będzie zmian w rządzie w związku z nieprawidłowościami wokół środków dla powodzian na Dolnym Śląsku. Według Rzeczpospolitej odpowiedzialny za odbudowę po powodzi, obecnie szef MSWiA Marcin Kierwiński, nie straci stanowiska. Na razie pozostanie także na stanowisku sekretarza generalnego partii. Rząd Kolumbii ogłosił dziś 3 dni żałoby narodowej ku czci. 3 dni żałoby narodowej ku czci ofiar niszczycielskiego trzęsienia ziemi. Trzęsienie ziemi spowodowało śmierć co najmniej 250 osób. Według danych ONZ-u 195 osób uznaje się za zaginione, a ponad 2,5 tysiąca zostało rannych. Wstrząsy były odczuwalne także w odległych częściach Ekwadoru, Panamy i Wenezueli. Prezydent USA Donald Trump po raz kolejny oświadczył, że Amerykanie mają całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus i zapowiedział, że ją utrzymają. Irańczycy deklarują, że nie otworzą cieśniny, dopóki USA nie zakończą wojny. Jak poinformowało wczoraj amerykańskie dowództwo centralne, siły USA skierowały dotychczas na inne trasy 55 statków handlowych, próbujących przełamać blokadę. Unieruchomiły 3 statki, które nie zastosowały się do poleceń USA oraz przeprowadziły abordaż 2 jednostek. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się dziś chrzest i wodowanie fregaty ORP Wicher. To pierwsza jednostka z programu Miecznik. W uroczystości wzięli udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk, który wcześniej spotkał się ze stoczniowcami, którzy zbudowali okręt.
4: Mówimy z satysfakcją o tej inwestycji, o tym skoku technologicznym, ale to, co jest celem, to bezpieczeństwo Bałtyku. Polska znowu odwróciła się twarzą i sercem w stronę swojego morza. My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą. Niewiele jest tego typu jednostek, jakimi my będziemy dysponowali. Budujemy te jednostki nie żeby szykować się do wojny, tylko żeby zapobiec konfliktom.
3: ORP Wicher to pierwszy z mieczników. Kolejne będą ORP Burza oraz ORP Huragan. Zakończenie całego programu przewidziano na rok 2031. Już tylko chwile dzielą nas od częściowego zaćmienia słońca, które będziemy mogli obserwować na niebie. W Polsce księżyc zasłoni tarczę słońca maksymalnie w 90%. W związku z tym zjawiskiem na ziemię dotrze mniej promieni słonecznych, co będzie miało wpływ na jonosferę, mówi Helena Ciechowska z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
5: Przede wszystkim gwałtowny spadek gęstości elektronowej, uniesienie się jonosfery, generowanie zaburzeń jonosferycznych na skutek przemieszczenia się cienia księżyca.
3: Choć zaćmienie słońca jest jednym z najbardziej spektakularnych zjawisk na niebie, wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Warto wyposażyć się w specjalne, przeznaczone do tego okulary. Niewłaściwa obserwacja może mieć negatywny wpływ na nasz wzrok, mówi krajowy konsultant do spraw okulistyki, profesor doktor habilitowany Marek Rękas.
6: Jeżeli nie jesteśmy zaopatrzeni w odpowiednie filtry, no to narażamy się na nieodwracalne uszkodzenie plamki, czyli widzenia centralnego.
3: W Polsce najlepszy widok na zaćmienie będzie z Kotliny Kłodzkiej, gdzie księżyc przykryje 90% tarczy słońca. Z kolei po zmroku będzie można obserwować na niebie inne wyjątkowe zjawisko, spadające Perseidy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: Po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
7: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
8: Nawet 2 mocne propozycje do listy przed nami. Tony Amatore i Relax Your Mind oraz Margaret i Prima Ballerina.

0: Przyjemna artystkę, którą wszyscy doskonale znamy z takiego hitu jak Endless Summer. Tym razem również o wakacjach, również o słońcu. Sunshine to jest jej najnowsza muzyczna propozycja, która hit planetę już od kilku ładnych tygodni podbija dziś na miejscu 16.
1: Hit planeta. To jest hit planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: My teraz sięgamy po miejsce 15, sięgamy po piosenkę Vertigo od Tiffany Harris, nagranie, które dziś leci w naprawdę szybkim tempie w górę, aż 12 oczek.

0: Aben i Paradise, czyli raj, to rajskie nagranie. Dziś polecamy na miejscu 12. Niestety, więc spada dziś o 5 oczek. A teraz w końcu jakieś dobre informacje. Dobre informacje dla fanów polskiej muzyki. Czas na nagranie, które dziś jest drugie pod względem najwyżej ocenianych dziś polskich nagrań. Jeszcze wyżej coś dobrego na nas czeka, ale to jest utwór, który na Hitplanecie dopiero co debiutował. Oskar Cyms, Bez końca, jego totalna nowość, która mimo tego, że jest bardzo świeżym kawałkiem, to i tak już zdołała podbić wasze serca. Dziś miejsce 17 opuszcza i ląduje na miejscu 11.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet Duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance, najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
2: Po reklamie.
3: Hello, this is Axwell and
4: Ingrosso.
5: Hi, my name is Sia.
6: Hi guys, my name is Sam Walker.
7: Hey guys, I'm Zara Larsson.
8: Hi everybody, I'm Mika and it's Hit Planeta, your favorite music chart in Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Żel, David Guetta i Shine. Słoneczne nagranie. Przypominamy, zaćmienie słońca już powoli można oglądać. Niestety w Polsce nie całkowite zaćmienie, chociaż na pewno byłoby miło, ale częściowe, więc też dobre informacje. Przypominamy o tym i przypominamy też, żebyście chronili swój wzrok, bo swoje oczy, bo takie zaćmienie może wywołać wiele, wiele szkód. U Żel, David Guetta, Shine, nagranie, które polecamy na miejscu 10.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Zbliżamy się wielkimi krokami do finału naszego dzisiejszego spotkania, ale zanim to jeszcze po drodze, została nam jedna ostatnia premiera, bardzo energetyczna. Cascade, Glockenbach i Runaway.

Cat's Eye i Animal, jeden z obecnie najpopularniejszych girls bandów na świecie. Animal, naprawdę przyjemne nagranie, które dziś opuszcza miejsce 13. To ta 13 tym razem pecha nie przyniosła całe szczęście i lądują na miejscu 8. A teraz absolutny hit. Już teraz nie mówimy o tym nagraniu kandydat na tegoroczny hit. On po prostu już tym hitem się stał. The Bausa I Wanna, tak dziś gramy na miejscu 7, a już niedługo przyjdziemy do Was z dzisiejszym podium.

0: DJ Goya, Jason Derulo, Michiko to nagranie, które ląduje na miejscu piątym, a my już teraz zmierzamy w stronę podium. Czas na finał naszego środowego lądowania na Hit Planecie. Zaczynamy od miejsca czwartego, Morandi Miskali. To nagranie właśnie dziś zagramy na miejscu czwartym. Nieco wyżej, już na podium, Brave i Lucky. Nagranie, które wczoraj polecaliśmy na miejscu pierwszym, a dziś już delikatny spadek na miejsce trzecie. Dalej wita się z nami Armin Van Buuren, Here in My Arms. Przeogromny hit, przeogromne, świetna wersja wielkiego hitu zespołu Depeche Mode, Enjoy the Silence. I na zakończenie naszego dzisiejszego hit planetarnego spotkania Martin Garrix, U2 i Fireflies. Świetne nagranie. To na koniec, to na miejscu pierwszym. Marta Wojtunik, dzięki Wam bardzo za dziś. Przypominam o głosowaniu, które cały czas trwa na naszej stronie muzyczneradio.pl. Koniecznie wpadajcie i decydujcie o losach hitów na Hit Planecie. Kolejne hit planetarne spotkanie już jutro, tuż po godzinie 17.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: To największy wyciek danych w historii kraju. Lepiej zastrzec PESEL. Polacy obserwują zaćmienie słońca. A w Salzburgu dziś walka o Super Puchar Europy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Powiadomienia osób dotkniętych wyciekiem danych spoczywa na administratorach, którzy korzystali z usług spółki MyDoctor, przekazał Urząd Ochrony Danych Osobowych. Według urzędu administratorzy powinni to zrobić niezwłocznie. Dane medyczne blisko 19 milionów Polaków wyciekły po cyberataku na firmę zajmującą się obsługą przychodni. To dane kontaktowe, numery PESEL i historia wystawianych recept. Kradzież danych nie dotyczy tylko komercyjnych placówek medycznych, przekazał resort cyfryzacji. Z oprogramowania firmy korzystało 12 tysięcy podmiotów medycznych. Osoba, która znajdzie się na liście tych, którym w związku z cyberatakiem skradziono dane, w pierwszej kolejności powinna zastrzec numer PESEL, powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
2: Cyberprzestępcy w zamian za dane wrażliwe domagają się okupu, ale polski rząd nie zamierza go płacić. Trwa zaćmienie słońca. Zjawisko jest niezwykle rzadkie, dlatego w wielu miastach organizowane jest wspólne oglądanie. W Warszawie kolejka chętnych do obserwacji zebrała się przed Centrum Nauki Kopernik.
4: Przez przypadek tak spontanicznie wyszło. Dowiedziałam się z internetu, znajomych skrzyknęliśmy też.
5: Zobaczyłam, że będą teleskopy i uznałam, że czemu nie, taka jedyna okazja.
6: Wszystkie okulary już zostały wyprzedane, więc trzeba było pójść do publicznego miejsca.
2: Po zaćmieniu słońca czeka nas noc spadających gwiazd. Niewykluczone, że zobaczymy też zorzę polarną. Czas na oficjalny start piłkarskich europejskich pucharów, czyli mecz o Super Puchar Europy. Dziś w austriackim Salzburgu jedna z drużyn wywalczy pierwsze trofeum UEFA w tym sezonie. Będzie to albo zwycięzca Ligi Mistrzów i obrońca Super Pucharu z ubiegłego roku Paris Saint-Germain, albo Aston Villa, która triumfowała w Lidze Europy. Tym samym szansę na zdobycie prestiżowego trofeum ma obrońca reprezentacji Polski, Matty Cash, który gra w angielskim zespole. Więcej Błażej Kulesza.
7: Będzie to raczej pojedynek rezerwowy, bo większość gwiazd grających na mundialu do swoich klubów wróciła całkiem niedawno. Pretensje miał o to m.in. trener paryżan Luis Enrique.
8: To surrealistyczna sytuacja. Nie mam żadnych zawodników. Reprezentanci Francji, Hiszpanii i Maroka przyjechali w poniedziałek 10. Brazylijczycy i Portugalczycy 3. na 10 dni przed rozegraniem tego spotkania. Podobnie sytuacja wygląda w klubie z Birmingham. Jednak dla trenera Unaia Emery'ego będzie to nie tylko pojedynek drużyn, ale i szkoleniowców. Uważam, że Luis Enrique jest obecnie najlepszy. Zatem konfrontacja z nim na poziomie drużyny, zawodnika i trenera to wyzwanie i zawsze test. Do tej pory 4 Polaków sięgało po Super Puchar Europy. Tym 5 może być dziś Matty Cash, o ile Aston Villa wygra.
2: A pierwszy gwizdek w Salzburgu za godzinę.
0: Były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
9: Jaśminka urodziła się zaledwie 1,5 roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
0: Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.

0: Cieszę się ogromnie, że tak w sumie niespodziankowo przychodzi nam spędzić wspólnie bardzo wyjątkowy wieczór, nawet część nocy, a teraz ten wieczór wyjątkowy ze względu na częściowe zaćmienie słońca w naszym kraju, które wciąż obserwujemy w różnym stopniu, no i w niektórych miejscach to nawet do zachodu tegoż słońca. Przypomnę, w Zgorzelcu najpóźniej dzisiaj zajdzie słońce o 20:28. Większość osób szuka gdzieś tam punktów widokowych, jadąc do pracy przed chwilką, bo też troszkę się zapatrzyłem, będąc w domu, na już zaczynające się to częściowe zaćmienie słońca. No to widziałem na górkach kilku mnóstwo samochodów, mnóstwo osób stojących gdzieś na poboczach dróg i obserwujących częściowe zaćmienie słońca. Kto jeszcze może popatrzeć, proszę bardzo, ale oczywiście uzbrojonym okiem, bo takim nieuzbrojonym lub tylko w okularach słonecznych to nie polecam i nie zalecam. Chwilkę, sekundkę, dwie można popatrzeć, ale później trzeba wzrok odwrócić w drugą stronę, bo można sobie narobić krzywdę. Ale to piękne zjawisko, wyjątkowe. Kolejne do obejrzenia w 2075 roku. Część osób już niestety tego nie dożyje. Inni tak, bardzo, bardzo młodzi. No a teraz witam wszystkich jeszcze raz. Wystarczy tych informacji dotyczących zjawisk kosmicznych. Będzie o nich jeszcze mowa, bo przecież przed nami też kulminacja nocy dzisiaj asteroidów. Oczywiście Perseidów spadają już od jakiegoś czasu i będą jeszcze spadać po nocy z 12 na 13 sierpnia, ale ta podobno noc to z takim apogeum, więc też warto popatrzeć w niebo i bezpieczniej, bo nawet jak nie mamy okularków, to nawet chyba nie można raczej mieć. To się zobaczy, jak pięknie niebo się rozgwieżdża spadającymi kosmicznymi elementami. No, pora wrócić na Ziemię. Też ważna kwestia u nas każdego wieczoru.
1: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu. Autopromocja.
0: Numery, mam nadzieję, znane do studia muzycznego radia 7646646 i 7646645. Dzień dobry, kto po drugiej stronie? Halo,
2: witam,
0: halo.
2: Adrian z tej strony.
0: Witam.
2: Ja chętnie kupię motocykle i motorowery mnie interesują. Polskie, czeskie, niemieckie, między innymi Simson, Romet, Java, Junak, może jakaś osa, rysia, może ktoś by miał. Oraz części, jak silniki, koła, ramy, instrukcje obsługi i stare kaski. Takie typu orzech. A mój numer telefonu to 506 193 tak? i 720. Dziękuję, pozdrawiam cię, Arku.
0: Pozdrawiam również, stały nasz słuchacz już za nami, a przed nami kto? Dzień dobry.
3: Dobry wieczór. Mam tam pytania, dwa rowery, jeden męski, drugi damski, na kołach 28. Stan bardzo dobry, mało używany. I drugie głoszenie, sprzedam rower 26 stali, nowy, nieużywany w ogóle. Więcej informacji pod numerem telefonu, górski. Więcej pod numerem telefonu 667-883-305.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Halo, halo. Dżemy, dło i powidło.
4: Dobry wieczór. Sprzedam samochód osobowy Wagen Touran, rok produkcji 2013. Silnik 1.4, przebieg 123 tysiące, stan bardzo dobry. Cena 30 500. Więcej informacji pod numerem 609-02-15-15. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Czy ktoś obserwuje zaćmienie słońca, czy telefonuje do nas? No do nas telefonuje. Halo?
5: Dobry wieczór, z tej strony Angelika z Wrocławia. Do sprzedania mam fajne autko marki Volvo XC60 z 23 roku w złotym kolorze. Bardzo fajny ma przebieg, ma 50 tysięcy kilometrów. Jest w bardzo ekonomicznym dwulitrowym silniku w dieslu. Zapraszam serdecznie. 690, 613, 919. Do usłyszenia. Pozdrawiam Muzyczne Radio.
0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Wrocław. Tam już chyba po zachodzie słońca. A nie, jeszcze chyba nie. Zaraz zresztą wam powiem. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
0: Kto po drugiej stronie?
6: Robert, okolica okolicy Jeleniej Góry. Mam do sprzedania dwa auta. Pierwszym jest Opel Insignia z 2013 roku, diesel 140 koni, w kombi czerwona perła, auto użytkowane przez kobietę, także niezniszczone, zadbane. I drugim autem jest Citroen Jumper, świeżo sprowadzony, zarejestrowany, ubezpieczony, gotowy do pracy. Jest to bus trzyosobowy w 2014 rok. 3 litry, 170 koni w bogatej wersji, a więc informacji udzielę pod numerem 695 112 363. Dzięki, życzę miłego wieczoru.
0: Dziękuję, 363 końcówka. Halo, halo, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, dzwonię z Wolesławca. Do sprzedania mam auto Skoda Octavia, jedynkę. Kupuję prawą benzynkę, auto jest z 2003 roku. Sprowadzona z Niemiec, cena za auto to jest 800 zł. Auto jest z przeznaczeniem na części i więcej informacji udzielę pod telefonem 792-259-132. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo, halo, halo. Dżemy dłoń powidło.
8: A dobry wieczór, witam.
0: Dobry wieczór.
8: Ja mam do sprzedania Peugeota Experta z 2006 roku. To jest auto dostawcze trzyosobowe, ubezpieczony, przegląd aktualny. Auto jest w ciągu eksploatacji i więcej informacji pod numerem. Aha, i dodam jeszcze, to jest 2 litry HDI z 96 koni. I więcej informacji pod numerem telefonu. 583?
0: 583, powolutku, tak?
8: 4, 5, Boże, przepraszam.
0: Nic nie szkodzi. Jeszcze raz.
8: 538.
0: 538.
8: 402.
0: 402.
8: 920.
0: 920. Dziękuję bardzo.
8: Pozdrawiam, dziękuję, dobranoc.
0: Dziękuję, pozdrawiam. O, pełne zaćmienie tegoż słońca to między innymi w Hiszpanii. Najpóźniej zajdzie na Balearach. U nas wciąż jeszcze można obserwować we Wrocławiu zachód słońca 20:19. No to jeszcze 4 minutki, 3. A w Zgorzelcu to już zdecydowanie później, bo w Zgorzelcu słońce zajdzie 20:28. Halo, halo, tutaj nie ma nikogo, to spróbujemy z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór.
9: Dzień dobry, dobry wieczór, Sławek Wrocław, to się kłania. Ja mam do sprzedania komplet skórzany, dwie sofy, kolorze ciemno-niebieskim za 400 zł do negocjacji. I mój numer 693.
0: 693
9: 94
0: 94
9: 99
0: 99
9: 94
0: 94. Dziękuję bardzo.
9: Pozdrawiam, Muzyczne Radio. Dziękuję.
0: Miłego wieczoru. Halo, halo.
10: Ja chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera. Pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo. Dżemy dło i powidło. Tutaj nie ma nikogo. Jedno z ostatnich ogłoszeń, bo czas nas goni. Dżemy dło i powidło od poniedziałku do czwartku w Muzycznym Radiu po godzinie 20. Dzisiaj bardzo wyjątkowy wieczór. Halo?
9: O kurde, to już chyba podrzemiku.
0: Ale nie po dżemiku. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie. Jak pan ma na imię?
9: A to cześć, witam. Oskar z tej strony, z Bolesławca. No i teraz tak, nie jestem firmą, ale zrobiłem małą stolarenkę przydomową i generalnie chciałbym się podjąć jakichś takich prostych zleceń typu, nie wiem, parapety, blaciki i tego typu rzeczy, ewentualnie jakieś drobne meble na wymiar, nie wiem, łazienkowe czy coś w tym stylu, więc chyba mogę się tutaj ogłosić.
0: Ale oczywiście, jeżeli nie firma, drobne takie usługi, oczywiście tak.
9: Dobra, no to w każdym razie Bolesławiec Glacier Studio, tu mnie znajdziecie w internecie, a numer to 503 418
0: tak?
9: 993. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
9: Pozdrawiam. Cześć.
0: Pozdrawiam. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dżemy dło i powidło. Jutro jeszcze u nas w czwartek po godzinie 20.
1: Autopromocja. Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W Muzycznym Radiu.
11: Autopromocja. Muzyczne Radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
0: Dzisiaj u nas po południu rządziła i wieczorem, jeszcze przypominamy, nowy singiel od Blanki plus FIFA Sound. Żebym tylko dobrze przeczytał. Jejejo!

Music News już na starcie, a to oznacza kolejne doniesienia ze świata najnowszej muzy. Dziś u nas pojawią się Madonna i Kylie Minogue, Brandon Flowers i zespół Organek. Zostańcie z nami, jeśli chcecie poznać szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Dwie ikony, które od dekad kształtują światową scenę muzyki tanecznej, oficjalnie połączyły siły. Po niespodziewanym wspólnym występie podczas festiwalu World Pride w Amsterdamie, Madonna i Kylie Minogue zaprezentowały singiel Love Sensation. Premiera utworu na żywo miała miejsce kilkanaście dni temu podczas kultowego show Madonny Club Confessions. Kylie dołączyła do amerykańskiej gwiazdy na scenie jako gość specjalny, wywołując entuzjazm tysięcy fanów zgromadzonych na najważniejszym wydarzeniu amsterdamskiego festiwalu. Wersję Love Sensation w wykonaniu obu artystek otrzymujemy niejako na deser tuż po sukcesie wydania nowego albumu Madonny Confessions 2. Teraz Brandon Flowers, który zaprezentował nowy singiel Tiger's Blood. To już trzeci utwór zapowiadający jego nadchodzący solowy album Thrasher, który ukaże się 21 sierpnia. Tiger's Blood to najbardziej dynamiczny z dotychczasowych singli zapowiadających nową płytę artysty. Utwór łączy rockowe brzmienie z nostalgią i wyraźnymi wpływami Bruce'a Springsteena. W refrenie Flowers śpiewa o dwóch osobach, które po rozstaniu wybrały różne drogi, próbując poradzić sobie z bólem. I na koniec zespół Organek, który wyruszył na Spitsbergen, by wspólnie z naukowcami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika opowiedzieć historię miejsca, w którym skutki zmian klimatycznych widać niemal z dnia na dzień. Na Spitsbergenie rozpoczęła się ekspedycja realizowana pod hasłem Nauka, Muzyka, Arktyka, której celem będzie stworzenie filmu dokumentalnego o badaniach prowadzonych przez naukowców na Spitsbergenie. Jednym z ważnych elementów tej opowieści będzie kameralny występ zespołu Organek w pobliżu stacji polarnej. Nie będzie sceny, publiczności ani też biletów. Będzie za to Arktyka, naukowcy i kamery, które przez blisko tydzień będą towarzyszyć ich codziennej pracy. Efektem ekspedycji będzie film dokumentalny pokazujący badania prowadzone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie oraz ludzi, którzy od lat obserwują zmiany zachodzące w jednym z najbardziej wrażliwych miejsc naszej planety. Music News. To tak zupełnie na koniec o nowościach, które trafiły na naszą radiową playlistę. Felicia Edward Maja z nagraniem Me Without You, Just Jack z nowym singlem Changing i Wiktor Waligura w towarzystwie dziewczyn zespołu Lore z nowym singlem Terapia dla par. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Regionalna stacja.
1: Dobry wieczór, zapraszam na podsumowanie dnia w regionie. Wałbrzych i letni basen przy Akwazdroju. Ogólne jego zarysy są już znane. Głogów i obchody Święta Wojska Polskiego.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
1: A na początek jedna z najpoważniejszych spraw finansowych w historii szpitala powiatowego w Bolesławcu. Narodowy Fundusz Zdrowia po zakończonej kontroli zakwestionował ponad 5 milionów 156 tysięcy złotych przekazanych placówce i nałożył dodatkowo 742 tysiące złotych kar umownych. Łącznie fundusz domaga się zwrotu od bolesławieckiego szpitala niemal 5 900 000 zł.
2: Kontrola dotyczyła rozliczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tylko za 2024 rok. Zdaniem NFZ część świadczeń została rozliczona według niewłaściwych grup, co skutkowało zawyżeniem ich wartości. Dyrektor szpitala Kamil Barczyk nie zgadza się z taką oceną.
3: Świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kilku poradniach specjalistycznych określone grupą rozliczeniową zostały zakwestionowane przez NFZ. NFZ uważa, że powinny być rozliczone inne grupą rozliczeniową, przez co powinna wartość tych świadczeń być niższa.
2: Szpital odwołał się od decyzji, jednak NFZ nie uwzględnił odwołania. Teraz placówka analizuje możliwość skierowania sprawy do sądu.
3: Bo to jest interpretacyjne, jak lekarze, jak zespół rozliczający rozlicza te świadczenia i w chwili obecnej weryfikujemy te świadczenia i ponownie będziemy musieli rozliczyć te świadczenia. Prawdopodobnie wartość ostateczna zapłaty do NFZ-u to jest kwota wielokrotnie mniejsza niż 5 milionów, a kara tak naprawdę de facto to jest ten czynnik, który będzie w chwili obecnie procedowany i analizowany pod względem sprawy sądowej.
2: Na razie nie wiadomo, ile ostatecznie szpital będzie musiał zwrócić. Jeśli jednak znacząca część roszczeń NFZ zostanie utrzymana, dla placówki może to oznaczać konieczność wygospodarowania milionów złotych z własnego budżetu, ograniczenie części inwestycji, a nawet pogorszenie płynności finansowej. Jednak ostateczne rozstrzygnięcie może zapaść dopiero po zakończeniu dalszych procedur, być może przed sądem. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Jak informowaliśmy, Anna Konieczyńska nie jest już wiceprezeską Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. To efekt afery wokół milionowych dotacji powodziowych. Sprawę badają CBA i prokuratura.
4: Rada Nadzorcza Agencji podjęła decyzję natychmiastowo po medialnych doniesieniach o rażących nieprawidłowościach. Chodzi o ponad 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej, która zamiast do realnych ofiar kataklizmu miała trafić do trzech podmiotów powiązanych z działaczką Koalicji Obywatelskiej. Ponad 200 tysięcy złotych pożyczki otrzymał pensjonat męża Konieczyńskiej, ponad milion lokalna telewizja, a ponad 3 miliony złotych firma jej sąsiada. Problem w tym, że jak ustaliły media i co potwierdzają dane satelitarne, obiekty te w ogóle nie ucierpiały podczas powodzi z września 2024 roku, a pensjonat męża stoi na wzgórzu. Środki przyznano na podstawie uproszczonych oświadczeń bez żadnych ekspertyz budowlanych. W samej agencji od kilku miesięcy kontrolę prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne, a Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze wszczęła już oficjalne śledztwo. Premier Donald Tusk zapowiedział bezwzględne rozliczenie sprawy, a Anna Konieczyńska została zawieszona w prawach członka partii. Sama odwołana wiceprezeska twierdzi, że zarzuty to polityczna nagonka i nie poczuwa się do winy. Anna Targota, Muzyczne Radio.
1: To wydarzenie, które od 20 lat łączy mieszkańców Głogowa i powiatu. 15 sierpnia pod Głogowską Kolegiatą odbędą się uroczystości religijne i wojskowe.
5: Będą to także dożynki działkowe oraz rodzinny festyn. Do tego koncert Krystyny Giżowskiej z hasłem W cieniu Kolegiaty – Razem dla tradycji. Tegoroczne obchody będą miały w Głogowie szczególny charakter. Będą 20. jubileuszowe. Mieszkańcy powiatu głogowskiego spotkają się przy kolegiacie, aby wspólnie świętować uroczystość Wniepowzięcia Najświętszej Marii Panny i Święto Wojska Polskiego. Uroczystości rozpocznie o 12.30 msza święta. Religijna część nawiąże do tradycji dawnych odpustów organizowanych przy najważniejszych świątyniach. Do historycznych odpustów katedra

0: żywą szopkę. W Głogowie pieczenie kilku dań na jednym ogniu, boiskowo, odpustowo, działkowo, koncertowym, ma dużą szansę powodzenia. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Wiadomo już, jak będzie wyglądał letni basen przy Akwazdroju. Wałbrzyska spółka czeka jeszcze na wizualizację obiektu, ale ogólne zarysy już są znane. Dla zainteresowanych sprawdził to Jacek Zych.
2: Tak, najważniejszą chyba informacją jest to, że budowa letniej pływalni całkowicie przeorganizuje dotychczasowy teren wokół Akwazdroju. W miejscu dzisiejszego parkingu przy ulicy Ratuszowej powstać ma zielony teren eventowy. W jego najbardziej oddalonej części i w miejscu uwolnionym przez rozebrane trybuny Stadionu Tysiąclecia właśnie kompleks basenowy.
3: Będzie tam przestrzeń, gdzie będzie można pograć w piłkę plażową, ale gdzie będzie można też troszkę popływać. Duża wanna z hydromasażami, rwąca rzeka, duża strefa dla dzieci. W strefie dla dzieci będzie i wet bubble, będzie wodny plac zabaw, mniejszy brodzik, będzie też dodatkowa przestrzeń, gdzie rodzice będą mogli się zanurzyć, będzie i huśtawka, będą bicze wodne, będzie można jednocześnie patrzeć na swoje dziecko.
2: Wyjaśnia Kamila Świerczyńska, prezes Akwazdroju w Wałbrzychu. Ponieważ cały dzisiejszy parking przed obiektem zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne, górny parking z tyłu hali zostanie powiększony i rozbudowany. Stadion Tysiąclecia zamieniony będzie w boisko treningowe.
3: Mówimy tutaj o płycie zielonej, natomiast dookoła rozbierzemy trybuny i poprowadzimy parking, który będzie się znajdował nad Akwazdrojem, czyli będzie on bardziej dostępny od strony hotelowej. Oczywiście będą kilka wejść będzie na nasz basen, żeby było to dogodne i dla osób, które przyjadą autobusem i dla tych, które przyjadą do nas autem.
2: Tyle koncepcja zagospodarowania przestrzeni. Jak docelowo będzie wyglądał basen? O tym przekonamy się być może jeszcze przed końcem wakacji, kiedy do Wałbrzycha trafią jego wizualizacje. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: O 5:30 zapraszamy jutro na pierwsze doniesienia z regionu. Do usłyszenia.

0: Przede wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: A zaczniemy fantastycznie, wakacyjnie i letnio od trzech bardzo słonecznych numerów. Wkrótce Summertime, Milk and Sugar, wcześniej Sunshine Day, który właśnie się kończy. Bardzo wyjątkowe to zaćmienie. Czy pełno? Pełne to niesamowite. Można w TV oglądać, co się dzieje w Hiszpanii. Ale w Polsce to częściowe też było cudowne. Crazy Biza, Sunshine Day, a na dobry początek Sunshine w wersji 2025 od Hot Sins 82 plus Thomas plus Filterheads. Adek Włodarski, jeszcze raz witajcie. Dużo dobrej zabawy u nas, jak zawsze, każdego wieczoru wakacyjnego, letniego do 22, czyli do startu strefy 7-9. To wszystko wieczorem u nas zaczyna się od trzęsienia ziemi, jak w filmach Hitchcocka, a później napięcie jeszcze rośnie.

0: Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
3: Festiwal wakacyjnych hitów.
4: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym

Milk and Sugar, nagrywając ten numer, rozbili kiedyś bank. Brzmi wciąż znakomicie i wciąż go przypominamy. Summertime. 18 minut dzieli nas od 21.

0: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
1: No to teraz będzie się działo do 21. Boris Rejsia i nasze ulubione Ginger od początku do końca w całości, czyli grubo ponad 7 minut. Ja już znikam, nie przeszkadzam. Znikam na chwilkę, słuchamy.

0: najlepsze muzyczne wspomnienia. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Oczy milionów ludzi zwrócone były ku niebu przez zaćmienie słońca. Leki psychotropowe pod większą kontrolą Ministerstwa Zdrowia i pierwszy polski medal na Mistrzostwach Europy w pływaniu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Warto było czekać. Na polskim niebie pojawiło się częściowe zaćmienie słońca. Polacy zebrali się w wielu miejscach, by obserwować to niezwykłe zjawisko. Księżyc stopniowo nachodził na słońce i ostatecznie zakrył większość jego tarczy. Ludzie, którzy zebrali się na dachu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zgodnie przyznają, że warto było czekać w kolejce, żeby to zobaczyć. A jeśli chodzi o sam widok, skojarzeń nie brakowało.
3: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryziona. Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to bardzo rzadko to się dzieje.
4: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki, że tak patrzy się na takie rzeczy, takie ogromne.
2: Zaćmienie razem z warszawiakami w Centrum Nauki Kopernik oglądał też premier Donald Tusk. Ministerstwo Zdrowia zaostrza nadzór nad lekami odurzającymi i psychotropowymi. Planuje stworzyć cyfrową ewidencję środków, które mają potencjalne zastosowanie w produkcji narkotyków. Zmiany mają zapewnić pełną przejrzystość wszystkich operacji magazynowych. Ceny ropy znowu poszły w górę. To skutek kolejnych ataków w cieśninie Ormus i przesmyku Bab al-Mandab. O szczegółach Tomasz Orchowski.
5: Waszyngton zaatakował statek pływający pod banderą Panamy, który próbował dostać się do irańskiego portu, łamiąc amerykańską blokadę w cieśninie Ormus. Jestem ostatnią osobą, która ufa Iranowi. Ciągle mnie okłamywali. Obecnie sprawujemy całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus. To nie oni ją kontrolują. My sprawujemy całkowitą kontrolę. Mówił Trump, tyle że wczoraj przez cieśninę Ormus przepłynęło tylko 8 statków przed wojną. Było to nawet 140 jednostek w ciągu jednego dnia, a to nie jedyny powód niepokoju rynków. Ruch Huti, jemeńscy sojusznicy Iranu, uderzył w drugim ważnym przesmyku, cieśninie Bab al-Mandab, która łączy Europę i Daleki Wschód.
2: W Polsce może powstać EU Route 66, czyli międzynarodowa trasa łącząca Bałtyk z Adriatykiem. To pomysł jednego ze słowackich stowarzyszeń. Trasa miałaby biec przez Polskę, Słowację, Węgry i Chorwację. Na Słowacji jest już gotowa, w pozostałych krajach trwają prace nad jej wyznaczeniem. Trasa ma biec po już istniejących drogach i promować największe atrakcje turystyczne w okolicy, mówi Krzysztof Białek z jednego z klubów motocyklowych, który kieruje przedsięwzięciem w Polsce.
6: To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu. To nie o to chodzi. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy.
2: Trasa w Polsce miałaby biec od Jurgowa do Gdańska i być może powstać w przyszłym roku. Justyna Kozan zdobyła brązowy medal na 400 metrów stylem zmiennym w odbywających się w Paryżu Mistrzostwach Europy w pływaniu. To pierwszy medal biało-czerwonych pływaków w Paryżu. Wygrała Ellen Walsh z Irlandii. Druga była Brytyjka Amalie Smith.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed Wami kolejny wyjątkowy numer.

0: przede wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: No już wystartowaliśmy oczywiście po 20.30, ale to jeszcze raz nie zaszkodzi przypomnieć, co dla was gramy letnimi teraz wieczorami po 20.30. Teraz 20 minut po 21.00. W planach Leoni, Markus Martinus, Moonlight. Księżyc taki cieniuteńki będzie, ale nie będzie przeszkadzał za to w obserwacji, kiedy będą z nieba lecieć kosmiczne elementy przeróżne, Perseidy. To wszystko tej nocy. Wiele osób po zaćmieniu słońca przygotowuje się na kolejny kosmiczny spektakl tejże nocy. No szczęśliwi ci, którzy jutro nie wstają. Ja, będąc z wami do północy, jutro przyjeżdżam na kolejny dyżur po południu, więc nie wstaję rano. Pooglądam sobie to niebo, popatrzę, jak powrócę do domu. To mam nadzieję, że coś fajnego zobaczymy i spełnią się wszystkie dobre życzenia. No to teraz życzenie dobrej muzy i ciąg dalszy festiwalu wakacyjnych hitów.

0: Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Festiwal wakacji.

Zostańmy przy muzycznych wspomnieniach i bardzo podobnych dźwiękach. DJ Antoine, pamiętacie? Versus Mad Mark. Ależ to był przebój. Paris, Paris. Za 10 minut 22. Ostatnie 10 minut festiwalu wakacyjnych hitów. Po 22 startuje strefa 7-9.

0: Choć to bardzo świeży numer, Staka Kalanda.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: No to troszkę przypomina późniejsze lata, znaczy wcześniejsze w muzyce, a nasz późniejszy program, czyli Strefę 7-9. Mówimy o Skata Langa. Pachanga jeszcze na koniec. I wiadomości, i startujemy z strefą. A Festiwal Wakacyjnych Hitów powróci do Was już jutro. Po 20:30.

0: wracają najlepsze muzyczne wspomnienia. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Lekarze przeciwni reformie wynagrodzeń proponowanej przez resort. Lotnisko w Katani wciąż sparaliżowane przez wulkan, a na Podhalu szykuje się wyjątkowo tłoczny weekend. Paulina Nawrocka, zapraszam. Naczelna Izba Lekarska sprzeciwia się ograniczeniom płacowym i etatowym, jakie na lekarzy nakłada Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem Izby dyrektorzy szpitali obawiają się odejścia lekarzy specjalistów głównie przez wymóg pracy w placówkach co najmniej na pół etatu. Lekarze krytykują też limity płacowe. Wielu lekarzy zatrudnionych na etatach zarabia minimalną dla pracowników podmiotów leczniczych, mówi kardiolog Andrzej Marcin Kot z Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
3: W moim szpitalu klinicznym w tej chwili większość lekarzy na etatach ma tak zwane minimalne wynagrodzenie gwarantowane ustawą o minimalnych wynagrodzeniach dla zawodów medycznych, czyli 12 900 zł brutto. Zarabiamy jako specjaliści 80-90 zł brutto za godzinę.
2: Na razie w życie weszła ustawa pozwalająca rządowym agencjom na wgląd w wynagrodzenia lekarzy. Maksymalna stawka godzinowa miałaby wejść w życie od początku nowego roku. To jeden z największych wycieków danych w historii kraju. W niepowołane ręce trafiły 2 terabajty danych. Wyciekły dane wrażliwe prawie 19 milionów Polaków, poinformował wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To dane z firmy, która gromadziła informacje medyczne o lekach i receptach. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL. Najszybciej można to zrobić za pośrednictwem mObywatela.
4: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
2: Wicepremier zapewnia, że wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Władze lotniska w Katani na Sycylii do jutra do godziny 16 przedłużyły blokadę odlotów i przelotów. Wszystko z powodu aktywności wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego. Dotychczas odwołano tam około 700 lotów. Dalsza blokada jednego z głównych portów lotniczych na Sycylii oznacza, że kryzys w transporcie w szczycie sezonu turystycznego pogłębia się. Przebywają tam tysiące turystów, którzy próbują opuścić wyspę po wakacjach. A na Podhalu szykuje się jeden z najbardziej oblężonych weekendów tych wakacji. Obłożenie przekroczy 100%, ale największym problemem może nie być znalezienie noclegu, a dotarcie na miejsce.
5: 15 sierpnia od lat jest kulminacją wakacyjnego sezonu pod Tatrami, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Pod względem liczby turystów ten weekend potrafi przebić nawet Sylwestra.
6: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
5: Największy ścisk będzie jednak na drogach, dlatego branża radzi, żeby ruszyć bardzo wcześnie, a powrót przesunąć na późny wieczór.
6: Bardzo często, co sugerujemy i gratulujemy tym, którzy podejmują tego typu wyzwania, warto zatrzymać się po drodze, choćby zobaczyć Wieliczkę, spędzając czas w podziemiach zamiast w samochodzie na zatłoczonej Zakopiance.
5: Tłumy będą rekordowe, ale ceny przynajmniej na razie nie idą za nimi w górę.
2: O czym informowała Katarzyna Młynarczyk.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio.
7: Strefa 79.
0: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
1: Cieszę się na nasze najbliższe dwie godzinki. Dużo fajnych utworów wam obiecuję z minionych dekad. Lata 70. będą obecne, 80. i 90. Arek Włodarski, dobry wieczór.

wczesnych lat. Wham, Young Guns, Go For It. Strefa 79. Z lat 80. przeskakujemy do lat 90. Coś pod nóżkę, bo wczesna jeszcze pora i wiele osób nie położy się dzisiaj wcześniej spać. Rozemocjonowani jeszcze zaćmieniem słońca, a mnóstwo naszych słuchaczy, przyjaciół obserwowało w różnych miejscach Dolnego Śląska, Polski, nie tylko, ten wyjątkowy spektakl na niebie, a kolejny przed nami, o tym już niedługo. Patrzymy w niebo i marzymy. I przypominamy wielki hit DJ-a Dadą. Dreaming.

Ten wyjątkowy wieczór i noc nie mogło zabraknąć w naszym programie tego nagrania. Patrzymy w niebo, jak już mówiłem, marzymy. Dzisiaj noc z Perseidów. Oczywiście one już spadają w minionych dniach i nocach i będą spadać w kolejnych. Ale kumulacja właśnie dzisiaj, z 12 na 13 sierpnia w nocy. Obserwacje można zacząć już 22, 23 i kontynuować później, jak się da. Podobno apogeum gdzieś w okolicach 4 nad ranem. Noc komety.

0: To właśnie dziś, Noc Komety z 12 na 13 sierpnia 2026 roku.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Legendarny utwór Budki Suflera z głosem Felicjana, wokalem Felicjana Andrzejczaka oraz w chórkach Urszula, rok 1983. Niewiele osób wie, że utwór jest coverem utworu piosenki niemieckiego zespołu, taki był kiedyś grający rocka progresywnego, nazywał się Eloy, a w oryginale utwór ten nosił tytuł Time to Turn. No i Noc Komety to oczywiście też deszcz meteorów, nazwa Maksimum Roju Perseidów, który przypada tej najbliższej nocy. Już teraz można patrzeć w niebo, co też czynimy. Przenosimy się do lat 90., bo tu sobie patrzymy, a tutaj słuchamy. Dzisiaj też będzie kilka nieoczywistych hitów, troszkę już przypruszonych siwizną czasu, zapomnianych, ale jak posłuchacie, to sobie niektórzy przypomną. Na pewno tak będzie w tym przypadku. 23 minuty po 22. Strefa 79 w Muzycznym Radiu. Divine Comedy, National Express.

0: To bezsprzecznie jeden z największych hitów muzyki popowej, czy też pop-rockowej. Mike Oldfield, Maggie Reilly, szkocka wokalistka, która współpracowała z Mike'em Oldfieldem w latach 1980-90. Zaśpiewała na w sumie trzech jego płytach. To jest utwór z 1983 roku, płyta Crisis. Polską odpowiedzią na Moonlight Shadow był Malinowy Król, budki suflera tutaj już przywoływany.
1: Strefa 79.
0: 22:30.

Kolejny absolutny klasyk lat 80. Soft Cell, Tainted Love. To może zagrajmy teraz coś nieoczywistego, takiego pod nóżkę tanecznego bardzo. Kiedyś nie mogło zabraknąć żadnych tańców ludycznych bez między innymi nagrań tego zespołu. Letnio, wakacyjnie. Dla mnie ten utwór przypomina troszkę greckie klimaty, zresztą one tak lekko się tam pojawią. Grupa nazywa się George Baker Selection i to jeden z jej hitów. Była Una Paloma Blanca, ale też właśnie Dreamboat. Mother.

0: Kiedyś to była taneczna muza, prawda? Już oczyma wyobraźni widzimy tego węża wąsającego po całym parkiecie w rytm tego numeru. George Baker Selection.
1: Strefa 79.
2: Największe przeboje lat 70.
1: 80.
2: i 90.
0: A to już chyba dawno niesłyszany Rod Stewart u nas. This Old Heart of Mine. Jesteśmy w latach 70. w sumie pod koniec sam.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.
2: We're going to dance. And have some fun.

znów kącik nieoczywistych hitów. Też dawno chyba nie było. Delayed Groove is in the heart. Coś mi się wydaje, że bardzo ten utwór kiedyś lubił Kazik.

0: No mistrz, Kazik, milenialsi może nie będą wiedzieć do końca, o co chodzi w tym tekście, ale na przykład średnia młodzież, tak jak ja, to na pewno miło było sobie przypomnieć. Część rzeczy się absolutnie nie zdezaktualizowała, mówiąc o tekście Kazika, chociaż część rzeczy już jest nieaktualna, ale miło było sobie przypomnieć, mam nadzieję.
1: Muzyczny
2: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.
2: 80.

0: Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.
2: No to już funkowy skok znów w lata 70. Real Thing. You to me are everything. Moc Perseidów z Muzycznym Radiem.

0: Sami to wiecie. Człowiek czasami musi, bo się udusi. Dieter Bohlen też musiał po rozpadzie Modern Talking tworzyć, pisać i stworzył Blue System ku naszej radości i uciesze. Później Modern Talking się reaktywowali, no to Blue System przestał istnieć. To było w 1998 roku, a Blue System powstał w 1987. Love Sweet.
1: Strefa 79.
0: Blue System to była grupa bardzo popularna, nie tylko w Niemczech, przypomnę, że zdobyła 4 złote płyty, jeżeli patrzymy pod względem sprzedaży, i te złote płyty zostały wydane w Niemczech i uwaga, w Polsce też taką popularnością cieszyła się ta grupa Dietera Bohlena. Kolejna ładna melodia, prawda? Na zegarach 23 muzyczne, radio, noc Perseidów, strefa 7-9 do północy.

0: W sumie to autorka jednego przepoju dla Zatojakiego, Valerie Dor, The Night, wyjątkowa noc, piękna, chciałem powiedzieć, słoneczna, bo dawno już nie byłem razem z wami wieczorem, tylko zazwyczaj w dzień się spotykamy, gwiaździsta, no i wiadomo, Perseidowa, tak, można tak powiedzieć, dobrze. Spadające Perseidy, mam nadzieję, że obserwujecie i że jest ich dużo. Podobno można nawet w ciągu godziny, chyba troszkę późniejszą nocą, zobaczyć na niebie setkę, tak obliczają specjaliści, zachęcając do tego, żeby obserwować niebo właśnie dzisiaj do północy i jeszcze jutro.
1: Strefa 79.
0: No to przed nami kolejny fajny letniak od Stinga, lata 80. Love is

0: Klasyczne radio. Strefa
1: 79. No to skaczemy do lat 90. One były niezwykłe, twórcze, kolorowe, przyniosły nowe brzmienia w dużej ilości. Między innymi objawiły nam się zespoły z bardzo charakterystycznymi melodiami, dźwiękami, także w stylu New Age. Na pewno pamiętacie Enigmę i te enigmowate nagrania. Ja osobiście bardzo lubiłem grupę Deep Forest. No to teraz przypomnimy Bochem. 13 minut po 23. Muzyczne radio, Strefa 79.

Wracamy do polskiej muzyki, bardzo wyjątkowej, jeszcze z tak zwanymi okluskami. Chłopcy z Placu Broni, kiedy już będę dobrym człowiekiem, wersji live.

0: Chłopcy z placu broni i nieodżałowany Bogdan Łyszkiewicz zginął, przypomnę, w czerwcu 2000 roku w wypadku samochodowym, a Chłopcy z placu broni to nazwa zespołu zaczerpnięta z powieści węgierskiego pisarza, słynna powieść Ferenca Molnara z 1907 roku, właśnie Chłopcy z placu broni.
1: Muzyczne radio. Strefa 79.

W sumie nie wiadomo dlaczego ten numer fajnie schodzi, mówiąc kolokwialnie, właśnie latem, w wakacje, nocą. The Tide is High, legendarna grupa Blondie. No to teraz jeszcze wstecz, idziemy. Lata 70. Wielki hit grupy Free, jeden z największych przebojów wtedy, pod koniec lat 70. All Right Now. Prawie 23:30.

0: Mówiłem, że to koniec lat 70. Nie, przepraszam najmocniej. Czeski błąd. Początek, rok 1970. To była rewolucja w takim pop-rockowym graniu. Absolutna amerykańska grupa Ree. Przed nami jeszcze gwiazdy, Dionne Warwick, nie tylko na niebie, u nas też Donna Summer, Supertramp, będzie Dusty Springfield, będzie Styx z Mr. Roboto i Harpo z Movie Star. No i jeszcze wisienka na torcie Dire Straits przed północą.
1: Strefa 79.
2: Największe przeboje lat 70.
1: 80.
2: i 90.
0: Bracia Gibbs skomponowali ten utwór, napisali tekst, muzykę i wyśpiewała go cudownie Dionne Warwick. Oddali jej ten numer, chociaż gdyby sami zaśpiewali, też by

0: Dionne Warwick, ale w chórkach też bracia Gibbs z grupy Bee Gees i Hood for Heartbreaker. Donna Summer, a ja już powiem wam dobranoc. Magia radia niech trwa.
1: Muzyczne radio. Strefa 79.
0: Lecę, pogapię się w niebo, może zobaczę też jakieś spadające Perseidy. A u nas same gwiazdy do północy, a później też fantastyczna u nas muza. Już na nowe chwile 13 sierpnia.